Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: is a ghost town.
1: Słuchasz Radia Gra.
2: Hey. Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Hey. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: pytaj mnie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Słuchacie programu Toruński Kalejdoskop, a dzisiaj naszą gościnią jest dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu, pani Aleksandra Mierzejewska. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry państwu.
2: Zacznijmy może na początku od inwestycji, bo w Muzeum Okręgowym naprawdę dużo się dzieje. Całkiem niedawno, w kwietniu, chwaliliśmy się, że mamy Muzeum Sztuki Azji, które czeka już w wyremontowanej kamienicy pod gwiazdą. To taki rebranding trochę tego miejsca. Skąd decyzja, żeby tak to poprzekształcać?
3: Ten pomysł nie jest pomysłem nowym. On już się pojawił kilka lat temu. Było to marzenie zarówno pani kustosz tego miejsca, jak i trochę moje. Było tam wiele rzeczy, które nas, nie wiem czy jest właściwe określenie, trochę drażniło, trochę niepokoiło, ponieważ w momencie, w którym montowaliśmy nowe wystawy dla naszych gości, były one tak naprawdę montowane pod ich okiem, ponieważ głównie korzystaliśmy z tak zwanej wielkiej sieni, kamienicy pod gwiazdą, co było zarówno dla gości niekorzystne, jak i dla naszych pracowników, którzy się stresowali, ponieważ zabytki no gdzieś tam leżały w gablotach. Trzeba było bardzo pilnować, żeby nic się nie wydarzyło. W związku z tym zmieniliśmy w zasadzie trasę zwiedzania. Teraz takim naszym miejscem, rzeczywiście jakby kluczowym, to jest początek. Początek wszystkiego w kamienicy pod gwiazdą, czyli wchodzimy do kamienicy pod gwiazdą, do wielkiej sieni, jest przepiękna wystawa porcelany. Natomiast tak zwany tylny trakt zamieniliśmy na miejsce wystaw czasowych, po prostu. Wcale nie było to takie łatwe, jakby się wydawało, ponieważ budynek wymagał nie tylko modernizacji, wymagał nie tylko remontu, ale też prac konserwatorskich. Jak państwo wiecie, jest to jedna z najcenniejszych kamienic w naszym mieście, jedna z najpiękniejszych i chociażby dlatego tych naszych gości, naszych Torunian zapraszamy, żeby nas odwiedzali po prostu.
2: Wielu zadaje sobie pytanie, skąd w Toruniu eksponaty z dalekiej Azji? Jak to się stało, że mamy taką kolekcję?
3: To jest bardzo ciekawa historia, aczkolwiek na dłuższe opowiadanie. Zaczęło się od tego, że jeszcze na początku lat 70. otrzymaliśmy duży przekaz. Duży przekaz tak zwanej kolekcji Wierzyńskiego. To jest taka postać wówczas dość mocno, dość szeroko znana w Polsce. Był to człowiek, który gromadził po prostu bardzo wiele różnych kolekcji, nie tylko kolekcji sztuki Azji. I to dzięki niemu tak naprawdę to trafiło do muzeum w Toruniu i nie pozostało nam nic innego, jak po prostu utworzyć nowy oddział, w którym moglibyśmy zarówno gromadzić, jak i pokazywać zbiory związane ze sztuką Azji.
2: A inne ciekawe zbiory można znaleźć w Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika. Będą zmiany w tym muzeum przy ulicy Franciszkańskiej?
3: Zmieni się. Myślę, że sporo się zmieni, chociażby dlatego, że ta wystawa, która jest w tej chwili, przynajmniej jeżeli chodzi o jej aranżację, bo wiadomo, że zbiory pozostaną, natomiast sama wystawa jest już w jakiś sposób przestarzała, ponieważ nasze muzeum no, idzie do przodu i nie chodzi tutaj o jakieś specjalne trendy aranżacyjne, ale też o wygodę naszych zwiedzających, więc chociażby dlatego pewne rzeczy muszą ulec zmianie. Mamy już w tej chwili gotowy nowy scenariusz, ponieważ bez tego scenariusza nie dałoby rady w ogóle pozyskać dofinansowania, w związku z tym było to absolutnie konieczne. Powstał taki scenariusz, myślę, że będzie on bardzo ciekawy, tym bardziej, że kolekcja się nieustająco powiększa. Głównie dzięki, tego nie ukrywamy, nigdy nie ukrywaliśmy, dotacjom, darom od pani Elżbiety Cikowskiej, znanej dziennikarki, która dba o nas od wielu lat i właściwie no, nie ma roku, żeby całkiem sporej takiej dawki właśnie różnego rodzaju niesamowitych nieraz eksponatów nam nie przekazywała. Jesteśmy jej za to bardzo wdzięczni. Muzeum rośnie, kolekcje się powiększają i w związku z tym jest zupełnie bez sensu, aby one były w magazynach. Także my cały czas działamy w kierunku pokazywania jak największej ilości zabytków.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Naszym gościem jest dzisiaj dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu Aleksandra Mierzejewska. Na początku rozmawiamy trochę o inwestycjach. Wspominaliśmy o tym, co zmieniło się w Muzeum Sztuki Azji, jak zmieni się Muzeum Podróżników. Jeszcze jeden duży projekt, taki inwestycyjny, Siedem Cudów Torunia. Tam w jego ramach szereg działań w muzeum, w ratuszu i domu SKN-ów. To może zacznijmy od tego ratusza. Jaki był plan na to miejsce w ramach tego programu Siedem Cudów Torunia?
3: Ratusz jest miejscem specyficznym, jak Państwo wiecie, ponieważ jest to jeden z najciekawszych budynków nie tylko w naszym mieście, ale tak naprawdę w Europie, ponieważ jest to budynek wyjątkowy, unikatowy ze względu na to, co gromadził tak naprawdę w średniowieczu, a gromadził wszystkie najważniejsze instytucje, dzięki którym miasto wówczas mogło funkcjonować. Od wielu lat brakowało nam tego ratusza w ratuszu, ponieważ pokazujemy różnego rodzaju kolekcje, od gotyku poprzez toruńskie rzemiosło, ale też malarstwo, skarb ze Skrwilna, galerie sztuki współczesnej. To wszystko znajduje się w ratuszu, ale jeżeli wejdziemy do wewnątrz, nagle się okazuje, że chcąc dowiedzieć się czegokolwiek o tym budynku, mamy z tym problem. W związku z tym tworzymy nową ścieżkę zwiedzania, nie tylko wystawy, ale pomieszczenia, funkcje, jakie ratusz pełnił. Każda sala będzie miała swój opis, będziemy się mogli dowiedzieć, co w tym pomieszczeniu się mieściło. To wymaga dość sporej pracy merytorycznej, ale jesteśmy bardzo zaawansowani już w tej chwili. Jeżeli chodzi o ekspozycję, to głównie się skupiamy na parterze, czyli będą zmiany, dość duże zmiany w obrębie ław chlebowych, w obrębie sukiennic. Tutaj właściwie aranżacje będą całkowicie nowe. Państwo już przychodząc do nas, że za jakiś czas zobaczycie, że to nie jest to samo, do czego jesteście przyzwyczajeni. Także będziemy częściowo niwelować zbędne schody. Chcemy przywrócić kasę do wewnątrz. Chcielibyśmy, aby zarówno kasa, główna kasa muzeum, jak i sklepik i strefa relaksu znalazły się w obrębie parteru. Tak, żeby to miejsce kojarzyło im się nie tylko z fantastycznym miejscem, w którym opowiadamy jakąś historię, ale też z komfortem, z relaksem, z czymś miłym, z czymś sympatycznym. Będzie nowa szatnia, będą sale edukacyjne, także plany mamy naprawdę bardzo, bardzo duże i tutaj najważniejsza informacja, z remontem ratusza startujemy 1 stycznia 2027 roku.
2: A kiedy zmieni się dom Eskenów? Spacerujemy do tego drugiego miejsca.
3: Już się zmienia. Taka jest prawda, że zaczęliśmy powoli już wchodzić z remontem. W tej chwili są opróżniane te sale wystawowe, które będą zmieniane. Są opróżniane magazyny, także zmieniamy po prostu miejsca przechowywania. Co najważniejsze, budynek dostanie bardzo istotną rzecz, mianowicie izolację pionową murów, które nie były dobrze zabezpieczone i w związku z tym wchodziła nam wilgoć do piwnic. Teraz to wszystko będzie zrobione, będą też przeprowadzone prace konserwatorskie elewacji zewnętrznych, z takich bardzo ciekawych rzeczy. Chcielibyśmy i mam nadzieję, że to się nam uda zrealizować bez problemu, aby brama, ta duża brama wejściowa do domu Eskenów była zrobiona, czy stanowiła replikę tych oryginalnych drzwi van der Blocka, którego to oryginał jest w tej chwili w ratuszu na parterze, a drzwi są przepiękne, rzeźbione ze sceną wyjazdu syna marnotrawnego. Mam nadzieję, że to się uda. Wystawa będzie też zmieniona, ponieważ będziemy częściowo obiekty z ratusza przenosili do domu Eskenów i odwrotnie. Cała wystawa związana ze średniowieczem, z okresem średniowiecza w Toruniu będzie właśnie zmodernizowana, będą nowe obiekty, będzie nowa narracja. Myślę, że będzie dużo atrakcyjniejsza niż jest w tej chwili.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Naszym gościem jest dzisiaj dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu, Aleksandra Mierzejewska. Przenosimy się teraz do Muzeum Twierdzy Toruń. 5 lat na rynku to miejsce już ma. Spotkania z wojskowością, pikniki cieszą się dużym zainteresowaniem. Jak pani ocenia pierwszą 5-latkę najnowszego oddziału muzeum?
3: To jest trudny przypadek, nie ukrywam. Tutaj nie będę owijała w bawełnę, że to było dla nas duże wyzwanie, ponieważ my jako muzeum troszeczkę się broniliśmy na samym początku przed wejściem w taką tematykę. Okazało się, że bardzo trudny temat, ale nie niemożliwy do rozpropagowania jednak. Nie ukrywam też, że dzięki wysiłkowi naszym pracownikom, to są osoby, które są wyjątkowo zaangażowane w tą tematykę, przede wszystkim forteczną, ale też mają taką intuicję, też zmysł edukacyjny, potrafią naprawdę czasami każdy temat wycisnąć, przepraszam za kolokwializm, jak cytrynę, i to ich zaangażowanie przynosi powoli efekty. Na początku trudno było, bardzo trudno przekonać mieszkańców Torunia, że to jest po prostu, przepraszam, fajne miejsce, naprawdę fajne miejsce, gdzie można się nie tylko czegoś dowiedzieć dodatkowo o naszym mieście, bo ciągle jeszcze ten temat tego, że Toruń jednak był twierdzą i to jest też dla naszego miasta, dla historii tego miasta bardzo ważne i warte zainteresowania, że nie tylko średniowiecze, nie tylko gotyk, ale jeszcze coś innego. Mam nadzieję, że to się właśnie udało, ponieważ regularnie z roku na rok frekwencja Muzeum Twierdzy Toruń się zwiększa. Mamy coraz większe grono odbiorców tych naszych właśnie spotkań z historią wojskowości. No, pikniki okazały się hitem. Pierwszy piknik, do tej pory to pamiętam, pierwszy piknik robiony zresztą w warunkach wcale nie takich znowu komfortowych.
2: Tuż po pandemii.
3: Okres, tak, tuż po pandemii. I odwiedziło nas w ciągu 2 dni 5600 osób. Nas to szalenie zaskoczyło, bo się okazało, że jednak mieszkańcy Torunia wiedzą, gdzie Muzeum Toruń, Twierdzy Toruń się znajduje.
2: Mówiła pani o zaangażowanych pracownikach. Tego zaangażowania chyba nie brakuje także w Muzeum Toruńskiego Piernika, które też żyje swoim życiem, dba o te nasze tradycje. Wiemy, że dziedzictwo Toruńskiego Piernika ma szansę być na liście UNESCO. Na razie jest na liście niematerialnego dziedzictwa tej krajowej, no ale tam potężne starania o to, żeby pewnie też do Muzeum przy Strumykowej przychodziło jak najwięcej osób.
3: Tak, chociaż ja nie ukrywam, że akurat Muzeum Toruńskiego Piernika jest, myślę, że na stałej liście bardzo, bardzo wielu odwiedzających Toruń osób, co nas naturalnie bardzo cieszy. Rzeczywiście nasi pracownicy zajmujący się dziejami czy tradycją Toruńskiego Piernika są wyjątkowo w te tematy zaangażowani i kreatywności, to można im tylko pozazdrościć. Ja myślę, że to jest bardzo dobry moment, aby powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy związanej właśnie z tą tradycją Toruńskiego Piernika, z tym, że udało się go właśnie wpisać na tą listę niematerialnego dziedzictwa, jeszcze nie UNESCO, ale krajową. Mianowicie to, że my poprosiliśmy o pomoc, o współpracę większość podmiotów toruńskich, instytucji, prywatnych piernikarni o pomoc przy tym wpisie, przy tym, żeby stworzyć wniosek, który będzie dotyczył właśnie tych wszystkich działań dotyczących wpisania piernika na tą listę niematerialnego dziedzictwa. I nam się to udało, że teoretycznie te podmioty, które powinny ze sobą konkurować, nagle zaczęły ze sobą współpracować. I to jest ta wartość dodana. Stało się tak naprawdę coś niesamowitego, ponieważ my w tej chwili nadal ze sobą współpracujemy. I te wszystkie podmioty, wszyscy piernikarze, Fabryka Cukiernicza Kopernik, Żywe Muzeum Piernika, my wszyscy teraz wspólnie pracujemy nad tym, aby tradycja toruńskiego czy kultura toruńskiego piernika została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
2: Do rozmowy z dyrektor Muzeum Okręgowego wrócimy w kolejnej części naszego programu.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Słuchacie programu Toruński Kalejdoskop. Dzisiaj gościmy dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu Aleksandrę Mierzejewską. Pani dyrektor, zaraz minie 10 lat od modernizacji domu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Myślę, że uczciliśmy godnie razem z wystawą o Koperniku, syn renesansu, te 550. urodziny patrona naszego miasta.
3: Tak, natomiast wokół domu Kopernika cały czas dzieje się dużo.
2: To dzięki tym pracom archeologicznym też pewnie.
3: Dzięki pracom archeologicznym, no ale nic się nie dzieje przypadkowo, ponieważ prace są też efektem tego, że nam się zaczął co nieco zapadać dziedziniec domu Kopernika, jak Państwo wiecie. No i po prostu te prace archeologiczne były absolutnie konieczne. Przeszliśmy teraz do kolejnego etapu, mianowicie, żeby móc kontynuować prace archeologiczne, zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby działać w kierunku zabezpieczenia dziedzińca domu Kopernika, oficyny domu Kopernika, no i chylącego się niestety dość niebezpiecznie muru granicznego. Żeby móc zacząć dalej działać, musimy w tej chwili skorzystać z pomocy konstruktorów, architektów, którzy wymyślili coś, co jest mocno zaskakujące, ale jak się okazało, nie niemożliwe. Mianowicie będziemy budować na dziedzińcu komory, betonowe komory, które brzmi to może mało atrakcyjnie, ale proszę mi wierzyć, że widziałam projekty i że myślę, że to będzie coś w naszym Toruniu niespotykanego w naszym mieście. Mianowicie będzie 5 komór, które będą stanowiły zabezpieczenie przed osuwaniem się dziedzińca, przed osuwaniem się gruntu. Zabezpieczą one przede wszystkim oficynę i sam dom Kopernika, a nie będą widoczne po prostu na zewnątrz. Będzie tam nadal dziedziniec, po którym będzie można chodzić. Wejście do tych komór będzie od strony oficyny, od strony piwnic oficyny. Wewnątrz będzie niewielka ekspozycja, na której pokażemy to, co udało się odkryć w czasie badań archeologicznych.
2: Dużo problemów ma pani na głowie, jeżeli chodzi o kondycję właśnie toruńskich zabytków. Powiedzieliśmy o domu Eskenów, teraz dom Mikołaja Kopernika. Też szerokim echem odbił się temat wilgoci w ratuszu staromiejskim. Tam także trwa walka o to, żeby było po prostu bezpieczniej w najważniejszym toruńskim budynku.
3: Tak, wiem, że budził projekt kontrowersje, ale stwierdziliśmy, że najważniejsze jednak jest dobro zabytku i tylko o to tak naprawdę chodzi, ponieważ grzyb, który pojawił się w naszych piwnicach, a działał wyjątkowo podstępnie, bo praktycznie nie był widoczny, natomiast w pewnym momencie niestety wyczuwalny, poziom wilgotności bardzo wysoki. Po konsultacjach takich naprawdę długich i tutaj bardzo konstruktywnych z konserwatorami zabytków doszliśmy do wniosku, że jedynym sposobem to jest wentylowanie tych piwnic. A żeby je wentylować, nie wystarczy zwykłe klimatyzatory czy wypuszczenie wentylacji przez okienko piwniczne na zewnątrz, bo w zasadzie to kompletnie nic nie dało, bo myśmy tam różne metody próbowali zastosować i ostatecznie pojawiły się te dwie konstrukcje na dziedzińcu ratusza, z których jedna jest czerpnią, druga jest wyrzutnią i w tej chwili te piwnice są cały czas wentylowane. Wydaje nam się, że już nawet tak na wyczucie czy widzimy po prostu te zmiany, jakie tam zachodzą. Powiem tak, konserwatorzy, którzy znają się na tym lepiej ode mnie, stwierdzili, że jeżeli nie zastosujemy takiej wentylacji jak ta, którą Państwo widzicie na dziedzińcu ratusza, osuszanie piwnic potrwa 30, może 40 lat. Natomiast jeżeli zastosujemy taką może drastyczną metodę, to jest szansa, że do około 10 lat zakończy się ten proces osuszania piwnic. Konstrukcje, które budzą już teraz w zasadzie niewielkie emocje, no w tym roku może troszeczkę nam sprawiły psikusa, ponieważ mróz zniszczył nasze rośliny, które były na tych dwóch konstrukcjach. Natomiast no, cieszę się bardzo, ponieważ tak naprawdę zrobiliśmy coś dobrego dla ratusza.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
4: Reklama.
5: Hej, zwrotu mocni!
6: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
9: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko.
10: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
18: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
17: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Po reklamie.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Słuchacie programu Toruński Kalejdoskop. Dzisiaj gościmy dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu Aleksandrę Mierzejewską. To koniec Sylwestra z Polsatem. Ucieszyła pani tą wiadomość? Bała się pani chociaż przez chwilę o eksponaty, kiedy gruchnęła ta wieść, że będzie koncert tuż obok? No i były pytania, czy obrazy w ratuszu nie pospadają przypadkiem?
3: Oj, było dużo takich pytań. Było, tutaj oczywiście mówimy o tym pierwszym Sylwestrze. Byliśmy bardzo mocno zaniepokojeni, tutaj nie będę tego ukrywała, pomimo zapewnień organizatora Polsatu, że dźwięk będzie ukierunkowany. Akurat mi jako laikowi trudno było w to uwierzyć, że faktycznie nic się nie wydarzy przy tylu decybelach. Zabezpieczyliśmy naprawdę pół ratusza. Nasze najcenniejsze obiekty były zabezpieczone na wystawach. Zabezpieczyliśmy częściowo magazyny. Całą noc dyżurowali u nas pracownicy w ratuszu. No, na szczęście nic się nie stało. W związku z tym już drugi Sylwester przebiegł spokojnie i już nie byliśmy...
2: A trzeciego nie będzie i problem z głową.
3: Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałam, ale myślę, że to dobrze chyba jednak. Przynajmniej z punktu widzenia muzealników to dobrze.
2: Za nami pierwsza tegoroczna toruńska noc muzeów. Można zajrzeć do was zawsze, ale jakoś tak bywa, że ta formuła faktycznie przyciąga tłumy. Z czego to wynika?
3: Ja myślę, że z różnorodności po prostu. We wszystkie noce w muzeach, czasami to są jeszcze soboty w muzeum. Muszę przyznać, że nasi pracownicy się bardzo angażują i każdemu z pracowników bardzo zależy na tym, żeby opowiedzieć o tym, co akurat nie robi, czyli jeżeli jest nowa wystawa, to żeby się skupić na tej wystawie. Jeżeli wchodzę w jakiś nowy temat, no to żeby żeby może o tym porozmawiać, pokazać warsztaty, szczególnie dział edukacji, ale ja myślę, że nie tylko. Pamiętam, kiedy sama byłam pracownikiem działu historii, to na noce w muzeum potrafiłam 3-4 przygotować takie prelekcje, wykłady, warsztaty, także wiem, że nas wszystkich to fascynowało, ten kontakt z taką dużą ilością osób. No, na ostatniej nocy w muzeum odwiedziło nas, pomimo że Muzeum Historii Torunia jest nieczynne z powodu właśnie remontu, blisko 8 tysięcy.
19: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: De facto będzie udostępniona dla zwiedzających. Co w niej jest takiego niezwykłego? Nawet nie wiem, jak mam to powiedzieć, ale będziemy pokazywali wypełnienia grobów książęcych. To, co w różnych epokach, ponieważ nie skupiamy się tylko na jednej epoce, ale w różnych epokach chowano razem w trakcie pogrzebu, razem z księciem, księżną, czy jakimiś postaciami, o których może nawet niewiele wiemy, ale wiemy, że musiały pełnić jakieś znaczące funkcje w danym społeczeństwie, na tak zwaną drugą drogę, dawano im nieraz rzeczy niesamowite, naprawdę skarby. I my te skarby będziemy pokazywać u nas na dużej sali w ratuszu. Czyli też znowu coś zupełnie innego niż do tej pory. My na tą wystawę Państwa zapraszamy, ponieważ ta wystawa kosztuje nas bardzo dużo emocji, dużego zaangażowania. Będziemy ją mogli pokazać przede wszystkim dzięki współpracy z największymi muzeami w Polsce. Oczywiście również archeologicznymi, czyli jest Kraków, jest Poznań, jest Gdańsk, jest Warszawa.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
3: Muzeum Okręgowe w Toruniu cieszyło się na początku roku. Dyrektor Aleksandra Mierzejewska otrzymała także wyróżnienie, nagrodę specjalną podczas gali nagród prezydenta miasta Torunia. Teraz podczas toruńskiego kalejdoskopu trochę bardziej o pani byśmy chcieli porozmawiać, bo pracuje pani tam od 1984 roku. Jakie były najciekawsze momenty, być może też najtrudniejsze w tej ponad 40-letniej historii z muzeum?
1: Ja czasami żartuję, że jak już przejdę na tą zasłużoną kiedyś tam emeryturę, to być może napiszę taką książkę. I to będzie taka książka, która będzie zarówno komedią, jak i dramatem, pewnie wszystkim po trochu. Takich historii różnych, najróżniejszych było bardzo dużo. Trudno mi tak na gorąco powiedzieć, co najbardziej utkwiło mi w pamięci. Chyba to, co najbardziej nas zawsze stresowało, czyli w momencie, kiedy była zaplanowana jakaś wystawa, szczególnie taka, która była ważna zarówno dla nas, jak i dla miasta Torunia, a wszystko się waliło, po prostu wszystko się waliło, nic nie szło tak jak trzeba i zawsze nam się wydawało, że nie zdążymy, no to się nie uda, to się nie może udać i takie noce nieprzespane, ten stres niesamowity i chyba najbardziej mi utkwił w pamięci taki wątek, proszę Państwa, kiedy grupa muzealników spała w muzeum, ponieważ pracowaliśmy do późna w nocy. Część z nas mieszkała poza Toruniem, w związku z tym stwierdziliśmy, że po co mamy iść do domu, żeby się przespać, lepiej zostać. Pracowaliśmy do nocy, przespaliśmy się na wykładzinie na sali wystawowej i byliśmy od 6 rano na nogach, żeby kontynuować montaż wystawy, co oczywiście się udało.
3: Jest pani rodowitą torunianką, absolwentką historii na UMK w Toruniu. A jakie miejsca w Toruniu oprócz ratusza i Starówki są pani bliskie?
1: Ja mam słabość w ogóle generalnie do wielu miejsc, do paru instytucji. Mam takie, może nawet bardziej instytucje niż miejsca, do których mam słabość. Taką instytucją jest na przykład Toruńskie Towarzystwo Naukowe. Nawet trudno mi powiedzieć dlaczego, ale lubię ten budynek na ulicy Wysokiej, ma coś w sobie. Być może jest to związane też troszeczkę z historią naszego muzeum, ponieważ my jesteśmy spadkowiercą Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Mamy w tej chwili w depozycie nadal bardzo wiele zabytków tego towarzystwa, więc być może to jest wynikiem właśnie tej mojej dużej sympatii do tej instytucji, do ludzi, którzy też tam oddali swoje serce. Lubię Park na Bydgoskiej na przykład, który mi się bardzo pozytywnie kojarzy z wczesnym dzieciństwem, kiedy przebywałam u moich dziadków na ulicy Rybaki i

0: To było takie miejsce, do którego zawsze się szło, biegło. Potem tam chodziłam z moimi dziećmi, jak były malutkie, na spacery z wózeczkiem. Więc to są takie miejsca, które bardzo lubię. Toruń ma tą przewagę nad innymi miastami, że jest kompaktowe. To jest miasto, gdzie w zasadzie wszędzie jest blisko, gdzie wszędzie dojdziemy spacerkiem, że możemy cieszyć oko pięknem tego miasta, każdym zabytkiem z osobna. Dla mnie to są zawsze bardzo, bardzo duże emocje. Gdziekolwiek jadę, to nie wiem, dlaczego zawsze porównuję. Nie wiem, czy to taka wada, czy starość, czy może jeszcze coś innego, ale rzeczywiście nie chcę tutaj używać jakichś górnolotnych określeń, natomiast z wiekiem też zrobiłam się mocno emocjonalna i w związku z tym wiele rzeczy mnie po prostu wzrusza. I nawet spacerując po mieście, jeżeli widzę, że coś dobrego się wydarzyło, że jakiś kolejny budynek, kamienica został odrestaurowany, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, po prostu mnie to wzrusza.
1: Taką piękną laurką dla Grodu Kopernika myślę, że możemy skończyć naszą rozmowę. Gościem programu Toruński Kalejdoskop była dzisiaj dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu pani Aleksandra Mierzejewska. Dziękujemy serdecznie za spotkanie.
0: Ja również bardzo dziękuję.
2: Toruński Kalejdoskop.
3: Toruński Kalejdoskop.
2: W Radiu Gra.
4: Artur Stochla, dzień dobry. Teraz w toruńskim kalejdoskopie podejrzymy pracę samorządu studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bowiem naszą gościnią jest Marta Kuta, dotychczasowa przewodnicząca całego samorządu studenckiego UMK w Toruniu.
5: No dobrze, Marta, to cóż, od czego by zacząć, bo mam dużo pytań do ciebie, to na pewno. Ale może zacznijmy od początku, może tak będzie najprościej. Jak się zaczęła w ogóle twoja przygoda z samorządem? Może trochę tak retrospekcyjnie teraz zaczniemy.
6: Retrospekcyjnie, ale... jak najbardziej. Ja rozpoczęłam studia 6 lat temu, w 2020 roku, kiedy była druga fala COVID-u. Nie miałam żadnego adapciaka, którego, jak z reguły samorząd organizuje, generalnie no byliśmy zamknięci wszyscy. I pamiętam, że wyświetlił mi się post samorządu uczelnianego, że powstaje coś takiego jak Discord UMK. No i mówię, dobra, dołączę. No i tak nie mam co robić, siedzę tylko w tym domu u mnie na wsi. No to dobra. Odpalam tego Discorda, no i od tego Discorda się zaczęło. Najpierw tam jakoś wyrywkowo siedziałam, coś tam pograliśmy, ale potem jak też zaczęłam częściej mieszkać w Toruniu, to było jakoś przełom 2000, no początek 2021 pamiętam, no to też zaczęłam częściej właśnie na tym Discordzie przysiadywać, bo już mieszkałam wtedy w akademiku. No i tam poznałam takiego Radka i Julię i parę jeszcze innych osób też z samorządu, którzy mi namówili, żebym potem dokładnie 5 lat temu w czerwcu wystartowała do Wydziałowej Rady u mnie na Wydziale Humanistycznym i się dostałam. I od tego się zaczęło. To było, tak powiem, dość niewinnie i nawet taka głupia sprawa, jak ja się dostałam, bo ten Discord, ale no tak to wyglądało. I potem jakoś zaczęło to nabierać w ogóle tempa. Później oprócz tej Wydziałowej Rady dołączyłam do Komisji do Spraw Organizacji i miałam okazję być koordynatorką, uczestniczyć w pracach przygotowujących juwenalia w 2022 roku. To były te juwenalia pierwsze postpandemiczne. Były tam też, pamiętam, pewne utrudnienia z organizacją, no bo jeszcze były te fale COVID-u, władze nie do końca były pewne, czy organizować te juwenalia, ale koniec końców wszystko się odbyło. Miałam, pamiętam tę okazję być koordynatorką tam właśnie VIP-a i też siedzenia do tych garderów, więc tam nawet miałam okazję tam gdzieś, pamiętam, zbić pionę, wtedy Mary z Polski śpiewała, Witamina, Vito Bambino w ogóle miałam okazję poznać i Smolastego i tam jeszcze elektryczne gitary śpiewały, no było parę takich naprawdę ciekawych nazwisk. No i jeszcze przed tymi juwenaliami wtedy odbywały się wybory na pełną dwuletnią kadencję, no i dostałam się znowu do Wydziałowej Rady. Zostałam przewodniczącą Wydziałowej Rady, no i jakoś tak stopniowo gdzieś ta moja droga zaczęła nabierać jeszcze szybszego tempa, no i jestem tu, gdzie jestem, nie?
4: Czym jest bycie szefem, szefową szefów? No bo jednak jak jesteś tutaj przewodniczącą głównego samorządu, no to masz pod sobą tak naprawdę cały uniwersytet i wszystkich studentów.
6: Tak, nie będę ukrywać, że to jest duża odpowiedzialność, czasem nawet trochę duże zmartwienie, a czasem ogromna radość. Zależy, jak na to patrzymy i co się dzieje. No przede wszystkim trzeba mieć wokół siebie zaufanych ludzi, zarząd, i tutaj z tego miejsca bym chciała serdecznie Kubę, Julkę, Klaudię, Bartka pozdrowić i też Maćka z Kolegium Medicum i Karolinę, która też dużo działa przy tegorocznych juwenaliach. I to jest właśnie kwestia tego, żeby dobrać sobie prawdziwych, szczerych ludzi, którzy nie będą ci się bali powiedzieć prosto w twarz, że no słuchaj Marta, no robisz coś nie tak, nie? Jakby no ogarnij się. Było parę takich sytuacji, ale też takie, które są z tobą, kiedy no jest ten moment triumfu, ale kiedy na przykład no coś się zadzieje nie tak, jest gorzej, bo było parę u mnie w kadencji takiej sytuacji, to też ze mną byli i pomagali, jakby, że tak powiem, ten pożar gasić, więc myślę, że przede wszystkim to kwestia odpowiednich ludzi wokół siebie, takich szczerych, prawdziwych, no i też umiejętność pewnego delegowania zadań, nie? Tego, żeby nie brać wszystkiego na siebie. Ja też wiem, że czasem za bardzo przeholowywałam i odbiło mi się trochę to na zdrowiu, ale były też takie momenty, kiedy no trzeba po prostu oddać te obowiązki, podzielić to wokół odpowiednich ludzi, wśród odpowiednich ludzi, zwłaszcza przy juwenaliach, nie? Bo no, impreza masowa i tak dalej, te kwestie wiadomo, z reguły zawsze było tak, że to przewodniczący jakby brał na siebie i tak dalej, ale jest masa innych rzeczy, które trzeba gdzieś rozdzielić, więc też ta umiejętność dzielenia obowiązków jest dość ważna, ale też no, kwestia bycia takim wodzirejem trochę.
4: Chciałem właśnie też, zanim jeszcze przejdziemy do tematu juwenaliów, o których tutaj wspominamy, chciałem też zapytać o samych studentów, bo domyślam się, że to jest niemałe wyzwanie jednak, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom studentów. A dlaczego o to pytam? Bo za każdym razem, jak gdzieś tam właśnie się pojawia jakiś temat związany z jakimiś wydarzeniami, czy z tym, w jakim kierunku podąża Toruń, to gdzieś tam ci studenci się pojawiają. Jest takie przekonanie jednak w mieście, że to już są inni studenci niż jeszcze na przykład te 10 czy tam 15 lat temu. W sensie takim, że oni jednak się tak jakby trochę mniej angażują w te takie sprawy miejskie. Jak to wygląda z twojej perspektywy i czy łatwo jest w ogóle wyjść dzisiejszemu studentowi naprzeciw, żeby... Wiadomo, że nie zawsze da się zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, ale czy jednak da się jakoś sprostać tym wymaganiom?
6: Tak, to prawda. Tak jak mówisz, jakby nie zawsze jakby idzie się dogodzić wszystkim, nie? Zawsze znajdzie się ktoś, komuś coś się nie spodoba, dlatego też no, nie można brać wszystkiego tak do siebie, nie? Jeżeli chodzi o to zaangażowanie, jest pewna różnica. To też znam z opowieści starych samorządowców, że kiedyś, no te 10-15 lat temu ci studenci jakoś tak bardziej chętniej w tym wszystkim brali udział, bardziej się w ogóle w samorząd angażowali, kiedyś więcej było tych ludzi. A teraz nawet po wyborach do wydziałowych rad widzimy, jakie są problemy w ogóle z zaangażowaniem studentów, że oni nie chcą. Nie wiem, z czego to wynika, szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia, martwi mnie to. Martwi mnie, jak to będzie za 2 lata, czy tam za kilkanaście lat, jak w ogóle z tą partycypacją społeczną w ogóle wśród ludzi będzie właśnie w takich sprawach, nie? Jeżeli mamy problem już przy takich wydziałowych radach, wyborach, to jak z innymi wyborami na przykład w Polsce będzie, nie? Więc jakby to zainteresowanie niestety spada. Trudno mi jakby znaleźć jakąś konkretną diagnozę tego, bo sama nie wiem, nie rozumiem. Myślę, że też kwestia po prostu jakiegoś postrzegania świata. Nie wiem, czy COVID coś w myśleniu, znaczy na pewno coś zmienił, ale nie wiem co i dlaczego tak to wygląda. No mam nadzieję, że jakby będą znajdować się tacy ludzie, co będą chcieli działać, czy wolontariacko, czy po prostu, bo brakuje takich ludzi. Jeżeli wracając jeszcze do tych oczekiwań, no zawsze my też kierowaliśmy się tym, jakby mamy też znajomych studentów, co nie działają w samorządzie, też często pytaliśmy, jak to wygląda z ich perspektywy, co gdzieś w eterze się słyszało, więc no ważne jest to, żeby rozmawiać i słuchać tych ludzi, nie? Więc myślę, że wtedy najłatwiej będzie jakoś to wszystko dostosować, no a tak jak wiemy, no nigdy wszystkim nie dogodzimy, nie? Więc też nie można brać wszystkiego aż za bardzo do siebie, tylko no słuchać tych ludzi i starać się jak najlepiej, to wtedy myślę, że ta radość w tych ludzi i ten feedback będzie jeszcze lepszy.
4: Wracamy teraz do ciebie. Pani przewodnicząca, najlepsze wspomnienie związane z samorządem?
6: Nie wiem, czy to będzie jedna rzecz. Myślę, że wspomnień będzie bardzo dużo. Z takich bardzo dobrych, myślę, że takim czymś niezwykłym w ogóle dla mnie była 6. Gala Kopernikana połączona z naszym 40-leciem. To organizowaliśmy w marcu w zeszłym roku. I w ogóle ten cały rok tych jubileuszy uniwersyteckich, to jakoś w ogóle było dla mnie takie niesamowite, że ja mogę być tego częścią i to w ogóle 40-lecie, które zorganizowaliśmy, to ile w ogóle rzeczy ja się dowiedziałam, jak to wcześniej było organizowane, jak to wyglądało, to w ogóle było dla mnie niesamowite i w ogóle to, że udało się tylu byłych przewodniczących zaprosić, że oni przyjechali, miałam okazję ich poznać i że w ogóle jestem częścią tej historii. To jest dla mnie takie niesamowite i to w ogóle, tamten weekend w ogóle był niesamowity, bo jeszcze zrobiliśmy zjazd Parlamentu Studentów RP, żeby też właśnie to PSRP to taka najwyższa instytucja samorządności studenckiej w Polsce, żeby ich zaprosić, pokazać, że ten Toruń też żyje, że mamy piękną historię i co więcej, działamy dłużej niż samo PSRP, bo PSRP w zeszłym roku obchodziło 30-lecie, a my mieliśmy 40-lecie. Myślę, że też pierwszy juwenalia, który miałam okazję zorganizować, to w ogóle był niezły rollercoaster emocjonalny, przyznam się szczerze, ale to na pewno będę bardzo dobrze wspomnieć, po prostu to myślę rano w niedzielę, o 4 wracałam pod Kolegium Humanistyką, szłam właśnie przez basen, słońce już wschodziło, ja miałam takie wow, udało się, po prostu nikomu nic się nie stało, ludzie dopisali i też ja byłam cała zestresowana, bo to były pierwsze biletowane juwenalia, które w ogóle w historii, które organizowaliśmy i to jeszcze ja byłam tą, która wprowadziła.
1: Mówiła podczas spotkania z naszym reporterem Arturem Stochlą Marta Kuta, była już przewodnicząca samorządu studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która w naszym studiu podsumowała swoją kadencję. Jak wiecie, z naszych serwisów do początku czerwca na stanowisku przewodniczącej samorządu UMK Martę zastąpiła Zuzanna Maciejewska.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop.
2: W Radiu Gra.
7: Radio Gra. Hity pełne energii.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Hej, zwrotomocni!
13: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
14: Nie trzeba nas myć!
15: Ale etykieta musi być.
13: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
18: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
17: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
19: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop.
2: W Radiu Gra.
5: Wracamy do rozmowy z Szymonem Wiśniewskim, dyrektorem Ośrodka Informacji Turystycznej w naszym mieście. To na kawie podsumowania i tych bardzo dobrych wyników turystycznych naszego miasta. No to zaczniemy tym razem od promocji. Jak się Toruń promuje? Gdzie jest nas najwięcej, najogólniej rzecz ujmując?
20: Skąd turyści się dowiadują o nas? Czy to są, no, zakładam, że coraz częściej social media, pewnie TikTok jest takim medium, którym można zobaczyć najwięcej tego progresu, jeżeli chodzi o promocję Torunia.
21: To jest nawet taka organiczna promocja, nawet bez udziału miasta, urzędników, pieniędzy zainwestowanych ze strony samorządu. No tak, oczywiście internet to jest podstawowe medium, które zresztą trzeba się chyba większość z nas uderzyć w pierś, gdzie najwięcej czasu się spędza wolnego. Niestety, niestety, w internetach. I rzeczywiście to też nie jest żadne odkrycie, bo kiedy byliśmy w tym roku z odwiedzinami na największych targach turystycznych świata, jakie odbywają się turystycznych w Berlinie, i tam miałem okazję podglądania czy uczestniczenia w spotkaniach z szefostwem TikToka na Europę, z osobą, która zarządza YouTube'em też tutaj na tych rynkach europejskich. Tak, te krótkie w treści kilkusekundowe są, po prostu dominują dzisiaj, tak? Zwłaszcza wydaje się, że no w tej młodszej grupie wiekowej tak, ale nie tylko. Osoby w średnim wieku też już tak zaczynają funkcjonować. I ten content, jak to się po polsku mówi, jest tworzony bardzo często przez osoby, które po prostu to robią, bo mają nadzieję, że z tego im wyjdzie biznes. I jeśli to będzie fajnie robione, będzie tego dużo, no to wiadomo, że wtedy to się monetyzuje, to się przekłada na zupełną zmianę profilu działalności. Przecież pewnie każdy z nas zna przykłady osób, które zaczynały od, nie wiem, od tego, że ktoś był kafelkarzem albo naprawiał samochody, a z chwilą, kiedy zaczął robić TikToki, jak to się dzisiaj mówi, i kiedy sprawdzał stan swojego konta, to stwierdził, że on już nie będzie naprawiał samochodów, czy wokół tego będzie budował przekaz, ale głównym jego źródłem dochodu jest to, o czym rozmawiamy. Także tak, ludzie przede wszystkim dowiadują się o nas z internetu, głównie z tych, nazwijmy to, TikToków. Ale my ciągle też jesteśmy takim miastem, które funkcjonuje od lat w turyzmie i jest dobrze kojarzone. Dla części turystów, zwłaszcza mówię o Azjatach i o Amerykanach, fakt wpisania nas na listę UNESCO też ma duże znaczenie, bo są takie programy wycieczek, które się nazywają właśnie Polska UNESCO. Są oczywiście też takie ekstremalne wycieczki, jak Chińczycy organizują, że 7 nocy, 9 krajów. Tutaj najczęściej nie jesteśmy, generalnie Polska nie jest krajem pierwszego wyboru dla światowej turystyki, jeśli chodzi o Europę. Przegrywamy i pewnie tak będzie nadal z tak zwaną starą Europą, przede wszystkim z Francją, przede wszystkim z Hiszpanią i z Włochami, z Niemcami i z Wielką Brytanią, ale ktoś, kto już jest po raz kolejny, chce odkrywać nowe i to jest nasza szansa. Natomiast w Polsce też na razie jeszcze nie mamy tak silnej pozycji generalnie jako północ kraju w porównaniu z południem. Mówię tu głównie o Małopolsce. No to jest uwarunkowane tym, że ktoś, kto robi program wycieczki z dalekiego kraju, no to chce takie najważniejsze punkty zaliczyć, a w Polsce niedaleko Pragi czeskiej jest Kraków i Auschwitz po prostu i tak to wygląda i tak to działa. Ale są też tacy, którzy chcą odkrywać północ, bardzo, bo Niemców jest najwięcej, więc Niemcy jakby często, gęsto jadą północną część naszego kraju. Tutaj tą latarnią taką największą jest Gdańsk i Malbork, Mazury. A my jesteśmy w tym wypadku po drodze.
0: W niedzielnym kalejdoskopie Radio Gra wracamy do rozmowy z Szymonem Wiśniewskim, dyrektorem Ośrodka Informacji Turystycznej. Tym razem będzie mowa o strukturze turystów, którzy odwiedzają nasze miasto.
21: To też, żeby było jasne, to jakby rodzaj, czy rodzajów turystów jest milion. Począwszy od tych, którzy przyjeżdżają do Torunia w wieku lat 10-12, bo mają typową wycieczkę szkolną i przyjeżdżają do Torunia, żeby nas odwiedzić. Oni za 10 lat tu przyjadą ze swoimi dziećmi, bo już tu kiedyś byli. Poprzez profesorów uniwersytetu, którzy tu przyjeżdżają na konferencje i rozmawiają o, nie wiem, czymś, o czym my mamy nawet bladego pojęcia. Poprzez wydarzenia tematyczne, które mają miejsce w Toruniu, nie wiem, zawody sportowe i tak dalej, i tak dalej. Poprzez tą największą masę, bo najwięcej ludzi do Torunia przyjeżdża po prostu po to, żeby tu pobyć i pozwiedzać i pochodzić i fajnie spędzić popołudnie, czy dzień, czy dwa. A oprócz tego są właśnie ci, którzy są zafiksowani, dla przykładu powiem, toruńskimi fortyfikacjami. I powodem ich przyjazdu nie jest wcale bycie w obrębie rynku staromiejskiego, tylko w ciężkich butach i w zielonych spodniach kręcą się gdzieś po fortach. No nie? Więc ten przekrój gościa, turysty, który chce korzystać z naszej oferty jako miasto, jest przeogromny. I tak jest w wielu miejscach.
20: Nasze bolączki od lat niezmienne, czyli starówka, brak miejsc do parkowania, no te miejsca noclegowe to już mamy omówione, to się też zmieniło. Czy mamy jeszcze inne problemy, z którymi musimy się zmagać?
21: Oczywiście, że tak, aczkolwiek powiem coś takiego. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z osobą, która prowadzi duży biznes turystyczny we Wrocławiu. Z powodzeniem ten biznes jest prowadzony od kilku lat i on powiedział mi, że słuchaj, ten problem, jaki my mamy w Toruniu z parkowaniem, to jest jakiś mały pikuś w porównaniu z tym, jaki problem jest we Wrocławiu. Tak obrazowo rzecz ujmując, w Toruniu jak ktoś postawi samochód, nie wiem, w okolicach hotelu Filmar przy ulicy Grudziąckiej, albo znajdzie gdzieś miejsce na bydgoskim przedmieściu, co też nie jest łatwe, to powiedzmy, że ma 10 minut do kwadransu w maksie, żeby dojść w obręb Śródmieścia, no starówki. We Wrocławiu te 15 minut to jest minimum, bo to jest bardziej rozległe miasto oczywiście i te największe atrakcje Wrocławia są, jak już się tego trzymamy, bardzo mocno rozstrzelone. Mówię to dlatego nie to, żeby odczarować, że nie mamy problemu z transportem czy z parkowaniem w Toruniu, bo go mamy. Bo praktycznie zaparkowanie w obrębie starówki jest, no to marzenie ściętej głowy. Niestety wiele osób, które przyjeżdża do Torunia, wydaje się, że świadomie ignoruje zasady, które obowiązują. I parkują samochody tam, gdzie im się żywnie podoba, albo myślą, że można. Dla mnie zawsze największym zagrożeniem jest to, że nie daj Bóg, jeśli coś by się wydarzyło, to wtedy przede wszystkim myślę o straży, bo to są duże samochody, będą miały problem, żeby gdzieś podjechać i skutecznie interweniować. Zatem problem parkingowy, no on narasta oczywiście zdecydowanie wtedy, kiedy jest najwięcej chętnych, żeby przyjechać do Torunia, czyli praktycznie weekendy wszystkie w ciągu roku. O, w tym roku nie, bo pogoda dała nam popalić, bo to też nie jest, że mogę uchylić rąbka tajemnicy, że ten pierwszy kwartał obecnego roku jest daleko gorszy niż to, co było rok temu. To nie jest tak, że zawsze będzie rosło. Tych czynników, które decydują o tym, że jest lepiej albo gorzej, jest milion, a turystyka jest chyba najbardziej wrażliwym segmentem turystyki na różnego rodzaju zawirowania. No i właśnie pogoda tegoroczna oraz słabo ułożony terminarz ferii szkolnych spowodował, że zaczęło się źle. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ale wracając do tych miejsc parkingowych. Według mnie, jeżeli nie powstanie w obrębie starówki potężny, wielopoziomowy parking, który będzie w odległości do 10 minut, 15 minut spacerem, to praktycznie wszystkie rozwiązania są połowiczne. Tutaj jakby nie widzę innego rozwiązania, bo po prostu te setki samochodów, które wtedy cisną, żeby wyjechać, no fizycznie nie mają gdzie zaparkować, więc to jest tak, to jest ten problem, który się pojawia, aczkolwiek on nie jest jakiś dominujący, to nie jest tak, że wszyscy nam mówią, o słuchajcie, tutaj jest strasznie źle i tak dalej, nie, generalnie ten odsetek ludzi, którzy mówią, że mają jakieś uwagi, nie jest duży. zdecydowana większość ludzi, bo też o to pytamy, czy poleciłaby swoim znajomym przyjeździe do Torunia, to ponad 95% ludzi mówi tak. No fajnie, czemu tak?
4: Toruński kalejdoskop.
8: Toruński kalejdoskop.
4: W Radiu Gra.
0: Kopernik i Piernik są na pierwszym miejscu, ale nie tylko, jak się okazuje, w Toruniu jest co robić i to ogólna ocena turystów, którzy odwiedzają nasze miasto. Tak wynika z rozmowy, którą przeprowadziłem z dyrektorem Ośrodka Informacji Turystycznej, Szymonem Wiśniewskim. Zresztą warto posłuchać jej kolejnej części. Zapraszam.
21: Jesteśmy postrzegani jako miejsce, gdzie można przyjechać, jest fajnie i jest co robić. To też jest bardzo istotne, bo ileś jeszcze lat temu, jak ktoś przyjeżdżał do Torunia, bo to też jest dla przykładu grupa rodzin z dziećmi. Kiedy będąc na naszej stronie internetowej, czy będąc u nas w biurze, dowiadują się, że to już nie tylko lepienie pierników i już nie tylko wizyta w planetarium, ale to też super ogród zoobotaniczny, który jest idealny dla dzieci, bo jest mały, nie trzeba daleko chodzić. Że jest młyn wiedzy, Elu, tak? Że jest tutaj też ta taka super wystawa o dojrzewaniu. I to też nie jest o dojrzewaniu śliwek, tylko o dojrzewaniu. Że są forty właśnie, dzieci to lubią pobiegać po polu, że tak powiem, w fortach. I nagle okazuje się, że tych atrakcji, które... No jest jeszcze szereg innych, nie chcę ich wymienić. No, Dom Legend, Niewidzialny Dom i tak dalej, i tak dalej. I nagle okazuje się, goście sobie uświadamiają, że jest tego dużo i że jest rzeczywiście co robić i że jeden dzień to mało, że trzeba tu być przynajmniej, jakby to jest wyjaśnienie tego, czemu ludzie przyjeżdżają, bo to jest jakby, my już przekroczyliśmy, nie jestem fizykiem, ale na to się mówi masę krytyczną, to znaczy mamy turystów, bo jest co robić, jeśli jest co robić, to mamy turystów. Takim miejscem w mojej opinii, które jeszcze ma dużo drogi do przekroczenia masy krytycznej, jest Chełmno. To jest perła. To jest przepiękne miasto. Tak naprawdę 6 gotyckich kościołów, my mamy 3. Ale tam raz, że jest daleko od szosy, bo niestety autostrada idzie daleko obok, więc nie trzeba zjechać, już nie każdemu się chce. Tam też się zmienia na coraz lepsze, ale to wymaga pewnie kolejnych lat, żeby to zatrybiło, mówiąc krótko. My już jesteśmy dawno za tym etapem. U nas mamy ofertę na tyle bogatą jako miasto dla wielu grup, które powoduje, że tu każdy znajdzie coś dla siebie i na dłużej, no nie? Nie wiem, bardzo duża grupa osób, która też przyjeżdża do Torunia, to są grupy znajomych, którzy przyjeżdżają na weekend. I oni nie przyjeżdżają na zwiedzanie. Tylko jak przyznają w ankietach, przyjeżdżają na to, żeby się pobawić. Te wszystkie wieczory kawalerskie, panieńskie i tak dalej, to nie jest łatwy klient. Ale to też jest taki paradoks, który powoduje, że nie mamy takich problemów, jakie występują w Gdańsku czy w Krakowie. To są młode osoby, które przylatują tam i powodem ich wizyty jest głównie właśnie to. A oni są bardziej awanturujący i nie noszą krawatów, prawda? Więc, no, ale generalnie zostawiają pieniądze. To są takie zależności, na które trzeba się zdecydować. Natomiast to, co jest naszą słabością, czyli brak lotniska i pewnie nigdy go mieć nie będziemy, z drugiej strony jest też naszą siłą, ponieważ ograniczamy w naturalny sposób to silne takie parcie tych, o których przed chwilą powiedziałem. Ja broń Boże ich nie oceniam, bo to nie do mnie należy, ale to jakby są fakty, które powodują, nie, że tak to wygląda.
0: Dyrektorze, chciałem zapytać jeszcze jedną rzecz, bo w tym tygodniu wszedł oficjalnie system, nazwijmy to kolokwialnie, słupków na toruńskiej starówce. My się troszkę właśnie zamykamy, czy to dobra tendencja? No, dyrektor zna przestrzenie miast wielu. Jest taka tendencja w wielu miastach, że się po prostu te części najbardziej neurologiczne, turystyczne zamykają trochę.
21: Tak, to prawda. To nie jest tak, że Toruń jest jedynym miejscem, gdzie takie słupki są. Bo jak teraz sobie tak próbuję odtworzyć, czy ja już gdzieś takie słupki widziałem? Tak, widziałem w wielu miejscach. Są różne techniczne rozwiązania, jakby tutaj nie będę o tym mówił, czy one powinny być samo otwierające się, samo zamykające, bo są takie przecież techniczne możliwości, to nie ulega wątpliwości. Patrząc na te słupki z punktu widzenia kogoś, kto żyje z turystyki, doskonałe rozwiązanie. Teraz powiem, że są też mniej zadowoleni z tego rozwiązania. Dlaczego? I to też jest jedną z najsilniejszych grup, która bezustannie mówiła o tym, że te słupki są potrzebne. To są toruńscy przewodnicy. Bo klasyczna grupa, wycieczka szkolna, 30 dzieci, musi przejść od domu Mikołaja Kopernika na ulicę Szeroką, gdzie mają wykupione spotkanie w Domu Legend, i oni muszą lawirować między dosłownie dziesiątkami samochodów dostawczych, które bez żadnych ograniczeń krążą po Starówce. Do tego dochodzą osoby, które albo się zagubiły umyślnie, albo nieumyślnie i przejeżdżają swoimi prywatnymi samochodami przez ulicę Szeroką, przez rynek staromiejski i tak dalej, i tak dalej.
1: Toruński kalejdoskop.
6: Toruński kalejdoskop.
1: W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra.
22: Nawet Napoleon pytał o Kopernika. Najwybitniejszy turnianin urodził się 19 lutego 1473 roku właśnie w naszym mieście. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z profesorem Krzysztofem Mikulskim, który o życiu Mikołaja Kopernika wie prawie wszystko. Kopernik był nie tylko astronomem, ale także matematykiem, lekarzem, kartografem czy ekonomistą. Jak poznaliśmy datę jego urodzenia? Trochę przez przypadek, bo Kopernik postawił sobie kiedyś horoskop.
23: Mikołaj Kopernik był nie tylko astronomem. Nawet w swojej astronomii niektórzy twierdzą, że był bardziej matematykiem, algebraikiem, aniżeli astronomem. Ale poza astronomią, no, był to człowiek renesansu, a więc jak człowiek renesansu zajmował się bardzo wieloma sprawami. Przede wszystkim no, z racji wykształcenia, co prawda niezakończonego doktoratem z tej dziedziny, ale był lekarzem. Na pewno był praktykującym lekarzem, bo znamy recepty, które wypisywał Kopernik. Wiemy, kogo leczył. Leczył biskupów kolejno, najpierw swojego wuja, potem dwóch jego następców. Doradzał księciu Albrechtowi i leczył jakiegoś jego urzędnika, a więc na pewno był praktykującym lekarzem. Co do jego wiedzy medycznej możemy mieć różne wątpliwości. Wiemy o tym, że nie był może najnowocześniejszy w swoich metodach leczenia, ale na pewno wyznawał tą podstawową zasadę Hipokratesa, że pacjentowi nie można zaszkodzić. Kim jeszcze był Kopernik? Kopernik był też kartografem. Co prawda mapy przez niego sporządzonej, mapy Prus, nie znamy, nie zachowała się do dzisiaj, ale wiemy, że próbowano mu ją ukraść, czy nawet ukradziono mu ją z komnaty, a więc stąd mamy dowód na to, że istniała. Kim był jeszcze Kopernik? Kopernik był niewątpliwie bardzo zdolnym administratorem i właściwie ekonomistą. Te jego zdolności administracyjne objawiły się wtedy, kiedy musiał administrować dobrami kapituły warmińskiej i na przykład osadzał na opuszczonych łanach chłopów, również polskiego pochodzenia, no między innymi z tego okresu i właśnie przy okazji osadzania tych chłopów wyszło na jaw, że dobrze posługiwał się językiem polskim, bo potrafił w sposób właściwy fonetycznie zapisywać imiona i nazwiska tych chłopów. A więc stąd historycy na przykład, którzy badali te sprawy, uważają, że Kopernik świetnie znał język polski, bo radził sobie z nim bardzo dobrze przy tej choćby okazji. Kopernik był też ekonomistą. Sformułował on właściwie, jak niektórzy twierdzą, jako pierwszy, bo później zrobił to Greszem, prawo o tak zwanej dobrej i złej monecie. Prawo, które mniej więcej mówiło o tym, że zła moneta zawsze będzie wypierała monetę dobrą. Kilkadziesiąt lat później sformułował ją angielski ekonomista, ale Kopernik zrobił to już w latach 20. właściwie XVI wieku, a więc No, przyznano. Co prawda to zostało ujawnione i wyszło na jaw dopiero w wieku XX, ale przyznano, że to nie jest żadne prawo Greszema, że to zła moneta wypiera dobrą, tylko jest to prawo Kopernika Greszema, więc przyjmujemy, że tak było. Zajmowanie się astronomią w czasach Kopernika właściwie było pochodną zajmowania się astrologią. To najbardziej interesowało współczesnych, a więc stawiano pewne horoskopy na życie, na przeżycie, na zdrowie, stawiano horoskopy na inne rzeczy. No przede wszystkim to, z czym Kopernik miał do czynienia przez całe życie, on był uważany za specjalistę, który potrafi poprawić kalendarz, zreformować kalendarz, bo z tym kalendarzem coś nie pasowało, widziano, że wyraźnie rozchodzi się on z rzeczywistością zastaną, a więc nawet papież konsultował Kopernika a propos reformy kalendarza, która zresztą została później nieco w 1582 roku, a więc już kilkadziesiąt lat po śmierci Kopernika przeprowadzona. Natomiast jeśli chodzi o astrologię, to wiemy doskonale, że Kopernik astrologią się interesował, miał w swoich zbiorach książki astrologiczne. No, między innymi datę urodzenia Kopernika znamy stąd, że jest to pochodna postawionego przez niego horoskopu astrologicznego, gdzie zapisano właśnie ową datę. Drugim takim przykładem jest prawdopodobna data śmierci matki, bo jeszcze na studiach w Krakowie Kopernik w 1494 roku stawiał horoskop na zdrowie matki. Stąd możemy się domyślać, że taki nagły dość wyjazd bez ukończonych studiów, bez uzyskania żadnego stopnia właściwie naukowego, choćby licencjata, jego i brata w 1495 roku w połączeniu z tym horoskopem mógł być spowodowany śmiercią matki. Powiedzmy sobie, no wtedy nawet te wróżby brano bardzo poważnie, bo uważano, że coś w nich jest z prawdy, więc możemy uważać, że był jak na swoje czasy uczonym, który jednak nie rezygnował z próby poznania świata w inny sposób niż tylko metodą naukową, której był twórcą niewątpliwie i najwybitniejszym przedstawicielem w swoich czasach.
22: Co wiemy o życiu prywatnym Mikołaja Kopernika? Astronomowi przypisywane są liczne romanse, ale profesor doktor habilitowany Krzysztof Mikulski z UMK w Toruniu przekonuje też, że Kopernik był człowiekiem spokojnym i unikał kontaktu z ludźmi.
23: Wiemy o tym, przypisywane mu są przynajmniej rozmaite romanse i to szczególnie w okresie, kiedy był już starszym człowiekiem, a więc no, powiedzmy sobie, że nie był najlepszego zdrowia. Istnieje taka książka, Prywatne życie Mikołaja Kopernika, istnieją filmy, które na przykład mówią nam o tym, że pod koniec życia związał się on z niejaką Anną Schilling, która miała być jego kochanką, kucharką. A więc bardzo bliską towarzyszką życia. No, źródła historyczne przeczą temu. Przede wszystkim, jak się wydaje, to w źródłach historycznych autor prywatnego życia Mikołaja Kopernika w sposób dość nierozważny połączył dwie kobiety. Pierwszą, kucharkę Mikołaja Kopernika, która opuściła go, wydając się za mąż i która odwiedziła go następnie, wracając ze swoją nową panią z Jarmarków Królewcu, a mieszkała w Elblągu. No i to zatrzymanie się tej byłej kucharki na noc razem, powtarzam jeszcze raz, ze swoją panią u Kopernika spowodowało powstanie pewnej legendy, że musiała to być osoba, która była związana z Kopernikiem w sposób zdecydowanie bardziej poważny, aniżeli tylko poprzez kuchnię. No i wreszcie druga osoba, ta jest znana z imienia i nazwiska, aczkolwiek to imię i nazwisko ujawnione zostało dopiero po śmierci Kopernika, kiedy ona przyjechała do Fromborka, żeby likwidować swoje interesy, uwaga, osobiste, to była właśnie Anna Schilling. Ta Anna Schilling pojawia się w życiu Kopernika w roku 1537, czyli spójrzmy, to jest 6 lat przed jego śmiercią. Należy przypuszczać, że Kopernik już wtedy był poważnie chory, bo zmarł na właściwie wylew krwi do mózgu, a więc musiał z tym ciśnieniem i z innymi problemami naczyniowymi mieć problemy pewnie wcześniej. Ta Anna Schilling początkowo zamieszkała z Kopernikiem, ale na skutek interwencji kanoników i biskupa, który nakazał jej opuszczenie tej kanonii, teraz uwaga, przeniosła się do miasta i zakupiła tam sobie kamienicę. Co więcej, kiedy Kopernik deklarował, że oczywiście ją odprawi ze swojej kanonii, to pisał, że musi to upłynąć trochę czasu, ponieważ nie wie, czy w tak krótkim czasie znajdzie kogoś właściwego, kto będzie dodatkowo z nim, no, to było tam powiedziane prawie expressis verbis, spokrewniony. Wydaje mi się, że w związku z tym nie ma sensu szukać jakiejś innej Anny Schilling, bardzo blisko spokrewnioną z Mikołajem Kopernikiem, była niejaka Anna von der Schilling, a więc można powiedzieć, że Schilling, jego kuzynka, dość bliska, bo ich babki były siostrami, a więc to jest dość bliskie pokrewieństwo, zresztą Kopernik z tą kuzynką i jej siostrą jeszcze cioteczną utrzymywał bardzo bliskie kontakty, ponieważ mieszkały, one zostały wydane za mąż do Gdańska. Był opiekunem dzieci z jednej z tych kobiet, razem zresztą z mężem owej Anny Schilling. Mąż tej Anny Schilling, to wiemy dowodnie, zmarł w roku 1537, a więc można przypuszczać, że owa Anna Schilling nie była żadną kochanką Kopernika, tylko po śmierci swojego męża być może przyjechała do Fromborka, żeby po prostu zająć się niedołężniejącym już swoim kuzynem. I w momencie, kiedy kazano jej się wyprowadzić z tej jego kurii, to kupiła dom w pobliżu, ażeby nadal jednak na zasadzie dochodzącej tym kuzynem się zajmować. Po śmierci Kopernika przyjechała i dopiero wtedy likwidowała tam swoje interesy, czyli między innymi sprzedała ową nabytą wcześniej kamienicę. Jeszcze jednym dowodem na to, że była ona tożsama z tą Anną Schilling, gdańszczanką, było to, że Kopernik deklarował się w takim liście do biskupa Jana Nantyszka, że oczywiście, że natychmiast ją odprawi ze skrzynią do Gdańska. Skrzynia to było wówczas coś poważnego. Skrzyni nie posiadały kucharki, bo skrzynia to był przejaw bogactwa. A więc jeżeli ta kobieta posiadała skrzynię, jeżeli tą skrzynię miała odprawiać do Gdańska, jeżeli stać ją było na to, żeby po wyprowadzce z kurii Kopernika kupić sobie dom w Fromborku, to musiała to być osoba bogata, a taką bogatą osobą mogła być wdowa po gdańskim kupcu. Wydaje mi się, że właśnie Kopernik był człowiekiem, takim typem samotnika. Człowiekiem, który raczej, jeżeli nie musiał, to nie utrzymywał kontaktu ze światem zewnętrznym, szczególnie po przyjeździe na Warmię, gdzie właściwie no, on przerastał swoim intelektem całe to otoczenie. Właściwie utrzymywał kontakty tylko z tymi najinteligentniejszymi z kanoników warmińskich. Nie było ich wielu. To był Tideman Gize, który uchodził za jego najbliższego przyjaciela. Może jeszcze Jan Skulteti, który właściwie przez którego on miał kłopoty z tymi kobietami, bo Skulteti utrzymywał normalną rodzinę, uważał się nadal za kanonika, ale właściwie sprzyjał luteranizmowi i ożenił się po prostu, można powiedzieć, i utrzymywał rodzinę. Więc to pośrednio to jego właśnie, czy ta przyjaźń wpłynęła na stosunki z Kopernika, z biskupem i z pozostałymi kanonikami, jego oskarżenia właśnie o te kontakty z kobietą. No, był to człowiek, który pełnił życie bardzo spokojne, bardzo bym powiedział, no, ułożone, bo no, on właściwie, szczególnie ten ostatni okres życia, on właściwie nie wyjeżdżał.
22: Jak wyglądał Kopernik? Niby każdy z nas ma przed oczami jego portret, ale to tylko poszlaki, które nie dają nam stuprocentowej pewności co do wizerunku astronoma.
23: Ten portret, który znamy, to jest dość wczesny, powiedzmy sobie, portret i istnieją przynajmniej takie przypuszczenia, że został on wykonany na podstawie autografu, czyli na podstawie takiego rzeczywistego portretu, który wykonano za życia Kopernika. No i to wszystko. No, w jakimś sensie ta czaszka, którą odkryto, niby uprawdopodobniała to szczególnie poprzez jakiś element, powiedzmy sobie, nosa, który miał być ułamany, i na portrecie Kopernika też tego typu defekt, powiedzmy sobie, jego wyglądu twarzy widać. No ale to są wszystko, to są poszlaki, które nie dają nam jednak stuprocentowej pewności. Natomiast no musimy przyjąć, i tak przyjmują historycy sztuki, tak przyjmujemy za nimi, że ten tak zwany toruński portret Kopernika, najbardziej znany, najbardziej rozpowszechniony, był oparty na autografie, czyli był oparty na rzeczywiście portrecie Kopernika wykonanym jeszcze za jego życia.
22: Profesor Mikulski mówi wprost, że Kopernik to najwybitniejszy torunianin, jaki kiedykolwiek urodził się w naszym mieście. Pytał o niego nawet Napoleon i co ciekawe, to w Toruniu najwcześniej zapomniano o astronomię. Przez długi czas nie umieliśmy wskazać domu, w którym faktycznie urodził się Kopernik.
23: No możemy powiedzieć chyba bez żadnej przesady, że był to najwybitniejszy człowiek, który w tym mieście się urodził. Pamięć o Koperniku zresztą, ona dzisiaj już jest bardzo silnie rozbudowana, ale ona była cały czas obecna. Musimy pamiętać o tym, że wszyscy, którzy odwiedzali Toruń, wszyscy najwybitniejsi tego miasta, na czele z cesarzem Napoleonem, z ludźmi, którzy przyjeżdżali tutaj, to każdy z nich pytał się o Kopernika, bo każdy sobie zdawał sprawę z tego, że ten Kopernik tu się właśnie urodził. To jest najśmieszniejsze, że to w Toruniu właściwie najwcześniej zapomniano o Koperniku, bo na dobrą sprawę pod koniec XVIII wieku i przez cały prawie wiek XIX, ja śmiem twierdzić, że aż do końca wieku XX, nie umiano poprawnie wskazać domu, w którym się Kopernik urodził. Początkowo wskazywano dom przy ulicy, na rogu ulicy Piekary i dzisiejszej Kopernika, czyli tam, gdzie jest chyba teraz hotel, ale to oczywiście nie miało szans, żeby to był dom Kopernika. Później jeden z niemieckich nadburmistrzów Torunia, Georg Bender, zresztą wybitny historyk, no, znalazł ojca Kopernika przy też ulicy tejże Świętej Anny, czyli dzisiaj Kopernika, ale przypisał mu kamienicę numer 17, taką niedużą kamienicę, która wchodzi dzisiaj w skład Muzeum Domu Mikołaja Kopernika. No, kilkadziesiąt lat później młody jeszcze wówczas historyk poznański, ale pochodzący z Torunia, Tomasz Jasiński, wykazał, że Bender korzystał z wadliwego źródła. Ono po prostu było przesunięte, była nieuwzględniona jedna z kamienic, które tam od narożnika Świętego Ducha w kierunku żeglarskiej się znajdowała, w związku z czym do tego ojca Kopernika nie należała kamienica numer 17, tylko 15, znacznie większa i rzeczywiście bardziej odpowiadająca zawodowi tego ojca, czyli kupiectwu. No, dzisiaj już wiemy, że to na pewno ta kamienica należała do Koperników, a nie ta malutka stojąca obok, ale na całe szczęście obie wchodzą w skład Muzeum Dom Mikołaja Kopernika, więc tutaj nic się złego nie stało. Natomiast no, jest jeszcze jeden problem, bo według moich ustaleń i badań Mikołaj Kopernik nie urodził się przy ulicy Świętej Anny, czyli przy ulicy, która dzisiaj jest jego imieniem nazwana, tylko urodził się przy kamienicy w Rynku, w której dzisiaj jest dom towarowy. To jest rynek staromiejski 33, na którym też wisi taka kamienica, taka tablica, że tam zapewne urodził się Mikołaj Kopernik. Cała tajemnica związana z tą kamienicą polega na tym, że w roku 1468 Mikołaj Kopernik, ojciec astronoma, kupił połowę tej kamienicy. I historycy wcześniej zastanawiali się, no, kiedy dokupił tą drugą połowę, żeby móc się tam wreszcie przeprowadzić. No, z moich badań wynika, że nie musiał jej dokupywać, ponieważ ta druga część kamienicy nigdy nie wyszła z rąk rodziny Wacenrode, czyli rodziny matki Kopernika, a więc Mikołaj Kopernik, kupując połowę tej kamienicy, tylko dokupował tą brakującą część, a nie musiał jeszcze dokupywać tej następnej. A więc natychmiast po kupieniu tej brakującej połowy, moim zdaniem, no pewnie remont jakiś musiał przeprowadzić, jak to zawsze przy takich przeprowadzkach, natychmiast do tej kamienicy z tej Świętej Anny się przeprowadza, bo to była jedna z najbardziej ekskluzywnie położonych kamienic przy najbogatszej pierzei rynku, a więc dla bogatego kupca to była oznaka jego zamożności i rangi i pozycji w mieście.
7: Czy są niewiadome w biografii Mikołaja Kopernika?
23: No właściwie o Mikołaju Koperniku wiemy, przynajmniej o jego początkowym okresie życia, bardzo niewiele. Nadal tajemnicą pozostaje okryta jego nauka na przykład w Chełmnie. Wydaje się, przynajmniej ja tak w swojej książce twierdzę, że musiał się tam uczyć, ponieważ w tym czasie, kiedy powinien wyjechać na studia do Krakowa, było to niemożliwe. Jego wuj, biskup warmiński, pozostawał wtedy w konflikcie z królem polskim i wyjazd jego siostrzeńca do Krakowa w tak niesprzyjających okolicznościach, no, mógł się dla tego siostrzeńca skończyć bardzo tragicznie. Dlatego Kopernik wyjechał na studia do Krakowa 2 lata później, aniżeli powinien, bo w tym czasie chłopcy wyjeżdżali na studia w wieku lat 16. Kopernik wyjechał tam dopiero jako 18-letni młodzieniec. I te 2 lata najprawdopodobniej, a więc ten czas, który po zakończeniu nauki w szkole parafialnej w Toruniu i przed wyjazdem na Uniwersytet Jagielloński do Krakowa, mógł spędzić, co jest bardzo prawdopodobne, w szkole braci wspólnego życia w Chełmie. To pierwsza tajemnica. Pewne tajemnice związane są też z jego wyjazdem, pobytem we Włoszech. Tutaj przypisywane są różnego rodzaju portrety, Giorgiona między innymi, przypisywane są kontakty z Kalimachem. No, są to moim zdaniem wymysły jednego z bardzo wybitnych skądinąd biografów Kopernika, Tadeusza Waszulińskiego, ale no, to trzeba do końca rozwiązać, bo wydaje mi się, że istnieją źródła na, po temu, żeby tym faktom ostatecznie raczej zaprzeczyć, aniżeli je potwierdzić. No i wreszcie ostatnia tajemnica, która związana jest z Kopernikiem, to jest miejsce jego pochówku. Co prawda kilka lat temu ogłoszono z wielkim hukiem, że to miejsce odnaleziono. Są na to pewne dowody pośrednie, są badania DNA, które potwierdziły, no, że kości znalezione w tej krypcie, w której je odkryto, i kości pochodzące z, znaczy włosy, przepraszam, pochodzące z rękopisu, który należał do Kopernika, mogły należeć do tej samej osoby, co jest dowodem wysoce uprawdopodabniającym, że mamy tutaj do czynienia z Kopernikiem, to jednak ten łańcuch DNA, który tam wykryto, jest na tyle nieduży, że nie daje to dowodu ostatecznego. A więc ta tajemnica pochówku, tajemnica tego miejsca, w którym Kopernik został pochowany, właściwie można powiedzieć, że od strony naukowej nie jest do końca rozwiązana.
22: Z profesorem doktorem habilitowanym Krzysztofem Mikulskim z Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
9: Reklama.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
24: szklana
12: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
25: Zrobią z nas nowe opakowania.
26: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
12: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
27: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
28: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
18: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
28: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
29: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: Po reklamie.
5: Ostatnie lata życia Elżbiety Zawadzkiej od nieustającej misji po trwałe dziedzictwo. Elżbieta Zawadzka, znana pod pseudonimem Zo, nawet w ostatnich dekadach życia nie zwolniła tempa społecznego zaangażowania. Jej działalność po zakończeniu wojny to nie tylko kontynuacja walki o pamięć i godność żołnierzy Armii Krajowej, ale również niezwykła konsekwencja w budowaniu mostów między pokoleniami. Od połowy lat 70. aż do śmierci Zawadzka była kwestionowaną liderką środowisk kombatanckich i opozycyjnych, a jej inicjatywy na trwałe zmieniły krajobraz polskiej pamięci historycznej. Korespondencja, archiwizacja i budowanie społecznej pamięci. W roku 1976 Elżbieta Zawadzka rozpoczęła intensywną korespondencję z Główną Komisją Weryfikacyjną Armii Krajowej w Londynie. Wysyłała obszerne listy z nazwiskami osób, które jej zdaniem zasługiwały na wyróżnienie Londyńskim Krzyżem Armii Krajowej oraz na zweryfikowanie nadanych w czasie wojny odznaczeń. Odnowiła kontakty z dawnymi towarzyszami broni i nawiązała współpracę z Komisją Historii Kobiet w walce o niepodległość. Szczególną uwagę poświęciła gromadzeniu relacji dotyczących żołnierzy Zagrody, dokumentując losy ponad 1200 osób, zbierając przy tym zdjęcia i osobiste pamiątki. W latach 80., kiedy Polska pogrążona była w stanie wojennym, Zawadzka zainicjowała konspiracyjne spotkania i pogadanki. W mieszkaniach toruńskich opozycjonistów
0: prowadziła wykłady dotyczące historii polskiego państwa podziemnego, udzielała instrukcji z zakresu konspiracji oraz radziła, jak zachować się podczas przesłuchań przez Służbę Bezpieczeństwa czy Milicję Obywatelską. W tych trudnych latach nie tylko upowszechniała wiedzę, ale również podtrzymywała ducha oporu. Solidarność i inicjatywy upamiętniające rok 1980 przyniósł kolejny rozdział w jej aktywności, zaangażowanie w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Została członkinią Rady Głównej Kombatantów Armii Krajowej w Gdańsku, a także przewodniczyła Komisji Historycznej. Dzięki jej wysiłkom w toruńskich strukturach Solidarności powstała Rada Kombatantów. Choć jej działalność została przerwana przez wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Zawadzka mimo zaangażowania uniknęła internowania. Po tragicznych wydarzeniach, takich jak śmierć Piotra Bartoszcze i zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki pod koniec 1984 roku, Zawadzka wraz z 31 innymi osobami próbowała założyć Społeczne Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka. Inicjatywa ta nie powiodła się, a większość członków założycieli była przesłuchiwana przez Służbę Bezpieczeństwa.
2: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce.

0: Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, który w roku 1990 wszedł w struktury Fundacji Archiwum Pomorskie Armii Krajowej. Jej kolejnym wielkim projektem było powołanie Fundacji Archiwum i Muzeum Armii Krajowej imienia generała Stefana Roweckiego-Grota w Warszawie. Chociaż Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej nie wykazał zainteresowania tą inicjatywą, fundacja formalnie przetrwała do roku 2014. Zawadzka nie przestała jednak działać. Przy wsparciu profesora Stanisława Salmonowicza i magistra Grzegorza Górskiego powołała Fundację Archiwum Pomorskie Armii Krajowej z siedzibą w Toruniu, która później przekształciła się w Fundację Generał Elżbiety Zawadzkiej. Jej głównym zadaniem stało się gromadzenie i udostępnianie materiałów dokumentujących działalność żołnierzy konspiracji pomorskiej oraz Wojskowej Służby Kobiet. Dzięki jej staraniom powstały monumentalne cykle wydawnicze, takie tam jak Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej czy Słownik Biograficzny Kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari Zawadzka. Była też inicjatorką powstawania kolejnych pomników i tablic upamiętniających bohaterów polskiego państwa podziemnego. Wśród nich znalazła się m.in. tablica na kamienicy przy ulicy Warszawskiej 8 w Toruniu oraz pomnik generał Marii Wittek w Warszawie. Awans, tytuły i ostatnie lata w uznaniu osiągnięć naukowych i społecznych. Elżbieta Zawadzka otrzymała tytuł profesora zwyczajnego w styczniu 1996 roku decyzją prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Kilka lat później została awansowana na stopień podpułkownika, następnie pułkownika, a w 2006 roku generała brygady w stanie spoczynku. Uroczystość nadania stopnia generalskiego odbyła się 13 czerwca 2006 roku w sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. Za swoje działania była wielokrotnie honorowana. W roku 1989 otrzymała medal Stolema, a 4 lata później tytuł honorowego obywatela miasta Torunia. W 2002 roku została uhonorowana tytułem kustosza pamięci narodowej. Ostatnia prosta: zdrowie, śmierć i testament. Od lat 70. Zawadzka zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, w tym z chorobami serca oraz stawów. Mimo pogarszającej się kondycji fizycznej, do końca życia zachowała niezwykłą sprawność umysłu i siłę ducha. Pod koniec listopada 2008 roku przeprowadziła się do siostry Klary w Toruniu, gdzie zmarła 10 stycznia 2009 roku. Uroczysty pogrzeb odbył się 17 stycznia tego samego roku, a generał Elżbieta Zawadzka została pochowana na cmentarzu katolicko-ewangelickim przy ulicy Gałczyńskiego w Toruniu. Jej grób znalazł się w ewidencji grobów weteranów o wolność i niepodległość Polski prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej. Cały swój majątek przekazała na rzecz fundacji, którą sama założyła, zapewniając ciągłość swojej misji. Dziedzictwo i upamiętnienie imię generał brygady profesor Elżbiety Zawadzkiej noszą dziś liczne instytucje i miejsca. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu, Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy, Jednostka Strzelecka 1909 imienia generał brygady Elżbiety Zawadzkiej. Imię Zawadzkiej nosi także most drogowy na Wiśle w Toruniu, oddany do użytku 9 grudnia 2013 roku, na którym znajduje się pamiątkowa płaskorzeźba. W 2014 roku ukazała się obszerna biografia zatytułowana Cicho-ciemna. Generał Elżbieta Zawadzka 1909-2009, autorstwa Katarzyny Mińczykowskiej. Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz przyjęło jej imię na mocy decyzji ministra obrony narodowej z 4 października 2018 roku. Elżbieta Zawadzka jest również patronką wojewódzkiego konkursu Oni tworzyli naszą historię, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Bibliotekę Pedagogiczną, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundację Generał Elżbiety Zawadzkiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu. Elżbieta Zawadzka pozostawiła po sobie nie tylko tysiące stron dokumentów, relacji i wspomnień, ale przede wszystkim nieprzemijający wzór obywatelskiej odwagi i nieustępliwości w walce o prawdę historyczną. Jej życie to opowieść o tym, jak determinacja jednostki może stać się fundamentem zbiorowej pamięci i inspiracją dla kolejnych pokoleń.

Bielany. Zielone Płuca, Torunia z bogatą historią Bielany, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych części urzędowych Torunia, położona na prawobrzeżu Wisły w północno-zachodniej części miasta. Ten fragment miasta graniczy od zachodu i północy z Barbarką, od wschodu z Wrzosami i Chełmińskim Przedmieściem, a od południa z Bydgoskim Przedmieściem. Choć dziś Bielany kojarzone są głównie z akademickim życiem i rozległymi terenami zielonymi, to ich historia sięga wiele wieków wstecz. Nazwa Bielany prawdopodobnie wywodzi się od charakterystycznych gleb, jasnych piasków, które dominują w tej części Torunia. Istnieje również hipoteza, według której miano to pochodzi od bielników, czyli miejsc, gdzie bielono wosk i płótno. Bez względu na genezę nazwy, Bielany to przede wszystkim obszar wydmowych wzgórz, które rozciągają się w stronę Barbarki i dalej na północny zachód. Znaczną część powierzchni osiedla zajmują lasy iglaste, głównie sosnowe, które tworzą naturalny zielony pas oddzielający Bielany od centrum miasta. Lasek Bielański, bo tak nazywany jest ten zalesiony obszar, to prawdziwa oaza spokoju dla mieszkańców i studentów. Historia Bielan jest niezwykle bogata i zaskakująca. Już od średniowiecza aż do XVIII wieku funkcjonowało tu miejsce straceń przestępców, znane jako Wiesiołki czy Szubienicza Góra, a oryginalnie Galgenberg. Pod koniec XVII wieku powstał tu folwark Bielany, którego właścicielem był gdański kupiec Daniel Christoph Janicen. W 1688 roku Janicen osiadł w Toruniu, a jego folwark połączony był z majątkiem profesora gimnazjum akademickiego Pawła Stranskiego. Droga prowadząca do folwarku nosiła nazwę Janicenstrasse, a po 20 roku XX wieku została przemianowana na ulicę Grunwaldzką. Na cześć Janicena 17 czerwca 1899 roku odsłonięto kamień pamiątkowy. Po pierwszym rozbiorze Polski od 30 grudnia 1772 roku przez Bielany przebiegała granica pomiędzy Prusami a Polską. Od 1776 roku dochody z folwarku Bielany trafiały bezpośrednio do kasy miejskiej Torunia. Na początku XX wieku, w 1900 roku, Bielany oraz Nowe Bielany, czyli osiedle Reja, zostały przyłączone do Torunia. W 1911 roku wybudowano tu imponującą halę dla sterowców, która w okresie międzywojennym pełniła rolę bazy wojskowej. W 20 roku XX wieku utworzono przy niej 3. Batalion Aeronautyczny, a rok później Oficerską Szkołę Aeronautyczną, przemianowaną w 1923 roku na Szkołę Rezerwy Wojsk Balonowych. W latach 20. działał tu również 1. Batalion Balonowy. Po II wojnie światowej baza została zlikwidowana, a hala sterowcowa rozebrana w latach 50. XX wieku. Bielany od zawsze przyciągały nowych mieszkańców. W 1931 roku liczba mieszkańców wynosiła 4928 osób, a do 31 maja 1938 roku wzrosła do 8336. To pokazuje, jak dynamicznie rozwijała się ta część Torunia już przed II wojną światową. W 2016 roku na Bielanach zameldowanych na pobyt stały było 4453 osoby. Bielany leżą w granicach rzymskokatolickiej parafii świętego Józefa. 13 listopada 1929 roku zakon redemptorystów wybudował tutaj klasztor, a kościół świętego Józefa został poświęcony 14 czerwca 1963 roku i oddany do użytku 25 grudnia tego samego roku. Bielany to nie tylko historia, ale i nowoczesność. Najważniejszym obiektem jest tu kampus akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Rozległy kompleks. Główne forum kampusu znajduje się przy wylocie ulicy Reja na ulicę Gagarina, a cała powierzchnia kampusu to aż 82 hektary. W skład kompleksu wchodzą aula, rektorat, budynki Wydziałów Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Instytutu Nauk Pedagogicznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Teologicznego, Wydziału Nauk Historycznych, Kolegium Humanisticum, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Instytut Psychologii oraz Katedra Kognitywistyki. Do tego dochodzą Uniwersyteckie Centrum Sportowe, Domy Studenckie, Hotele Asystenckie i Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa. Ważnym punktem Bielan jest stacja wodociągowa z 1894 roku przy ulicy Świętego Józefa, a także główna siedziba Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Rydygiera, oddana do użytku w lutym 1972 roku,
Na terenie Bielan znajdują się dwa zabytkowe forty twierdzy Toruń, fort 7 przy ulicy Polnej oraz fort 8 przy ulicy Bielańskiej. Kampus uniwersytecki UMK także został uwzględniony na liście zabytków nieruchomych. Bielany to miejsce, gdzie historia przeplata się z nowoczesnością. Z jednej strony to cicha, zielona okolica, z drugiej tętniące życiem centrum akademickie, miejsce spotkań studentów z całej Polski i zagranicy. Bielany nie przestają się rozwijać, przyciągając kolejnych mieszkańców i inwestorów, a ich niepowtarzalny klimat sprawia, że są jednym z najciekawszych zakątków Torunia.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Po reklamie.
14: Sport, kultura, historia. Trzy słowa klucze, które opisują dzisiejszy toruński kalejdoskop. Rozpoczynamy nasz niedzielny program, w trakcie którego przedstawimy kilka ciekawych osobistości z Grodu Kopernika. Dzisiaj 14 czerwca, ja nazywam się Michał Mrozek. Będziemy razem do 13.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: To jest Radio Gra, Mariusz Składanowski i muzyczny gość w ramach naszego cyklu Toruńskie Gwiazdy. Jeden z najbardziej charakterystycznych toruńskich wokalistów, Michał Juszkiewicz. Cześć, witaj Michale.
3: Cześć, witam ciebie, witam naszych słuchaczy.
2: Człowiek, który współtworzył i osiągał sukcesy z toruńskimi zespołami, mówczy chociażby Nocti, ale teraz zjawiasz się z kolejnym muzycznym dzieckiem. Wykonałeś kolejny krok, nagrałeś solową płytę pod pseudonimem Michał 93. Rozszyfrujmy, Michał, wszystko się zgadza, 93, zaglądamy w PESEL?
3: Tak, dokładnie tak, zaglądamy w PESEL. Wiesz co, przez pewien czas pracowałem po prostu pod swoim imieniem Michał, no bo stwierdziłem, że chcę ściągnąć z siebie trochę to takie ciśnienie, wymyślanie jakiegoś kontentu, konceptu na siebie samego, więc mówię, no jestem Michał, gram jako Michał, ale też znam troszeczkę prawidła tego, jak ten rynek nasz teraz, szczególnie internetowy, działa, no i tak chciałem dookreślić trochę siebie, więc zajrzałem właśnie, tak jak powiedziałeś, w PESEL i ten PESEL plus moje imię myślę, że trochę bardziej charakteryzuje mnie i ułatwi też ewentualne znalezienie gdzieś tam w czeluściach internetów.
2: A przy okazji jest też nick, jak będziesz grał, bo nie wspominam o portalach randkowych, bo nie o tym mówimy.
3: Tutaj mamy już stabilną sytuację od wielu lat.
2: Dlatego nawet tego nie poruszałem. Ale wiem, że wcześniej, kilka lat temu, pojawił się także inny projekt. Wspominałeś, że to taki trochę projekt alter ego, Midnight Believer. To już jest zamknięte w annałach historycznych, czy to też jest jakieś oblicze artystyczne Michała Juszkiewicza, które gdzieś tam może funkcjonować?
3: Wiesz co, myślę, że w tym projekcie nie będę już nic publikował, ani nie będę kontynuował, natomiast to na każdym etapie mojej działalności muzycznej, bo umówmy się, do tej pory działałem zazwyczaj w zespołach, no to ten projekt Midnight Believer to była taka przystań, w której dawałem sobie miejsce na jakieś solowe działania. Natomiast teraz, jako że wracam z w pełni solowym albumem, to ten Midnight Believer zostawiamy, myślę, że już historii.
2: Wspominałem o cyklu Toruńskie Gwiazdy i nieprzypadkowo o tym mówię. Kilka lat temu, dokładnie w 2020 roku, w kategorii Nadzieja Roku w Toruniu, to zespół Nocti, który współtworzyłeś, wygrał jako ten najbardziej obiecujący. Zresztą także na rynku staromiejskim mieliśmy okazję właśnie ciebie zapowiadać, a ty występować przed publicznością.

0: Wiadomo, że praca w zespole to jest zawsze wypadkowa wpływu, wizji, odpowiedzialności, a więc można powiedzieć, mimo że to jest ten sam głos, to wizja może być inna. Więc gdybyś miał tak, pewnie dokonałeś takiej analizy i takiego rozrachunku, to czym ten projekt Michał 93 różni się od Michała Juszkiewicza w zespole Nocti?
1: Przede wszystkim tym, że tutaj mam pełną swobodę działania. Zarówno artystyczną, jak i tą pozaartystyczną, powiedzmy sobie tak najogólniej. Jeśli posłuchamy nowej płyty, to wiedzcie państwo i ty też, Mariuszu, że każdy jeden dźwięk, każda nuta została zagrana też przeze mnie, więc to też jest taki mały powód dla mnie do dumy, bo po wielu latach wróciłem do grania na gitarze w zespole Nocti. No, byłem tylko jaż frontmanem, więc tego instrumentu na ramieniu mi brakowało. Jeżeli chodzi o charakter taki muzyczny, to myślę, że zespół Nocti był nieco bardziej pop-rockowy aniżeli projekt Michał 93, bo w tej inicjatywie artystycznej stawiam na takie rockowe brzmienie, taki powrót do też tych moich korzeni muzycznych, czyli myślę, że pazur jest jeszcze większy.
0: Zadam to trudne pytanie, bo może pojawi się deklaracja albo kropka, czy domknięcie pewnych drzwi, bo to raptem kilka lat temu debiutancka płyta, sukcesy Toruńskie Gwiazdy, występy chociażby w studiu Agnieszki Osieckiej, w Polskim Radiu, pochwały od wielu także ogólnopolskich sław dziennikarskich. Zapowiedzi i nadzieje były olbrzymie. Nie udało się, bo zespół milczy i tu pytanie, czy ten projekt już został definitywnie zamknięty, czy po prostu przymknięty?
1: Wiesz co, zespół milczy i myślę, że przez długie lata milczał będzie i tak chciałbym to zostawić.
2: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
10: Ale etykieta musi być!
9: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
18: Po reklamie.
19: Słuchasz Radia Gra.
20: Bo to nie

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop
0: w Radiu Gra.
2: W Kalejdoskopie Radia Gra wracamy do rozmowy z Michałem Juszkiewiczem, doskonałym toruńskim wokalistą. Solowy debiut, tak jak wspominałeś, teraz pełna kontrola i co warte podkreślenia, co zauważyłeś, to ty tu grasz na wszystkich instrumentach. Z jednej strony swoboda wizji, bo nie musisz jej konfrontować z innymi muzykami, ale z drugiej to kiedy trzeba się pewnie doszkolić, żeby grać na innych instrumentach, bo operowało się do tej pory tym doskonałym głosem, to też może stwarzać pewne ograniczenia, bo nie wymyślisz sobie pewnie solówki w stylu Steve'a Vai'a, bo podejrzewam, że jeszcze takiej nie zagrasz, więc jakby artystyczna wizja musi też być dopięta pod swoje możliwości. Czy tak rzeczywiście było?
3: Mało tego, nie zagram solówki nawet w stylu Sebastiana Prasa, mojego kumpla właśnie z Nocti, który też jest wspaniałym gitarzystą. Tak, to było pewne ograniczenie, natomiast nie na tyle duże, no bo no, ja instrumentalistą jestem, powiedzmy sobie, przeciętnym. Natomiast bardzo też zainteresowałem się samym procesem nagrywania i produkowania piosenek. I powiem ci, że to zdobywanie umiejętności instrumentalnych szło w parze właśnie z uczeniem się, jak należy nagrywać, ujmować gitary, głównie właśnie, więc to była dla mnie super, super radocha. Fakt, no nie ma na tej płycie jakichś imponujących gitarowo czy w ogóle muzycznie historii, natomiast historia jest tutaj ukryta gdzie indziej, bo tak jak ja zazwyczaj zresztą na co stawiam w robieniu i uprawianiu muzyki, no to jest pewna szczerość i pewien przekaz, który dla mnie jest zawsze najważniejszy, i muza, którą zrobiłem, jest wystarczająco dobra, żeby ten przekaz ponieść.

0: Znam szczerze. Jestem w tej niewygodnej dla mnie sytuacji, że nie słyszałem całego tego materiału, bo to jest świeża produkcja. Słyszałem ten utwór tytułowy, promujący wydawnictwo, czyli pierwszy singiel Palant. I tak jak mówisz, rzeczywiście bardzo gitarowy. Pełniasz się tu rzeczywiście instrumentalnie.
1: Bardzo, bardzo się spełniam i właściwie nie ma innych instrumentów poza gitarą akustyczną, elektryczną, poza basem i perkusją. W jednym numerze tylko pokusiłem się o dogranie takiej bardzo delikatnej zagrywki na klawiszach, więc spełniam się jako gitarzysta. Też jestem w takim momencie życia, że w końcu mogłem sobie pozwolić na pierwszego Fendera Stratocastera na przykład.
0: I to, brawo.
1: To są takie historie, które myślę w każdym, kto jakkolwiek ten świat gitarowy zna, no motywują bardzo do tworzenia po prostu. I sam fakt trzymania takiej gitary, no samo chce się pisać, samo chce się grać.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
3: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią...

0: Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa. W piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, zwrotomocni!
4: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
6: Zrobią z nas nowe opakowania.
7: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
10: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
9: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
10: No, no.
11: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
12: Wszystko brzmi lepiej
13: w harmonii.
12: Dwa głosy współgrają
13: ze sobą.
12: Przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
13: Harmonizer.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Po reklamie.
17: Słuchacie programu Toruński Kalejdoskop. Dzisiaj zaczynamy go od kultury. Niedługo wrócimy do rozmowy z wokalistą nominowanym w plebiscycie Toruńskie Gwiazdy, czyli z Michałem Juszkiewiczem. Zostańcie z nami.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Przed nami kolejna odsłona rozmowy o płycie pod szyldem Michał 93.

0: podkreślmy znaczenie tytułu. Palant w języku polskim to z jednej strony tradycyjna polska zespołowa gra, jak tu mogę zacytować, z użyciem drewnianego kija, czyli palanta, i gumowej piłeczki przypominająca baseball. Mówi się, czy gra często uznawana jest za polską grę narodową. Ale w potocznym języku często pokutuje takie określenie w żargonie jako takie pejoratywne określenie: ty palancie. Czy miałeś wątpliwości właśnie co do tego, albo może radochę i satysfakcję właśnie, że o, zabawię się także tym językiem.
1: Nazwa gry Palant była takim oczywiście, tak jak powiedziałeś, pierwowzorem. Ja pamiętam, jak grałem w Palanta na podwórku, jak graliśmy w Palanta na WF-ie, w podstawówce czy w gimnazjum. Ja też grałem w tenisa, więc nigdy nie miałem problemu, żeby tym kijem w tą piłeczkę trafić, i zazwyczaj wybijałem ją bardzo, bardzo daleko. I pamiętam właśnie to uczucie, w którym ta piłka leci, a ja, wiesz, biegnę, zdobywam bazy i całe boisko jestem w stanie okrążyć podczas tego mojego jednego wybicia. Natomiast na tej płycie też, może, że się rozliczam ze sobą sprzed lat, to trochę za grubo powiedziane. Natomiast mam takie refleksje o tym, że nie zawsze właśnie w tych czasach mojej młodości byłem takim gościem, z którego teraz jestem dumny. No, tak powiem to najogólniej. I to jest ta część tego pejoratywnego palanta na tym albumie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
5: Winda nie działa.
4: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
5: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
4: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
6: Hej, zwrotomocni!
7: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
8: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
9: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
8: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
12: To jest Radio.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: To Kalejdoskop Radia Gra i muzyczny gość Michał Juszkiewicz, którego solowa płyta jest już dostępna na rynku.

0: Pewnie tak jest u każdego artysty, który występuje na scenie, że chciałoby się ten materiał zaprezentować na scenie. I co dalej? Czy masz wizję tego, czy miałbyś wykonawców, którzy towarzyszyliby cię na scenie, żeby ten repertuar zabrzmiał przed publicznością?
1: Wiesz co, no mam to z tyłu głowy i jest to, myślę, kolejny krok do zrobienia. W jakiej formie, tego jeszcze nie wiem. Są artyści tacy jak na przykład Klaudia Sobotka, znana z gdzieś tam głównie z TikToka, ale coraz szerzej jest rozpoznawalna, i ona gra solo te swoje piosenki właśnie przy użyciu kompa, gitar i robi taki, powiedzmy, solo akt. Myślałem o tym, ale z drugiej strony w kontekście takiego rockowego, rock'n'rollowego grania, no jednak ten żywy zespół to jest coś, czego nie da się moim zdaniem zastąpić jakimś puszczaniem loopów czy podkładów częściowo z komputera. To jest zupełnie inna energia. Więc jeżeli już, no to będę myślał o tym, żeby skompletować taką ekipę. Aczkolwiek no, w tej chwili to gdzieś tam na liście tych moich muzycznych wyzwań i celów jest raczej drugorzędny temat.
0: Słuchałem ostatnio rozmowy z Dawidem Kwiatkowskim, który powiedział, że 30 dla niego jest takim przekroczeniem jakiejś granicy. Czy ty też stanąłeś właśnie u progu takich decyzji i ta solowa płyta jest może wynikiem właśnie tych przemyśleń?
1: Myślę, że każda dycha to jest takim momentem, w zależności od tego, w jakim miejscu gdzieś tam się na tej osi swojego życia jest, to każda dycha jest jakimś przełomem. Wiesz co, no po 30 na pewno szybciej łapię ból pleców i inne tego typu historie. Czy to miał wpływ jakiś przełomowy na to, co zrobiłem, jeśli chodzi o ten album, to myślę, że

nie, ja z tym chodziłem już od dawna, ale jakoś tak nie miałem... To wiesz, wymówek będzie na pewno tysiąc, że nie miałem czasu, nie miałem sposobności, nie miałem jakichś tam możliwości, ale no takim triggerem do powstania tego albumu było to, że po prostu mi się zaczęło chcieć po paru latach nierobienia muzycznie jakichś tam wielkich rzeczy.

0: Skoro się chce, to jak się chce, to można. Czego można życzyć? Spełniło się marzenie, wydajesz solową płytę. Kolejny etap to, no właśnie, to przełożenie tego materiału na wersję sceniczną, czy jakieś inne plany?
1: Wiesz co, mi najbardziej w tej chwili zależy na tym, żeby zarówno płyta w formie CD, jak i gdzieś tam za chwilę w formie cyfrowej trafiła do ludzi i żeby ci ludzie mogli sobie przy moich piosenkach spędzić dobrze czas, być może stworzyć jakieś wspomnienia. To jest dla mnie cel nadrzędny w tej chwili. Przyznam ci, że totalnie nie mam jakby parcia na robienie kariery, bo to już ten etap za mną. Gdzieś tam to takie dążenie, parcie za wszelką cenę do sukcesu. No i na tej płycie myślę, że to słychać, że tam nie ma kalkulacji. Tam jest po prostu to, co czuję, to, co w danym momencie najlepiej potrafię zagrać i chcę powiedzieć, czy zaśpiewać do ludzi. I dla mnie to jest najważniejsze, żeby te numery gdzieś tam znalazły miejsce wśród słuchaczy.
0: I to jest chyba najlepsza i prawdziwa recepta na sukces, którego ci oczywiście życzę. Cała płyta Palant już za chwilę pewnie do usłyszenia na streamingach, a po szczegóły związane z samą płytą można także odesłać na twój profil facebookowy pewnie.
1: Tak, zapraszam państwa serdecznie na Facebooka, na TikToka, na Instagrama, na YouTube'a, na Spotify, no wszędzie tam, gdzie być wypada, tam jestem i na was czekam.
0: Człowiek, który jak słychać jest wszędzie, także w naszych głośnikach w Radiu Gra, Michał Juszkiewicz był gościem Radia Gra. Dziękuję ci bardzo.
1: To ja bardzo dziękuję.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop.
2: W Radio Gra.
4: Radio Gra. Hity.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Hej, zwrotu mocni!
8: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
9: Zwracacie nas bez paragonu.
8: Puste i niezgniecione.
9: Nie trzeba nas myć!
10: Ale etykieta musi być!
8: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Po reklamie.
12: Co łączy Brigitte Bardot z Paryża i Helenę Grosówne z Torunia? Oprócz tego, że obie były aktorkami, to niewiele, ale o obu artystkach przepięknie opowiada profesor Krzysztof Trojanowski z UMK w Toruniu. Z tym naukowcem porozmawiamy w najbliższej godzinie programu. Zapraszam.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Michał Mrozek, słuchacie programu Toruński Kalejdoskop, a dzisiaj naszym gościem jest dr Krzysztof Trojanowski, profesor UMK z Katedry Literaturoznawczej Filologii Romańskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Rozmawiamy tuż po spotkaniu dotyczącym pana najnowszej książki z Brigitte Bardot w roli głównej. Co ciekawe, to książka po francusku, ale to podręcznik zachęcający do poznawania języka i kultury. Propozycja dla tych, którzy chcą uczyć się inaczej, czyli z pasją i przez pryzmat postaci.
3: Tak, Brigitte Bardot, wspaniała aktorka francuska, legenda, największa aktorka francuskiego kina. To jest moja ulubiona aktorka francuska, którą polubiłem już w dzieciństwie. Także towarzyszyła mi przez długie lata. Interesowała mnie jako postać, jako aktorka, ale też jako działaczka społeczna. Czyli osoba, która poświęciła i swój prywatny majątek, czas i przeszło połowę życia zwierzętom, czyli broniąc praw zwierząt. To jest znakomity potencjał do wykorzystania, ponieważ właśnie postać Brigitte Bardot łączy sobie wiele wątków. Właśnie jako aktorka, artystka, też piosenkarka, modelka, zaczynała swoją karierę jako modelka, właśnie działaczka społeczna, symbol Francji również. Można przypomnieć, że Brigitte Bardot była pierwszą znaną francuską, która użyczyła rysów do twarzy Marianny, czyli postaci, która symbolizuje Francję, do pomników popiersia, które znajdują się w każdym merostwie we Francji. Także ten potencjał ogromny do wykorzystania i stąd pomysł na książkę, żeby te wątki połączyć i żeby biografia Brigitte Bardot, jej dokonania artystyczne, działalność społeczna były taką osią, wokół której można jeszcze osnuć, przedstawić dodatkowe historie związane właśnie z Francją, z kulturą francuską, ale też z językiem, ponieważ to jest książka, która łączy aspekt językowy z aspektem kulturowym. Czyli uczymy się języka, ale również dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy z historii Francji, związanych z kulturą Francji, i to od czasów starożytnych, od Galii, po czasy współczesne, czyli do czasów prezydenta Emmanuela Macrona.
2: Podręczniki w wydawnictwie naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, to też nie jest taka oczywista sprawa. Panu udało się przekonać wydawców.
3: Tak, udało mi się przekonać moje wydawnictwo. To jest pierwszy podręcznik tego typu. Wcześniej wydawnictwo naukowe UMK opublikowało podręcznik do nauki języka polskiego dla cudzoziemców. Mój podręcznik jest pierwszym podręcznikiem całkowicie w języku obcym i wydanym w tak bogatej szacie graficznej. Więc rzeczywiście wydawnictwo, mogę powiedzieć, że z entuzjazmem przyjęło ten pomysł. Nie było problemu. Nie było problemu z przekonaniem tutaj szefostwa. Udało się. Mam nadzieję, że podręcznik zostanie dostrzeżony nie tylko w kraju, ale również za granicą. I z tego, co wiem, to też spływają zamówienia z zagranicy.
2: A skąd zainteresowanie akurat Francją w pana przypadku? Bo mówimy nie tylko o Bardot, ale też o języku, o kulturze, o tym kraju.
3: Ja jestem romanistą z wykształcenia, więc ten język francuski, no to od wielu lat mi to towarzyszy w życiu. Uczyłem się języka francuskiego w liceum, potem studia i tak się potoczyło, czyli też potem doktorat, praca na uniwersytecie, też inne książki poświęcone właśnie kulturze Francji. Napisałem monografię Marcela Carné, taki wybitny francuski reżyser. Pisałem też o modzie w okupowanej Francji. Także te wątki francuskie od wielu, wielu lat mi towarzyszą, interesują mnie. No, staram się też studentów zachęcić właśnie do odkrywania, poznawania nowych rzeczy. Właśnie kultura i język. Świetnie jest, kiedy udaje się połączyć jeden aspekt z drugim i właśnie taki był pomysł na tę książkę, żeby język połączyć z kulturą, żeby to jakoś tak naturalnie wszystko wybrzmiało i mam nadzieję, że mi się udało.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
3: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: Hej, zwrotomocni!
7: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
9: Zrobią z nas nowe opakowania.
8: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Dzisiaj w programie Toruński Kalejdoskop naszym gościem jest dr Krzysztof Trojanowski, profesor UMK, a rozmawialiśmy z nim tuż po spotkaniu promującym jego najnowszą książkę. Jest to podręcznik nauki francuskiego z Brigitte Bardot w roli głównej.
3: Francja to jedna pasja, filmy to druga pasja i tutaj w przypadku Torunia możemy się pochwalić Heleną Grosówną. Dlaczego to postać wyjątkowa?
4: Wspaniała aktorka, tancerka, artystka, która z taką naturalnością łączyła talent aktorski właśnie z talentem baletowym, tanecznym, ale też cudowny człowiek. Pomimo przykrości rozmaitych w życiu potrafiła zachować optymizm i również zarażać tym optymizmem innych, nawet w najbardziej trudnych warunkach obozowych podczas wojny w obozach jenieckich. Artystka, którą pamiętamy głównie z filmów, ale też była piosenkarką, śpiewała, występowała na scenie jako pieśniarka, no, zaczynała w ogóle od tańca, a karierę zakończyła w połowie lat 60., czyli od wielu lat już później po wojnie nie mogliśmy jej podziwiać na ekranie, niestety tylko w małych rolach, jakichś takich zupełnie drobnych, niestety nie potrafiono wykorzystać jej talentu w tych latach powojennych. Także świetnie, że przypominamy niezwykłą artystkę i świetnie, że udało się, że Helena Grosówna zostanie patronką szkoły, do której wcześniej uczęszczała, czyli szkoły podstawowej przy ulicy Łąkowej.
3: To pan był inicjatorem nadania imienia ronda Heleny Grosówny w Toruniu.
4: Tak, to prawda, tak było. I też historia, no też nie taka prosta bardzo, ponieważ starałem się o to kilka lat. Pisałem specjalne wnioski do Rady Miasta. Trwało to rzeczywiście kilka lat i się udało. Rada przegłosowała pozytywnie mój wniosek. I co ciekawe, to było dokładnie w dniu moich urodzin, 27 października 2016 roku. Rondo zostało otwarte w grudniu tego samego roku. Także się udało i kolejnym krokiem właśnie było przekonanie dyrekcji naszych władz lokalnych, że może warto zaproponować Helenę jako patronkę szkoły. No i rzeczywiście mamy sukces.
3: I do tego dojechał jeszcze tramwaj, który jeszcze bardziej popularyzuje aktorkę.
4: Tak, tramwaj, bardzo się cieszymy właśnie też, że tramwaj, również namawiałem wszystkich dookoła, żeby głosowali i Helena zwyciężyła bezapelacyjnie, dostała najwięcej głosów ze wszystkich proponowanych patronów.
3: Odbyły się także zdjęcia niedawno do filmu dokumentalnego Helenie Grosównie. W których ważnych miejscach pojawili się rekonstruktorzy, aktorzy?
4: Czy mówimy o tym filmie realizowanym przez TVP3, tak? Tak, no więc realizowaliśmy ten film, te

0: plenerach właśnie toruńskich, czyli na rynku w Toruniu, w teatrze oczywiście, gdzie Helena debiutowała w 1924 roku. Również tutaj w domu Heleny, w domu rodzinnym Helentu przy Woli Zamkowej, przeniesionym z ulicy Wodnej, gdzie mieszkała z mamą i z rodzicami już po przeprowadzce z wcześniejszego domu. Także też rzeczy bardzo ciekawe, ponieważ natknęliśmy się właśnie na grupę rekonstrukcyjną i na samą Helenę Grosówne. Natknęliśmy się, to było wspaniałe, nieoczekiwane zupełnie, ale udało się też zarejestrować właśnie młodą, piękną osobę, która przypominała właśnie urodą, odtwarzała Helenę Grosówne.
1: Za nami też kilka spotkań, które pan prowadził z Markiem Tellerem, czyli autorem biografii Grosówny, książka, którą warto zapoznać, będąc torunianinem i nie tylko.
0: Tak, zachęcam do lektury, bo Marek Teller jest znanym, myślę, pisarzem, który specjalizuje się w biografiach i rzeczywiście napisał szczegółową biografię właśnie Heleny Grosówny. Mam też swój skromny udział w tym, udostępniłem wiele ilustracji, też byłem konsultantem przy tej książce, także zachęcam, książka jest do nabycia.
1: W jednym z wywiadów przyznał pan, że ma nawet kilka pamiątek związanych z Heleną, jak pan je zdobył gdzieś na aukcjach, czy tutaj inne konotacje?
0: Mam na przykład list Heleny, który napisała po powrocie po wojnie, kiedy wróciła do kraju z zagranicy z 1946 roku, to rzeczywiście w antykwariacie udało mi się ten list kupić, ale mam też broszkę Heleny z bursztynami, to dostałem od syna Heleny Grosówny, Michała Cieślińskiego. Mam też zdjęcie z autografem i pocztówkę, którą wysłała z Paryża z 1928 roku.
1: Mówi profesor Krzysztof Trojanowski. Do tej rozmowy wrócimy w kolejnej części naszego programu.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop.
2: W Radiu Gra.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią...

0: Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord of Odd. Fosa zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Hej, zwrotomocni!
5: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Wracamy do naszej rozmowy z doktorem Krzysztofem Trojanowskim, profesorem UMK z Katedry Literaturoznawczej Filologii Romańskiej.
3: Jesteśmy dzisiaj w domu Heleny Grosówny przy ulicy Wola Zamkowa, przeniesiony tutaj z ulicy PCK. Chociaż pachnie nowością, wiemy jaka była historia przenosin tego domu, to jednak duch Grosówny, dobrze, że chyba udało się zachować w ten sposób.
4: Myślę, że tak, że udało się zachować. Też dobrze, że to jest miejsce, które żyje, że odbywają się tu różne spotkania, imprezy, warsztaty dla dzieci. To uważam, to jest znakomite właśnie. Przypomina się artystkę, przypomina się jej dokonania artystyczne, jej działalność. Mamy to jest fotografie, mamy plakaty, mamy osobiste pamiątki związane z Heleną. Także to jest postać, która jakoś tam funkcjonuje w naszej świadomości. Bardzo dobrze się stało, że udało się zachować w ogóle ten dom, co nie było wcale takie proste. Były wielkie problemy, były komplikacje, ale udało się zachować. Wprawdzie w innym miejscu stoi, ale jest.
3: To jest rok ludzi filmu z Kujaw i Pomorza, więc nie możemy nie wspomnieć w naszej rozmowie o innej aktorce z regionu, którą też pan często wspomina, czyli o Polinę Gri.
4: Tak, wspominam Polinę Gri, ponieważ Polinę Gri jest z Lipna, ja też jestem z Lipna. I co ciekawe, rodzinny dom Polinę Gri stał dokładnie przy ulicy, przy której po wojnie mieszkała moja babcia z moim małoletnim tatą i z jego rodzeństwem. Także to nazwisko i duch Polinę Gri towarzyszy mi właściwie od dzieciństwa, bo opowiadano mi później o niej. To są czasy, kiedy jeszcze, te powojenne lata, kiedy żyły osoby, które pamiętały rodziny chałupców. No teraz to już oczywiście niemożliwe, ale były osoby, które wspominały rodziny chałupców, które pamiętały małą Polę. Jedna z sąsiadek właśnie przychodziła do mojej babci, opowiadała o małej Apolonii, którą pamiętała właśnie z tych wczesnych lat, a potem babcia mi opowiadała tę historię. Więc rzeczywiście ta Polinę Gri towarzyszy mi od dzieciństwa i też świetnie, że udało się tu w domu Heleny Grosówny połączyć właśnie też te dwie gwiazdy, czyli Helena Grosówna i Polinę Gri, które też się znały. Polinę Gri bardzo ceniła Helenę Grosówne i poznały się w Paryżu. Później nie utrzymywały już kontaktów, ale rzeczywiście łączyły ich takie kontakty bardzo przyjazne w pewnym okresie.
3: Pętlą wracamy do Francji. W kwietniu w naszym mieście odbył się Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej, organizowany przez studentów. Mieszkańcy, którzy pojawili się w okolicach muzeum, bardzo pozytywnie zaskoczeni. Zjedli bagietkę, usłyszeli muzykę. Ciekawa inicjatywa, myślę.
4: Tak, ciekawa inicjatywa. To też dzięki zaangażowaniu moich studentów, którzi chętnie się przebrali. Była Maria Antonina, była Maria Skłodowska-Curie, ale też włączyło się nasze francuskie bistro, oryginalne, wspaniałe francuskie bistro. Mamy nadzieję, że będziemy kontynuować, a impreza tak się spodobała, że przyjechała telewizja nawet i fragment tego spotkania został pokazany na antenie ogólnopolskiej, właśnie z Torunia. Jedyne miejsce w Polsce, takie niezwykłe.
3: Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jakby pan zareklamował romanistykę?
4: Przyjdźcie, studiujcie, przyjdźcie do nas, studiujcie język francuski. Mamy bogatą ofertę językową, francuski w połączeniu z innym językiem na kierunku lingwistyka, także język, kultura. Można również zdobyć uprawnienia nauczycielskie. Zapraszamy na UMK.
3: Znalazł się pan także ostatnio w dziesiątce najlepiej ocenianych przez studentów, dydaktyków, pracowników wydziału. Chciałem zapytać, gdzie jest ten sukces dydaktyczny jednak? Gdzie tkwi ta dobra relacja między akademikami a studentami żakami?
4: A skąd pan to wie? Jestem mile zaskoczony. Rzeczywiście tak się stało. No myślę, że uczę w taki sposób, w jaki sam bym chciał być uczony i tak też traktuję studentów. Staram się być sprawiedliwy. Mam nadzieję, że mi się to udaje. No i to miłe wyróżnienie, miłe zaskoczenie było. No i mam nadzieję, że nie zmienię się.
5: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
1: Po reklamie.
13: Słuchacie programu Toruński Kalejdoskop. W tej części naszego niedzielnego spotkania czas na sport. W najbliższej godzinie Marcin Wiśniewski zajrzy do kolarskiego klubu Toruń Pacyfik. Zostańcie z nami. A potem, jeśli pogoda pozwoli, ruszajcie na własną rowerową niedzielną przejażdżkę.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Kiedy w naszym radiowym studiu pojawiają się przedstawiciele Toruńskiego Klubu Kolarskiego Nestle Pacific, to znaczy, że jesteśmy przed sezonem albo już w trakcie sezonu. W tym przypadku jesteśmy już w trakcie sezonu, który, no właśnie, za chwilę się dowiemy, jak wygląda albo jakie są oczekiwania w stosunku do tego sezonu. Natalia Krześlak, dzień dobry Nataliu, witam ciebie.
2: Dzień dobry.
1: No i trener Leszek Krzyszkowski, dzień dobry trenerze.
3: Witam serdecznie.
1: No to słuchajcie, jaki etap, że tak powiem, bo jesteśmy w połowie maja, więc to jest taki czas, no, kolarski, chyba kolarsko najsilniejszy, najmocniejszy, bo no wiadomo, że najpierw się trenuje gdzieś tam na południe Europy, a później się już ściga, chociażby także i w Polsce.
3: Chciałbym powiedzieć, że sezon rozpoczęliśmy z przytupem w słonecznej Italii na Trofeo Oro in Euro z powodzeniem. Pierwsze szlify tam zebrał. Z powodzeniem wystartowaliśmy, jesteśmy zadowoleni. To pokazało, że jak zwykle te przygotowania są w kolarstwie bardzo wymagające, dlatego że szczególnie kolarstwo kobiece ewoluuje, rozwija się, ten peleton coraz szybciej pędzi. Widzimy, że Polki wygrywają nawet wielkie tury czy wyścigi te najwyższej rangi, w najwyższej kategorii, a my nie chcemy zostać z tyłu, stąd no, ambitne plany. Kolejne wyścigi to wyścigi, dwie etapówki UCI w Czechach. Możemy się poszczycić, że w tak dużej stawce, gdzie na starcie stają tak liczne zawodowe grupy, reprezentacje narodowe i my, klubowy team, mieścimy się w czołowej stawce, to nas nobilituje, to nas mobilizuje. Fajny mamy zespół, który się zgrywa. No, jest to zespół młody, bo wciąż taka jest nasza strategia, żeby jak najwięcej tych młodych zawodniczek rozwijać, żeby mogły później widzieć swoją przyszłą karierę na tym wyższym etapie kolarstwa profesjonalnego.
1: Trenerze, a jest w tym roku jakiś cel podstawowy albo zawody podstawowe, do których się przygotowujecie? Czy to jest taki sezon, powiedzmy, no, taki przygotowujący was do czegoś większego? Jak to wygląda?
3: Nasz cel na ten sezon to jest w dalszym ciągu postęp, rozwój drużyny już takiej markowej, ale przede wszystkim podstawa to jest przygotować się optymalnie do Mistrzostw Polski. Mistrzostw Polski na szosie, w tym roku troszeczkę bliżej, bo w Lubawie będzie rozgrywany start wspólny i czasówka troszeczkę dalej, 100 kilometrów,
2: ale w Biskupcu.
3: A pozostałe mistrzostwa torowe troszeczkę w drugiej części sezonu. No jak zwykle mamy cel, żeby przede wszystkim pokazywać tą naszą markę i budować poziom sportowy, a sukcesy one same przychodzą. My nie sprawiamy takich zadań, nie wytyczamy sobie, żeby cały czas była presja, że musimy walczyć o każdy punkcik. Myślimy przede wszystkim o tym, żeby iść rozwojowo i zgromadzić w naszym klubie, w naszym rejonie takie środki, żebyśmy mogli podziałać w kierunku otworzenia grupy zawodowej kobiecej, bo to już ten moment, w którym powinniśmy to wyzwanie podjąć i je zrealizować. Wówczas łatwiej jest się dostać na wyższej rangi wyścigi, jak również pozyskać innych kontrahentów, sponsorów. Na pewno w tym momencie chciałbym powiedzieć, że to, co udało nam się w Toruńskim Klubie Kolarskim Pacyfik zdobyć przez te 32 lata, to zbudować markę i jesteśmy postrzegani jako solidna marka, która ma koncepcję, która szkoli, która współdziała z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, bo to jest nasz cel, żeby ta kariera dwutorowa, ona była optymalnie prowadzona, żeby każda jednostka po skończeniu sportu miała co robić w życiu. I to jest taki przykład, który jest numer jeden dla nas, dla każdego sportowca powinien być też również ważny, dlatego że sport to jest chwile w tym okresie takiego rozkwitu, w takim okresie, kiedy przede wszystkim się kształtuje osobowość, to też trzeba mądrość zdobywać jak największą, żeby można sobie w życiu z tymi wyzwaniami, które na co dzień dzisiaj spotykamy, sobie dać radę.
0: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra. Radio Gra.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być!
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: W niedzielnym Kalejdoskopie Radio Gra wracamy do rozmowy z przedstawicielami Toruńskiego Klubu Kolarskiego. Natalia Krześlak i trener Leszek Szyszkowski.
3: No my jesteśmy ekipą klubową. Gdzieś tam naszym celem, tak jak trener wspomniał, jest bycie tą ekipą zawodową. Na ten moment nie ma żadnej ekipy stricte zawodowej. Mam na myśli tej ekipy World Tourowej w Polsce. Natomiast jest jedna drużyna UCI. No ale tak jak wiadomo, wszystko rozchodzi się o te pieniądze i gdzieś tam to jest kwestia też nie wiadomo czego, dlatego że wystarczy wpłacić do UCI tę jakąś tam określoną tak sumę, żeby mieć miano ekipę UCI. Natomiast ekipą World Tourową, która tak naprawdę realnie coś wnosiłaby nam coś, mam na myśli przyjęcia na wyścigi, na takie wyścigi jak Tour de France, czy Giro, czy Vuelta, czy na ardeńskie klasyki, no to są już takie wyścigi z pierwszego koszyka. No i no po pierwsze trzeba być ekipą zaproszoną na ten wyścig, żeby móc tam walczyć, więc od tego tak naprawdę zaczynamy.
2: Powiedz mi, muszę ciebie zapytać jako zawodniczki, czy sukcesy naszej Kasi Niewiadomej to jest coś, co, i trenerze, to też pytanie do trenera za chwilkę, to jest coś, co przyciąga dziewczyny, młode dziewczyny do tego, aby
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z

0: do tej listy zawodniczej, które tam się pojawią, również z twoją mamą, poza anteną, tam Ula Radwańska między innymi, tak?
1: Tak, Ula Radwańska, na przykład też Weronika Falkowska, Martyna Kubka, są to naprawdę zawodniczki, które nazwiska już, można powiedzieć, że budzą taki respekt.
0: Jeszcze jedną widziałem, Nadia Affeldt tam na liście.
1: Na liście jest, ale czy zagra? Oby.
0: Mamy nadzieję, że zagra i że budzi też respekt, bo po tych wynikach, które wcześniej w ostatnich latach udawało ci się osiągać, o tym też trochę powiedzmy, bo nie wszyscy się tym interesują, to też były wyniki, które robiły robotę, mówiąc kolokwialnie, i wiele turniejów na twoim koncie, jak nie wygranych, to do gdzieś tam ostatnich etapów udało się dochodzić. Dzięki czemu to? Bo rozumiem, że ta codzienna praca to również z trenerami, cały sztab ludzi ci pomaga.
1: No, myślę, że ważne jest to, myślę, co warto powiedzieć, że nie byłam wcale taka dobra jeszcze tak 3 lata temu, 4. Robiłam pierwsze, drugie rundy turniejów ogólnopolskich, ale myślę, że taka determinacja i chęć bycia lepszym doprowadziła mnie teraz do takiego jakby momentu, gdzie jestem, i pierwsze jakieś tam wygrane Mistrzostwa Polski, i to nie było wcale takie oczywiste w moim przypadku, bo tak jak wspomniałam, no nie byłam wcale z tych najlepszych dziewczyn, wręcz przeciwnie. I myślę, że właśnie przede wszystkim taka determinacja, chęć bycia lepszym, też super ludzie wokół mnie, trenerzy, rodzice, super wsparcie od wszystkich, wiara, i potem w sumie było tylko, wiadomo, zdarzają się też gorsze momenty, ale ogólnie myślę, że cały czas było tylko coraz lepiej.
0: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, a w tej trzeciej części, nie wiem, Nadia, czy ty już się nad tym zastanawiałaś, czy masz to gdzieś zapisane, może wisi nad łóżkiem na tej karteczce, jakie jest twoje tenisowe marzenie. Jeśli się nie zastanawiałaś, to się zastanów, za chwilę ci o to zapytam w trzeciej części naszej rozmowy, a wy też nie odchodźcie daleko, zostańcie blisko radia.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: ap okazje w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: stosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy.
2: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: To jest

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Kalejdoskop Radia Gra na 88,8. Witamy ponownie i na portalu Gra FM. Przypomnę, Nadia Afeld z klubu Pro Tenis Toruń jest naszym gościem dziś w studiu Radia Gra. O tenisie mówimy sobie, tej młodej, uzdolnionej, pięknej, jak niektórzy już zdążyli powiedzieć, napisać w internetach. Ale to ci nie śmiela, takie dobre słowa, które się pojawiają, prawda?
2: Nie.
1: Tenisistki z Torunia. Nadia, wspominaliśmy o tych sukcesach, które już za tobą, o tych wyzwaniach, które przed tobą. Powiedz mi, jakie jest twoje marzenie? Teraz zadaję to pytanie, które powiedziałem, marzenie tenisowe.
2: Jeżeli powiem, że wygrać Rolanda Garrosa, no to będzie, że bo maja, ale naprawdę zawsze chciałam wygrać tego szlema. Bardzo lubię grać na mączce, najlepiej czuję się na tej nawierzchni. Uwielbiam ogólnie klimat tego turnieju. Nie byłam niestety jeszcze tam w Paryżu na kortach, ale jak oglądam w telewizji, to zawsze mnie urzekają te korty, sam obiekt i Paryż, to wszystko. To takie marzenie, można powiedzieć, takie najbardziej, no żebym chciała to naprawdę tak mega osiągnąć. No a takie jeszcze, które przy okazji by się mogło gdzieś tam wydarzyć, to być w tym top 10, top 5 na świecie. Z czasem top 3, top 1, no to są takie marzenia, które bym chciała zrealizować.
1: Bardzo dobrze. A wyobrażasz sobie taką sytuację, w której to na tych kortach Rolanda Garrosa pojawiasz się po raz pierwszy, bo mówisz, że nigdy tam jeszcze nie byłaś. Pojawiasz się pierwszy, ale wcale nie na trybunach z pięknym kapeluszem i wachlarzem jeszcze kibicując innym, ale tam z dołu wychodząc z szatni?
2: No, tak sobie to właśnie wyobrażam. No, miałam nadzieję, że w tym roku mi się uda zagrać w Rolanda Garrosa jako juniorka, ale niestety kontuzja mi nie pozwoliła na start w tym turnieju. Co prawda nie miałam też rankingu, jak zaczynałam rok, żeby zagrać w eliminacjach Rolanda, bo byłam 120. Starczyło to na Australię, ale no też nie poleciałam przez nadgarstek. Ale myślę, żebym zbudowała ranking na tego szlema i już tak sobie wyobrażałam, jak jestem na tych kortach i tam wchodzę i trybuny i to wszystko i te emocje i tak sobie to wizualizowałam przed snem, tu, tam. No ale niestety się nie udało, ale wierzę, że za parę lat, za jakiś czas będę miała tą przyjemność tam zagrać.
1: Powiedz mi, wsparcie, które jest niezbędne, bo to też jest taki temat, jak nawiązujemy do Maji Chwalińskiej i ostatniego sukcesu, to też jest to, co mocno wybrzmiało i to chyba dobrze dla was, dla młodych tenisistów i tenisistek, że to wsparcie na tym poziomie juniorskim od najmłodszych jest bardzo ważne, bo mówiąc prosto, są pewnie spore pieniądze, które twoje środowisko, najbliżsi, rodzina muszą inwestować. Macie wsparcie, są firmy. Wiem, że jesteś objęta programem stypendialnym, tak?
2: Tak, programem stypendialnym Marszałka Województwa oraz mam też przyjemność być uczestniczką programu Młode Talenty BNP i naprawdę bardzo doceniam to wsparcie, bo nie, że nie zauważyłam wcześniej, bo zawsze byłam wdzięczna za to, ale ostatnio zauważyłam, jaki jest problem w tej dziedzinie znaleźć sobie takiego lojalnego sponsora, który będzie, powiedzmy, na dobre, na złe. I no w tym, jak i w każdym innym sporcie, na takim już wyższym poziomie, ciężko bez tego wsparcia sobie poradzić, dlatego bardzo doceniam i...
1: Ale jednocześnie na twoim stroju, czy też gdziekolwiek indziej, w social mediach, jest jeszcze jakieś miejsce, gdyby na przykład w tej chwili słuchał nas przedsiębiorca, być może kochający tenis i albo w ogóle sport, i wpadł na pomysł, że może to jest dobry moment, żeby wesprzeć tę młodą zawodniczkę, bo za kilka lat może będę ją oglądał w Eurosporcie albo no, gdzieś jeszcze indziej.
2: Pewnie byłoby bardzo, bardzo miło, nie ukrywam. Jak i ja i moi rodzice by się bardzo ucieszyli pewnie.
1: A dzięki temu wsparciu, które się pojawia, rozumiem, że też możliwe jest to, aby jeździć czasami na drugi koniec Europy i brać udział w turniejach.
2: Tak, pewnie, że tak. Te wszystkie wyjazdy, na które byłam, nie wiem, tak najdalej, to Meksyk na przykład, czy Stany Zjednoczone. Co prawda też Polski Związek wspiera nas w takich wyjazdach, tutaj czołowych zawodników Polski, ale no nie ukrywam, no gdyby nie sponsorzy, to bym nie miała możliwości być jednego tygodnia w Egipcie, a drugiego w Uzbekistanie, czy potem w Meksyku. No i to jest...
1: Jednocześnie mierzyć się z najlepszymi zawodniczkami i piąć się coraz wyżej w górę.
2: Tak, to wszystko jest taką jedną jakby składową tego, że mam te wyniki i mogę coś osiągać. To wszystko dzięki mnie, trenerom, sponsorom, rodzicom, to się dużo na to łączy.
1: Nadia, trzymamy bardzo mocno kciuki, wspieramy słowem na pewno na antenie Radia Gra i liczymy na to, że środowisko, nazwijmy to biznesowo-sportowe z naszego regionu, też ten głos mocno do nich dotrze i to wsparcie nie tylko dla ciebie, ale dla wielu młodych sportowców z naszego miasta czy z naszego regionu będzie się pojawiało. Trzymamy kciuki i dawaj znać, jak turnieje, jak pójdzie w Bolszewie i w kolejnych miejscach i turniejach, w których będziesz brała udział i wszystkiego dobrego.
2: A dziękuję bardzo, dziękuję.
1: I dzięki za wizytę.
0: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

Toruński Kalejdoskop zmierza do końca. Dzisiaj w naszym niedzielnym programie zaprezentowaliśmy wam cztery ciekawe wywiady z czterema toruńskimi osobistościami świata kultury, nauki i sportu. W imieniu swoim i redaktorów, którzy przygotowali rozmowy, dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego, niedzielnego popołudnia i do usłyszenia jutro w raportach Radia Gra. Michał Mrozek, pozdrawiam.

0: mama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
10: Jak zakupy nie

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundary!
2: Kto?
3: Fundary!
1: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Po reklamie.

Andy Dusty Harris w Radiu Gra, za oknem popołudnie leniwie nam się rozkręca, no i bardzo dobrze, bo nie ma nic fajniejszego niż takie leniwie płynące niedzielne popołudnie. No wiadomo, cisza jest złotem. Chyba że ma się dzieci, no to wtedy wiadomo, cisza jest podejrzana. Niedzielo trwaj.

0: Sugar Babe ze nami w to popołudnie. Okres pielgrzymek na kołach możemy oficjalnie uznać za otwarty. W czerwcu ruszyła taka nietypowa pielgrzymka do Watykanu. Uwaga, jedzie 200 kilometrów. Nie, no nie na godzinę, tylko robi 200 kilometrów dziennie. A do tego pyrka sobie idealnie, no i wygląda szałowo. Szczegóły? Zaraz wam podamy.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Hej, zwrotomocni!
5: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
7: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowit.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: Infernal do popołudniowej kawy. Nietypowa pielgrzymka ruszyła do Watykanu. 11 odrestaurowanych traktorów jedzie sobie grzecznie na południe Europy, pyrkając przy tym zalotnie. Ale taki szpaler to też idealny sprawdzian naszej pokory i naszej wiary. Dlaczego?
1: Radio gra. Hity pełne energii.
0: No dlaczego? Bo trzeba mieć naprawdę wiele wiary w sobie, żeby jechać za taką kolumną i nie zakląć przy tym siarczyście. Wiktor Waligura u nas, dobry na każde korki.

0: Tu Radio Gra. No dobrze, za nami ciekawy tydzień w pogodzie, ale na szczęście z każdym dniem robi się już coraz cieplej. Wprawdzie wysoko w Tatrach jeszcze leży śnieg, wczoraj nawet była nowa dostawa, ale w lasach poniżej można już znaleźć pierwsze prawdziwki. Sezon grzybowy zaczyna się w tym roku trochę wcześniej, no i fajnie, grzybiarze pewnie zacierają ręce.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią...

0: Dominatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord of Oz. Fosa Zamkowa. W piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: idealnie zagrane do samochodu. A takie kawałki to my kochamy, to Midnight Oil w Radiu Gra. Mundial nam trwa, zaraz sprawdzimy, co tam na murawie, ale wcześniej trochę plotek. Lewy z Bagim i Łatwogangiem zgodnie z umową byli razem na kebabie. Lewy zjadł kepsa w tortilli z niewielką ilością sosu, no wiadomo, kalorie, ale jadł podobno z takim apetytem, że złośliwi już mówią, no że w końcu się najadł po raz pierwszy od ślubu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
6: Hej, zwrotu mocni!
7: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste... I niezgniecione.
8: Nie trzeba nas myć!
9: Ale etykieta musi być.
7: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Po reklamie.

To hity pełne energii. Pet Shop Boys, No Mercy i Ace of Base. Tak będzie w tej godzinie. Weekend nam trwa, radio gra. No to cieszmy się wszyscy tym wolnym popołudniem. A dzisiaj jesteśmy dokładnie, no dobrze, tak prawie dokładnie po środku czerwca. No szkoda tylko, że ten czerwiec bardziej nam przypomina jesień niż lato. Sylwia Pawłowska, dzień dobry, witajcie.

No mercy w Radiu Gra. Dwie perełki Hiszpanii, czyli Real Madryt i FC Barcelona, pokłóciły się w tym tygodniu w trakcie wizyty papieża Leona XIV, a wszystko przez koszulkę z napisem Leon na górnej części pleców i numerem 14, którą dostał od Realu. No i teraz cała Hiszpania żyje tą dramą, prawie jak Ligą Mistrzów. O co dokładnie chodzi? Zaraz wam opowiemy.

0: Cleo w Radiu Gra, a my teraz przyspieszamy. Afera koszulkowa w Hiszpanii. Papież Leon XIV dostał od prezesa Realu Madryt białą koszulkę ze swoim imieniem. No i chociaż podobno papież należy do wszystkich drużyn, szybko ogłoszono go nowym kibicem królewskich. Kibice Barcelony nie wytrzymali i ogłosili bojkot wizyty Leona XIV.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Ale umówmy się, koszulka Realu jest biała, Barcelony granatowa, więc wiadomo, że ta biała bardziej pasuje do papieskiej sutanny.

0: Gym Class Heroes w Radiu Gra w niedzielne popołudnie. A czerwiec to ostatni dzwonek na akcję rabarbarowy szał. A warto, bo ten kwaśny zawodnik jest niskokaloryczny, wspomaga trawienie, no i zapodaje nam dużo witaminy K, co cieszy serducho i kości. Dodatkowo można z niego też zrobić pyszne desery, także wskakujcie w fartuchy, bierzcie się za łodygi rabarbaru, zanim będzie za późno.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazję, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest

0: fama nadie.
1: To Shakira, kto ją widział na otwarciu mundialu? No i tak fajnie wam gramy, u nas zawsze leci coś na luzie. Tu Radio Gra, jesteśmy przed 14, a do hitów pełnych energii wracamy za kilka chwil, także nie znikajcie.
2: Radio Gra, hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Hej, zwrotomocni!
8: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
9: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
10: Zrobią z nas nowe opakowania.
11: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
13: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Hello.

Aż chciałoby się powiedzieć Nicki Minaj i Justin. Sylwia Pawłowska i niedzielne popołudnie. Jeżeli właśnie przeciągacie się na kanapie i zastanawiacie, czy to już czas na drugą kawę, no to znak, że jesteście we właściwym miejscu. No bo niedziela bez kawy i radia to jak sernik bez rodzynek. No niby można, ale po co?

0: Trzymajmy się kurczowo tego weekendu. Tu Radio Gra. Co zrobić, żeby w szczęściu i zdrowiu dożyć takiej fajnej starości i jeszcze świetnie wyglądać? Odpowiedzi na to pytanie badacze szukają od lat. No i teraz mają dla nas kolejny pomysł. No to co zrobić? Zaraz wam powiemy.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Morris i niedzielne popołudnie. Chcecie żyć długo, szczęśliwie i wyglądać jak milion dolarów? No, kto by nie chciał. Oczywiście stały skład, czyli sport, dieta i geny, taki klasyk to jest obowiązkowe, ale najnowszy hit to kontakt ze sztuką. Podobno 45 minut dziennie z muzyką, pędzlem, tańcem albo drutami do dziergania i voilà, poziom stresu spada, a humor rośnie. W Wielkiej Brytanii lekarze już o tym wiedzą, no i zamienili tabletki na bilety do muzeum.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: No i bardzo dobrze, bo kto powiedział, że recepta musi być nudna?

0: Dzielo, zwolnij trochę, bo zaraz będzie poniedziałek. Polscy kierowcy coraz częściej korzystają z kamer samochodowych. W ciągu ostatniego roku sprzedano blisko 300 tysięcy takich urządzeń. A wasze autko już dostało taki prezencik? No to my dorzucamy w trasie tylko najlepsze kawałki.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być!
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią

0: Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord of Odd. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17:00. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Agnes u nas przed 16. Mamy połowę czerwca, sezon na truskawki powoli nam się kończy. Teraz, proszę Państwa, to czereśnie kradną całe show. Ceny czereśni wciąż na poziomie luksus w Monako, ale spokojnie, sytuacja się wyklaruje, a na razie podziwiamy z daleka i jemy oczami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
12: Winda nie działa.
11: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
12: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
11: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
10: Po reklamie.

David Guetta, popołudnie i Radio Gra. Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie. Niedziela handlowa dopiero za 2 tygodnie, ale spokojnie, my Polacy już wiemy, kiedy warto szturmować sklepy. Najpopularniejszy dzień na zakupy, no proszę Państwa, to piątek. I słusznie, bo w weekend warto mieć na głowie przyjemniejsze tematy. No, chyba że chodzi o zakup nowych butów czy nowej torebki, no to wiadomo, wtedy każdy dzień jest odpowiedni na takie małe przyjemności.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you're a romance.
1: Lady Gaga w Radiu Gra. Dzisiaj jeszcze ładujemy wspólnie baterie, a jutro cały tydzień zaczynamy od nowa. No dobrze, a jak już jesteśmy w pracy, to na co narzekamy najczęściej? Zbadano, policzono, no i wyszło, że najczęściej narzekamy na... Na pewno wrócimy do tematu, nie odchodźcie.
2: Reklama.
3: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
2: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
5: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Jak zakupy nie tylko...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Weekend nam trwa, jedni chillują, inni pracują, jeszcze inni rymują, ale tak zupełnie poważnie, co w pracy irytuje was najbardziej? Uwaga, podobno narzekanie innych.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Tak, tak, kochani, narzekanie innych to jest zdecydowanie numer jeden. Dalej w rankingu są niskie zarobki, za dużo roboty, leniwi koledzy, plotki, nietolerancja i spóźnienia. No, to tylko niektóre z naszych pracowniczych zalet. Pamiętajmy jednak, że praca jak wszystko ma swoje plusy i minusy, a najważniejsze, żeby te minusy nie przesłoniły tych plusów.

Taki muzyczny słodziak to Cukero w Radiu Gra. Pogoda czerwcowa w całym kraju taka sobie. Trochę powieje, trochę popada, miejscami może się przejaśnić, ale my tak czy siak suchą stopą przejdziemy w radiu przez to popołudnie. Jak to dobrze, że w radiu nie pada.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
5: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
4: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
5: No, no.
6: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
13: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
15: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

0: John Sakada, taki fajny letniaczek w Radiu Gra. Co można robić w takie popołudnie? Można na przykład wybrać się do kina. W środę wszedł na ekrany Dzień Objawienia, czyli mega produkcja Stevena Spielberga. Scenariusz? Nieziemski. Uwaga! Gdybyś dowiedział się, że nie jesteśmy sami, gdyby ktoś ci to udowodnił, czy byś się przestraszył? Wracamy po 17.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
14: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
13: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
15: Hej, zwrotu mocni!
16: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
17: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
18: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
17: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
19: Zwroto mocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
20: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
21: RTV Euro AGD.
22: Jak okazje, to w euro.
23: Mistrzowskie okazje w grze.
24: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: Po reklamie.

Bledka kręci z nami ten weekend. Sylwia Pawłowska, witajcie. Jesteśmy już po 17, a w zestawie spokojne niedzielne popołudnie, świetna muzyka, no i mundial oczywiście. Do piłki jeszcze wrócimy, a teraz odpoczywajcie z nami. Wspólnie gramy na tę niedzielę.

0: To był hit, no i teraz też smakuje świetnie Michael Jackson. Dzisiaj w życie wchodzi wakacyjny rozkład jazdy PKP, a to znaczy, że będziemy mieli dodatkowe połączenia, w tym między innymi wydłużone trasy pociągów Pendolino nad morze, a więcej kursów oznacza mniej wymówek, żeby zostać w domu.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, zwrotomocni!
6: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
7: Nie trzeba nas myć!
8: Ale etykieta musi być!
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: To jest na pewno hit pełen energii. Ava Max w Radiu Gra. Mundial ruszył na całego. Dzisiaj o 19:00 Niemcy zagrają z Curacao. No, wiadomo, trzymamy kciuki za Curacao. O 22:00 mecz Holandia z Japonią. Tym razem za piłką ganiają po drugiej stronie Atlantyku, bo piłkarską imprezę rozkręcają wspólnie Stany, Kanada i Meksyk. A kibice już pakują sombrera, klapki i kraksony. A nasza kadra w tym roku została w domu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A może to i lepiej, bo możemy spokojnie oglądać mecze bez strachu o ciśnienie i stan telewizora.

0: Julia i Chris Ria w Radiu Gra. Uwaga, wszyscy polujący na cztery kółka z drugiej ręki. Mamy dla Was bardzo dobre info. Od minionego tygodnia, rejestrując używany samochód, nie musicie już biegać do urzędu z tablicami pod pachą. Wystarczy oświadczenie, że tablice są czytelne. Świeży przepis, mniej roboty, no i więcej czasu na jazdę.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Hej, zwrotomocni!
6: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
7: szklana
6: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
8: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje?
15: To w euro!
16: Emocje rosną!
15: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Poker w Radiu Gra, wakacje niebawem, no i co tu zrobić, kiedy nasza ukochana tylna część ciała jeszcze w rozmiarze zimowym? No to teraz rada, jak ćwiczyć, żeby szybko schudnąć. Gotowi? No i tak, wystarczy tylko kręcić głową w lewo, proszę bardzo, i w prawo. I jeszcze raz w lewo i w prawo. No i tak za każdym razem, kiedy czymś nas częstują. Sylwia Pawłowska, pa pa!
1: Reklama.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Kto zwalcza ból?
5: Woltary!
4: Kto?
5: Woltary!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.

0: Legenda toruńskiego Speedwaya Wiesław Jakuś. Filigranowy wojownik z wielkim sercem. W świecie żużla nie brakuje barwnych postaci, ale są takie nazwiska, które na stałe zapisały się w historii jednej drużyny. W Toruniu przez niemal dwie dekady kibice dopingowali zawodnika, który nie imponował warunkami fizycznymi, lecz zyskiwał uznanie niezwykłą ambicją, pracowitością i bezgranicznym oddaniem klubowym barwom. Wiesław Jakuś, bo o nim mowa, to postać, która stała się ikoną Apatora Toruń i symbolem sportowej niezłomności. Swoją przygodę z czarnym sportem Wiesław Jakuś rozpoczął w roku 1992, kiedy to po raz pierwszy założył plastron toruńskiego Apatora. Choć wielu obserwatorów zwracało uwagę na jego niepozorną sylwetkę, szybko udowodnił, że liczy się nie wzrost, a serce do walki. Debiutował 20 kwietnia tego samego roku, mając zaledwie 16 lat. Już w pierwszym ligowym starcie pokazał charakter. Mimo że nie udało mu się dogonić doświadczonych rywali, zyskał sympatię wymagającej toruńskiej publiczności. Jego nieustępliwość i determinacja sprawiły, że w krótkim czasie wyrósł na jednego z filarów zespołu. Szybko okazało się, że Apator zyskał nie tylko świetnego zawodnika, ale także człowieka o niespotykanej skromności i klasie. Współpracownicy i trenerzy podkreślali, że poza torem Jakuś był zawsze wycofany, stonowany, nie szukał rozgłosu. To był zawodnik absolutnie wybitny w swoich czasach, wykazujący się postawą szlachetną i godną wobec wszystkich otaczających go osób, wspominał Władysław Gollob. W roku 1996, kończąc wiek juniora, Wiesław Jakuś sięgnął po srebrny kask, a także wystartował w finale indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, gdzie zakończył zawody na 14 pozycji. To był początek jego sukcesów, które przez kolejne lata przynosiły chlubę toruńskiemu klubowi. W jego karierze nie brakowało jednak trudnych chwil. W roku 1997 poważna kontuzja odniesiona podczas eliminacji Mistrzostw Świata w Częstochowie na długo wykluczyła go ze startów. Po powrocie na tor powoli odzyskiwał dawny błysk, a już rok później w finale indywidualnych Mistrzostw Polski wywalczył brązowy medal. W kolejnych latach Jakuś konsekwentnie budował swoją pozycję w zespole. Był zawodnikiem, na którego zawsze można było liczyć, niezależnie od sytuacji drużyny. Gdy z Apatora odchodzili kolejni liderzy, Mirosław Kowalik, Jacek Krzyżaniak, Tomasz Bajerski czy Robert Sawina, on trwał na posterunku, wierny klubowym barwom. Nawet nie dopuszczał myśli, że mógłby zmienić drużynę, podkreślał były trener Jan Zombik. Sezon 2006 był dla Jagusia wyjątkowy. Na torze w szwedzkiej Wetlandzie wywalczył awans do cyklu Grand Prix, a kilka dni później zdobył srebrny medal indywidualnych Mistrzostw Polski. W rozgrywkach ligowych to właśnie jego postawa wielokrotnie decydowała o utrzymaniu Apatora w najwyższej klasie rozgrywkowej. Debiut w cyklu Grand Prix w kolejnym sezonie był spełnieniem sportowych marzeń. Na włoskim torze w Terenzano zajął trzecie miejsce. Niestety upadek podczas Grand Prix w Eskilstunie w 2007 roku był początkiem końca sportowej kariery Jagusia. Kontuzja okazała się na tyle poważna, że powrót do pełnej sprawności był niemożliwy. Choć wrócił na tor, nie był już tym samym zawodnikiem. W roku 2008 zdobył z reprezentacją Polski srebrny medal drużynowego Pucharu Świata. Największy międzynarodowy sukces w jego dorobku. Ostatecznie w listopadzie 2010 roku ogłosił zakończenie kariery sportowej. Decyzja ta wywołała zaskoczenie i smutek wśród kibiców, którzy byli przekonani, że mógłby jeszcze przez kilka lat stanowić o sile zespołu. Żużel to nie szachy. W pewnym momencie trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć dość. Ja ten moment poczułem i nie żałuję tej decyzji, tłumaczył Jakuś. Przez 19 sezonów Wiesław Jakuś wystąpił w 309 spotkaniach ligowych Apatora. Rozegrał 1433 biegi, zdobywając 2520,5 punktu oraz 223 bonusy. Aż 461 razy mijał linię mety na pierwszym miejscu, 398 razy był drugi, 342 razy trzeci, a 191 razy kończył na czwartym miejscu. Jakuś był dwukrotnym drużynowym mistrzem Polski w sezonach 2001 oraz 2008, a także pięciokrotnie zdobywał srebrny medal i trzykrotnie brązowy. Jego średnia biegowa ze wszystkich lat wyniosła 1,759, a najwyższą zanotował w sezonie 1000. 1997. 2,259. Na liście wszechczasów toruńskiego klubu pod względem zdobytych punktów ustępuje jedynie legendarnemu Wojciechowi Żabiałowiczowi. Wiesław Jaguś był zawodnikiem, który przez całą karierę pozostał wierny jednemu klubowi. Takie historie dzisiaj należą już do rzadkości. Po zakończeniu kariery całkowicie odciął się od żużla, poświęcając się prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Koledzy z Toru wspominają go jako człowieka ambitnego, lojalnego i niezwykle koleżeńskiego, choć nieco zamkniętego w sobie. Bez pamięci o takich postaciach nie da się budować przyszłości. Wiesław Jaguś to przykład sportowca, który nie tylko osiągał sukcesy na torze, ale też pozostawił po sobie trwały ślad w sercach kibiców. Jego historia to opowieść o pasji, lojalności i niezwykłej sile charakteru.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Hej, zwrotomocni!
1: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
1: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
14: Po reklamie.
15: Słuchasz Radia Gra.

Bielany, zielone płuca Torunia z bogatą historią. Bielany to jedna z najbardziej rozpoznawalnych części urzędowych Torunia, położona na prawobrzeżu Wisły w północno-zachodniej części miasta. Ten fragment miasta graniczy od zachodu i północy z Barbarką, od wschodu z Wrzosami i Chełmińskim Przedmieściem, a od południa z Bydgoskim Przedmieściem. Choć dziś Bielany kojarzone są głównie z akademickim życiem i rozległymi terenami zielonymi, to ich historia sięga wiele wieków wstecz. Nazwa Bielany prawdopodobnie wywodzi się od charakterystycznych gleb, jasnych piasków, które dominują w tej części Torunia. Istnieje również hipoteza, według której miano to pochodzi od bielników, czyli miejsc, gdzie bielono wosk i płótno. Bez względu na genezę nazwy, Bielany to przede wszystkim obszar wydmowych wzgórz, które rozciągają się w stronę Barbarki i dalej na północny zachód. Znaczną część powierzchni osiedla zajmują lasy iglaste, głównie sosnowe, które tworzą naturalny zielony pas oddzielający Bielany od centrum miasta. Lasek Bielański, bo tak nazywany jest ten zalesiony obszar, to prawdziwa oaza spokoju dla mieszkańców i studentów. Historia Bielan jest niezwykle bogata i zaskakująca. Już od średniowiecza aż do XVIII wieku funkcjonowało tu miejsce straceń przestępców, znane jako Wiesiołki czy Szubienicza Góra, a oryginalnie Galgenberg. Pod koniec XVII wieku powstał tu folwark Bielany, którego właścicielem był gdański kupiec Daniel Christoph Janicen. W 1688 roku Janicen osiadł w Toruniu, a jego folwark połączony był z majątkiem profesora gimnazjum akademickiego Pawła Stranskiego. Droga prowadząca do folwarku nosiła nazwę Janicenstrasse, a po 20 roku XX wieku została przemianowana na ulicę Grunwaldzką. Na cześć Janicena 17 czerwca 1899 roku odsłonięto kamień pamiątkowy. Po pierwszym rozbiorze Polski od 30 grudnia 1772 roku przez Bielany przebiegała granica pomiędzy Prusami a Polską. Od 1776 roku dochody z folwarku Bielany trafiały bezpośrednio do kasy miejskiej Torunia. Na początku XX wieku, w 1900 roku, Bielany oraz Nowe Bielany, czyli osiedle Reja, zostały przyłączone do Torunia. W 1911 roku wybudowano tu imponującą halę dla sterowców, która w okresie międzywojennym pełniła rolę bazy wojskowej. W 20 roku XX wieku utworzono przy niej 3. Batalion Aeronautyczny, a rok później Oficerską Szkołę Aeronautyczną, przemianowaną w 1923 roku na Szkołę Rezerwy Wojsk Balonowych. W latach 20. działał tu również 1. Batalion Balonowy. Po II wojnie światowej baza została zlikwidowana, a hala sterowcowa rozebrana w latach 50. XX wieku. Bielany od zawsze przyciągały nowych mieszkańców. W 1931 roku liczba mieszkańców wynosiła 4928 osób, a do 31 maja 1938 roku wzrosła do 8336. To pokazuje, jak dynamicznie rozwijała się ta część Torunia już przed II wojną światową. W 2016 roku na Bielanach zameldowanych na pobyt stały było 4453 osoby. Bielany leżą w granicach rzymskokatolickiej parafii świętego Józefa. 13 listopada 1929 roku zakon redemptorystów wybudował tutaj klasztor, a kościół świętego Józefa został poświęcony 14 czerwca 1963 roku i oddany do użytku 25 grudnia tego samego roku. Bielany to nie tylko historia, ale i nowoczesność. Najważniejszym obiektem jest tu kampus akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Rozległy kompleks, główne forum kampusu znajduje się przy wylocie ulicy Reja na ulicę Gagarina, a cała powierzchnia kampusu to aż 82 hektary. W skład kompleksu wchodzą aula, rektorat, budynki Wydziałów Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Instytutu Nauk Pedagogicznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Teologicznego, Wydziału Nauk Historycznych, Kolegium Humanisticum, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Instytut Psychologii oraz Katedra Kognitywistyki. Do tego dochodzą Uniwersyteckie Centrum Sportowe, Domy Studenckie, Hotele Asystenckie i Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa. Ważnym punktem Bielan jest stacja wodociągowa z 1894 roku przy ulicy Świętego Józefa, a także główna siedziba Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Rydygiera, oddana do użytku w lutym 1972 roku. Na terenie Bielan znajdują się dwa zabytkowe forty twierdzące.
twierdzy Toruń, Fort 7 przy ulicy Polnej oraz Fort 8 przy ulicy Bielańskiej. Kampus uniwersytecki UMK także został uwzględniony na liście zabytków nieruchomych. Bielany to miejsce, gdzie historia przeplata się z nowoczesnością. Z jednej strony to cicha, zielona okolica, z drugiej tętniące życiem centrum akademickie, miejsce spotkań studentów z całej Polski i zagranicy. Bielany nie przestają się rozwijać, przyciągając kolejnych mieszkańców i inwestorów, a ich niepowtarzalny klimat sprawia, że są jednym z najciekawszych zakątków Torunia. Radio Gry.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

Rudak. Historia, rozwój i współczesność jednej z najstarszych dzielnic Torunia. Pierwsze ślady obecności człowieka na terenie dzisiejszego Rudaka pochodzą z późnego paleolitu, czyli sprzed około 9000 lat przed naszą erą. Odkrycia archeologiczne potwierdzają, że już wtedy ludzie osiedlali się nad Wisłą, korzystając z jej bogactw. Jednak historia pisana Rudaka zaczyna się dużo później. W styczniu 1230 roku książę Konrad Mazowiecki przekazał te tereny zakonowi krzyżackiemu, co było początkiem nowych dziejów osady. Pierwsze oficjalne wzmianki o Rudaku pojawiają się w dokumentach z 1340 roku, gdzie wieś występuje pod nazwami Rodackie, Rodeckie lub Rodek. Co ciekawe, sama nazwa wywodzi się z języka niemieckiego i oznacza zakątek po wykarczowanym lesie. Wieś była zarządzana przez sołtysa, a pierwszym znanym zasadźcą był Gering, sprowadzony tu jeszcze przed połową XIV wieku. Niestety w 1410 roku Rudak został doszczętnie zniszczony przez wojska polskie podczas działań wojennych. Po zawarciu pokoju mełneńskiego w 1422 roku Rudak wrócił w granice Polski. Niedługo później, od 1435 roku, miejscowość stała się częścią diecezji kujawsko-pomorskiej, a po drugim pokoju toruńskim w 1466 roku weszła w skład starostwa dybowskiego w województwie inowrocławskim jako wieś królewska. W kolejnych wiekach wieś przeżywała zarówno okresy rozkwitu, jak i upadku. Szczególnie dotkliwe były zniszczenia w XVI wieku oraz spustoszenia wojenne. W 1598 roku mieszkańcy Rudaka wraz z sąsiadami ze Stawek i Podgórza rozpoczęli budowę kościoła parafialnego. W XVII wieku wieś zaczęła się odbudowywać. Pojawili się osadnicy holenderscy z Niderlandów i Fryzji, głównie menonici, którzy zasłynęli z zapału do pracy i nowoczesnych metod gospodarowania. To właśnie oni zapoczątkowali produkcję cegły strycharskiej i rozwój rolnictwa na terenach dzierżawionych od starostwa. Kolejne przełomowe wydarzenia dla Rudaka nadeszły wraz z rozbiorami Polski. W 1793 roku wieś została włączona do Prus Zachodnich. Przez następne dekady Rudak doświadczał licznych przemarszów wojsk, oblężeń i zmian przynależności państwowej od księstwa warszawskiego po powrót pod panowanie pruskie na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku. Trudne czasy nie sprzyjały rozwojowi gospodarczemu, a wielu mieszkańców utrzymywało się z przemytu do Imperium Rosyjskiego. Sytuacja zaczęła się poprawiać dopiero po wybudowaniu pierwszej cegielni w 1862 roku i uruchomieniu linii kolejowej Toruń-Aleksandrów w 1865 roku. Budowa fortów kolejowych i rozwój infrastruktury drogowej oraz wodnej napędzały lokalną gospodarkę. W tym okresie Rudak był zamieszkany głównie przez ewangelików, którzy stanowili trzon lokalnej społeczności. W 1902 roku rozpoczęto budowę świątyni ewangelickiej w stylu neogotyckim, którą ukończono i poświęcono 7 lat później. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Rudak znalazł się w granicach nowego państwa. W Forcie 15 organizowano obozy internowania, a sama wieś rozwijała się społecznie i edukacyjnie. Działała tutaj siedmioklasowa szkoła podstawowa, ochotnicza straż pożarna oraz Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. W 1936 roku północną część Rudaka włączono do Podgórza, a stamtąd w 1938 roku do granic Torunia. W czasie II wojny światowej wieś była miejscem zamieszkania Volksdeutschów, a w tutejszych fortach funkcjonował stalag dla jeńców wojennych i obóz pracy dla ludności pochodzenia niemieckiego oraz Polaków oskarżonych o kolaborację. Tragiczne losy mieszkańców i przymusowych robotników są jednym z najmroczniejszych rozdziałów w historii Rudaka. Po zakończeniu działań wojennych Rudak przeszedł kolejną transformację. Parafia ewangelicko-unijna została rozwiązana, a jej majątek przejęła parafia katolicka Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W 1945 roku otwarto nową parafię Opatrzności Bożej, która przez lata obejmowała coraz mniejszy obszar w wyniku wydzielania nowych parafii w okolicznych miejscowościach. Przemysł cegielniany przeszedł w ręce państwa i został połączony w miejskie zakłady ceramiczne, a w latach 90. XX wieku doszło do prywatyzacji i przejęcia zakładu przez austriacki koncern Wienerberger Po. W wojnie swoje miejsce znalazła tu także armia. Stacjonowała tu 6. Warszawska Brygada Artylerii Armat, przemianowana później na 6. Toruńską Brygadę Artylerii. Dziś budynki wojskowe pozostają pod zarządem Agencji Mienia Wojskowego. W 1966 roku powstała
szkoła podstawowa numer 17, która do dziś pełni ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Współczesny Rudak to przede wszystkim dzielnica domów jednorodzinnych, które powstawały głównie w latach 90. ubiegłego wieku. Przestrzeń uzupełniają ogromne ogrody działkowe o powierzchni około 100 hektarów oraz pozostałości przemysłu ceramicznego w południowej części dzielnicy. Charakterystyczne dla krajobrazu są także dawne kopalnie gliny i nowoczesne zakłady produkcyjne. Rudak to nie tylko fragment Torunia, to żywa, wielowarstwowa opowieść o ludziach, przemianach i sile lokalnej społeczności.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
4: Ale etykieta musi być!
3: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazję, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Ja się

0: Rynek Nowomiejski w Toruniu, serce Nowego Miasta z ponad 700-letnią historią. Rynek Nowomiejski w Toruniu to miejsce, które od ponad 760 lat stanowi centralny punkt tętniącego życiem Nowego Miasta. Jego historia sięga roku 1264, kiedy to wraz z lokacją Nowego Miasta Torunia wytyczono kwadratowy plac o niezwykle charakterystycznym układzie urbanistycznym, który do dziś zachwyca zarówno mieszkańców, jak i turystów. Kwadratowy układ, zaskakujące proporcje i sieć ulic, plac Rynku Nowomiejskiego ma kształt niemal idealnego kwadratu o bokach mierzących około 95 metrów. Wyróżnia się nie tylko swoimi proporcjami, ale także nietypowym usytuowaniem boków. Są one ustawione ukośnie względem głównych stron świata. Każdy z czterech narożników placu jest punktem wyjścia dla dwóch prostopadłych ulic, które stanowią przedłużenia Pierzei. I tak, z narożnika wschodniego wybiega ulica Szpitalna oraz ulica Świętego Jakuba, z południowego ulica Browarna i Ślusarska, z zachodniego ulica Królowej Jadwigi oraz Prosta, a z północnego ulica Sukiennicza oraz ulica Świętej Katarzyny. Wschodni narożnik rynku sąsiaduje z jednym z najważniejszych zabytków sakralnych Torunia, kościołem Świętego Jakuba. Zabudowa rynku. Od gotyckiego ratusza po nowoczesność centralny punkt Rynku Nowomiejskiego od wczesnego XIV wieku zajmował monumentalny ratusz nowomiejski. Był to budynek wielofunkcyjny, mieszczący zarówno salę posiedzeń Rady Miejskiej, jak i sąd ławniczy, kancelarię, sukiennice, ławy chlebowe, a w piwnicach piwiarnie oraz więzienie. Po połączeniu Starego i Nowego Miasta w roku 1454 ratusz stał się pomocniczą siedzibą władz miejskich, a następnie przekształcono go w magazyn. W roku 1668 po przejęciu przez ewangelicką gminę nowomiejską kościoła świętego Jakuba ratusz został zaadaptowany na świątynię luterańską pod wezwaniem świętej Trójcy. Przekształcony na gotycki kościół służył mieszkańcom aż do początków XIX wieku. W związku ze złym stanem technicznym budynku zapadła decyzja o wzniesieniu nowego zboru. Projekt przewidywał wykorzystanie części dawnych murów, jednak ostatecznie powstał zupełnie nowy budynek w stylu neoromańskim według projektu Karla Friedricha Schinkla. Ukończony w roku 1824 przez niemal 100 lat służył ewangelikom, a następnie od roku 1927 do 1939 był cerkwią prawosławną. Dziś mieści się tam siedziba Fundacji Tumult, która kontynuuje tradycję kulturalną tego miejsca. Kamienice, gospody i domy weselne, codzienność Nowego Miasta. Rynek Nowomiejski otaczają kamienice, które od wieków były własnością najzamożniejszych mieszkańców tej części miasta. W przeciwieństwie do Starego Miasta, Nowe Miasto miało bardziej rzemieślniczy niż kupiecki charakter, co znalazło odzwierciedlenie w nieco skromniejszej architekturze domów. W miejscu dzisiejszej kamienicy o numerze 10 aż do połowy XVIII wieku funkcjonowały ławy mięsne, niewielkie stoiska handlowe o szerokości niespełna 5 metrów, rozciągające się przez całą długość bloku aż do ulicy Wielkie Garbary. Przy rynku działały również dwie z ponad 20 karczm Nowego Miasta. Gospoda pod Modrym Fartuchem oraz gospoda murarska w XVI wieku w miejscu obecnej kamienicy o numerze 25 powstał nowomiejski dom weselny, który przez lata gościł liczne uroczystości mieszkańców. Wielokrotne pożary, m.in. w latach 1413 i 1455, wojny krzyżackie w XV wieku, a także zniszczenia szwedzkie i napoleońskie sprawiły, że do dziś przetrwało niewiele oryginalnych średniowiecznych budynków. Większość zachowanych kamienic zawdzięcza swój obecny wygląd przebudowom z czasów nowożytnych i XIX wieku. Rynek nowomiejski w XX wieku i jego ochrona w okresie międzywojennym rynek nowomiejski zamieszkiwali głównie kupcy. W czasie II wojny światowej architekt Hans Delgast opracował projekt ujednolicenia zabudowy placu, jednak nie został on zrealizowany w całości. Od roku 1961 wszystkie pierzeje rynku nowomiejskiego oraz fasady domów narożnych są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A przez 1371. Dzięki temu miejsce to cieszy się szczególną ochroną konserwatorską i zachowuje swój niepowtarzalny klimat oraz historyczny charakter. Dziś rynek nowomiejski to nie tylko świadek wielowiekowych dziejów Torunia, ale także przestrzeń tętniąca życiem, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Spacerując po jego brukowanych uliczkach, można poczuć atmosferę dawnych czasów i odkryć niezwykłe historie, które składają się na unikalną tożsamość tej części miasta.
1: Radio Gra.

0: hity pełne energii.
1: Reklama. Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Hej, zwrotomocni!
8: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
9: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
10: Zrobią z nas nowe opakowania.
11: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra. Kolej.

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Kamerimicz to wydarzenie, które od lat niezmiennie przyciąga uwagę miłośników kina z całego świata. Trudno się dziwić, to właśnie tutaj, w sercu Polski, spotykają się najwięksi artyści odpowiedzialni za wizualną stronę filmu. To święto operatorów filmowych, którzy są prawdziwymi magikami obrazu, a ich kunszt i kreatywność sprawiają, że filmy zapadają w pamięć na długo. Historia festiwalu sięga początku lat 90. Pomysł narodził się w Toruniu, gdzie przez 7 pierwszych edycji od 1993 do 1999 roku wydarzenie miało swoją siedzibę. To właśnie Toruń podarował festiwalowi jego najbardziej rozpoznawalną nagrodę, Złotą Żabę, która nawiązuje do miejskiej legendy o flisaku. Z czasem, ze względu na problemy lokalowe i logistyczne, a także konflikt z władzami miasta wokół budowy nowego centrum festiwalowego, organizatorzy zdecydowali się na przeprowadzkę. Od roku 2000 przez dekadę gospodarzem Kamerimicz była Łódź. W tym czasie główne wydarzenia odbywały się w Teatrze Wielkim, a pokazy filmów oraz spotkania z twórcami miały miejsce w wybranych łódzkich kinach oraz w klubie festiwalowym w hotelu Centrum, który tętnił życiem do późnych godzin nocnych. Dekada łódzka to czas intensywnego rozwoju i umacniania pozycji festiwalu na arenie międzynarodowej. Jednak już w roku 2010 Kamerimicz przeniósł się do Bydgoszczy. Nową siedzibą wydarzenia stała się Opera Nowa, która przez kolejne lata gościła wybitnych twórców i miłośników kina. W maju 2012 roku Fundacja Tumult, odpowiedzialna za organizację festiwalu, podpisała umowę z miastem, która gwarantowała obecność wydarzenia w Bydgoszczy do 2014 roku. To właśnie tutaj, podczas 20. edycji, na czerwonym dywanie pojawili się tacy goście jak Keanu Reeves, prezentujący film Side by Side, David Lynch, który otrzymał Złotą Żabę za całokształt twórczości, Alan Parker jako przewodniczący jury Etiud Studenckich oraz Joel Schumacher, stojący na czele jury konkursu głównego. Bydgoska odsłona festiwalu to także liczne wydarzenia towarzyszące, w tym wystawy w Toruniu, jak choćby pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej prezentacja fotografii Briana Adamsa, którą artysta osobiście otworzył w Centrum Sztuki Współczesnej. W listopadzie 2018 roku, podczas 26. edycji, dyrektor festiwalu Marek Żydowicz ogłosił, że była to ostatnia odsłona Kamerimicz w Bydgoszczy. Decyzja ta otworzyła nowy rozdział w historii wydarzenia, powrót do Torunia. Od 2019 roku gospodarzem festiwalu jest Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki. To miejsce, które doskonale oddaje ducha nowoczesności i otwartości na światowe trendy w sztuce filmowej. Wśród gości gali inauguracyjnej 27. edycji znaleźli się m.in. Danny DeVito, Peter Greenaway i Ewa Dałkowska, którzy odebrali specjalne Złote Żaby. Podczas gali zamknięcia w Toruniu pojawili się również Quentin Tarantino i Robert Richardson, którzy zostali nagrodzeni jako duet reżyser i operator. Edward Norton został uhonorowany nagrodą imieniu Krzysztofa Kieślowskiego, a Richard Gere odebrał nagrodę specjalną. Festiwal Kamerimicz to nie tylko pokazy filmowe i spotkania z gwiazdami światowego kina, to także bogaty program warsztatów, seminariów i wystaw artystycznych, które pozwalają zgłębić tajniki sztuki operatorskiej i filmowej. Przykładem może być autorska wystawa Artu Mobile Świat Saski Boddeke i Petera Greenawaya, prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu do 1 marca 2020 roku. W ramach wydarzenia uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do rozmów z mistrzami kamery, wymiany doświadczeń i poszukiwania nowych inspiracji. Nie można zapomnieć o roli Fundacji Tumult, która od początku istnienia festiwalu czuwa nad jego organizacją i rozwojem. Twórcą i dyrektorem Kamerimicz jest Marek Żydowicz, wizjoner i pasjonat filmu, który od lat konsekwentnie buduje międzynarodową markę wydarzenia. Dzięki jego zaangażowaniu i wsparciu wielu instytucji, w tym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, festiwal zyskał nową perspektywę rozwoju. W grudniu 2017 roku w Warszawie podpisano list intencyjny dotyczący utworzenia Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz w Toruniu, które ma współtworzyć przyszłe edycje festiwalu i jeszcze bardziej umacniać pozycję Polski na mapie światowego kina. Główną atrakcją i najbardziej prestiżową częścią festiwalu jest konkurs główny, w którym operatorzy filmów fabularnych walczą o złotą, srebrną i brązową. Żabęte wyjątkowe statuetki stały się symbolem najwyższego uznania dla mistrzów obrazu, a ich zdobycie to marzenie wielu artystów z całego świata. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych
filmowych Kamerimicz. To nie tylko jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce, ale i globalna platforma wymiany doświadczeń Kamerimicz. To nie tylko jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce, ale i globalna platforma wymiany doświadczeń, inspiracji

0: reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Hej, zwrotomocni!

0: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
1: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
2: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
1: Zwróćcie nas.
0: Będzie mniej odpadów.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Nasz

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Mury miejskie Torunia, historia obrony, architektury i miejskiego krajobrazu Toruń, jedno z najważniejszych miast o średniowiecznym rodowodzie w Polsce, może poszczycić się nie tylko bogatą historią handlu i kultury, ale również imponującym systemem obwarowań miejskich. Mury miejskie Torunia, będące zespołem średniowiecznych fortyfikacji, stanowią dziś nie tylko świadectwo dawnej potęgi miasta, ale także istotny element jego panoramy i tożsamości. Pierwsze umocnienia Torunia pojawiły się już w pierwszej połowie XIII wieku. Wówczas, zgodnie z przekazami historycznymi, miasto otaczały wały drewnianoziemne, które okazały się wystarczające, by w roku 1242 oprzeć się najazdowi Świętopełka. Jednak już kilkanaście lat później rozpoczęto budowę ceglanego systemu obronnego, którego fragmenty zachowały się do dzisiaj. Najstarszy z nich, biegnący wzdłuż ulicy pod Krzywą Wieżą, datowany jest na lata 1246-1262 i uznawany jest za najstarszy zachowany fragment muru miejskiego w Polsce. System murów Torunia był wyjątkowo rozbudowany. Stare miasto otaczały dwa pierścienie murów, wysoki od strony miasta i niższy od zewnątrz, rozdzielone między murzem zwanym parchamem. Całość poprzedzała szeroka fosa. Od strony zachodniej, szczególnie narażonej na ataki, powstała nawet trzecia linia obrony. Od południa, gdzie naturalną barierę stanowiła Wisła, zastosowano pojedynczy mur bez fosy. W sumie na głównych szlakach komunikacyjnych ulokowano 8 bram miejskich, z których do naszych czasów dotrwały 3. Mostowa, Żeglarska i Klasztorna. Wszystkie od strony Wisły. W obrębie murów miejskich funkcjonowało aż 33 baszty, pełniące rolę zarówno obronną, jak i obserwacyjną. Do dziś przetrwały m.in. Krzywa Wieża, Gołębnik, Żuraw, Wartownia, Monstrancja, a także 3 bezimienne baszty przy ulicy Podmurnej. Każda z nich ma swoją odrębną historię i funkcję, a niektóre zyskały nowe przeznaczenie. Od hosteli po siedziby konsulatu. Nieco później, bo pod koniec XIII wieku rozpoczęto budowę murów nowego miasta Torunia. Ich konstrukcja była zbliżona do fortyfikacji Starego Miasta, jednak od zachodu, gdzie nowe miasto stykało się ze starym, nie wzniesiono murów. Z 4 bram i około 21 baszt nowomiejskich nie zachowała się żadna, choć w roku 2009 odkryto fundamenty 4 bramy nowego miasta, ustawionej naprzeciwko staromiejskiej bramy kotlarskiej. Mury miejskie Torunia przez stulecia były wielokrotnie modernizowane i rozbudowywane. W wiekach XV i XVI w związku z rozwojem techniki wojennej fortyfikacje przystosowano do nowych potrzeb. W roku 1429 powstał barbakan przed bramą starotoruńską, a w 1449 rozpoczęto budowę kolejnego przed bramą chełmińską. Około roku 1522 dwie narożne baszty Starego Miasta przebudowano na okrągłe basteje wypełnione ziemią i dostosowane do obrony artyleryjskiej. Jedna z nich, nazywana Kocim Łbem, zachowała się do dzisiaj, choć w zmienionej formie. W XIX wieku, w okresie dynamicznego rozwoju miasta i zmian urbanistycznych, większość murów została rozebrana. Pozostawiono jedynie niektóre odcinki stanowiące dziś cenny element dziedzictwa Torunia. Zachowane fragmenty wpisane do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 225 są nie tylko atrakcją turystyczną, ale i ważnym punktem odniesienia dla mieszkańców. Zachowane do dziś bramy miejskie to brama klasztorna pochodząca z pierwszej połowy XIV wieku, podwyższona w XVI stuleciu, brama mostowa wybudowana w roku 1432 przez Hansa Gotlanda, brama żeglarska wzniesiona na przełomie XIII i XIV wieku, częściowo rozebrana i przebudowana w XIX stuleciu. Lista bram, które nie przetrwały do naszych czasów, jest znacznie dłuższa. Obejmuje m.in. bramę chełmińską, istniejącą od końca XIII wieku do około 1889 roku, bramę świętej Katarzyny, bramę świętego Jakuba, bramę kotlarską, bramę łazienną, bramę paulińską, bramę prostą, bramę starotoruńską oraz inne, których relikty i fundamenty można dziś odnaleźć podczas prac archeologicznych. Wśród zachowanych baszt wyróżniają się Krzywa Wieża, jeden z symboli Torunia, znana z charakterystycznego odchylenia od pionu, ta baszta Gołębnik, najwyższy punkt nadwiślańskich murów miejskich, baszta Monstrancja. Po II wojnie światowej mieścił się tu skład znaków drogowych, tej baszta Wartownia, również po wojnie pełniła różne funkcje, obecnie znajduje się tu Stowarzyszenie Współpracy z Miastami Bliźniaczymi Torunia, baszta Żuraw, baszta Koci Łeb, jedna z 9 zachowanych baszt obronnych. Obwarowania Torunia są wyjątkowym świadectwem średniowiecznej architektury militarnej na ziemiach polskich, stanowią nie tylko materialny ślad ślad historii, ale i inspirację dla kolejnych pokoleń. Zarówno tych, którzy chcą poznawać dzieje miasta, jak i tych, którzy pragną je chronić i pielęgnować.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Toruń, miasto o bogatej historii i tradycjach militarnych, zapisał się w dziejach polskich sił zbrojnych jako istotny ośrodek wojsk balonowych. Choć dziś loty balonem kojarzą się głównie z rekreacją i sportem, w pierwszych dekadach XX wieku balony odgrywały kluczową rolę w działaniach wojennych, zwiadzie i obserwacji. Toruń stał się jednym z najważniejszych miejsc rozwoju tej formacji, a pamięć o baloniarzach jest tu pielęgnowana do dziś. Historia wojsk balonowych w Toruniu sięga okresu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Już w 1920 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, baloniarze odegrali znaczącą rolę w działaniach frontowych. Po zakończeniu wojny, ze względu na strategiczne położenie Torunia i istniejącą infrastrukturę z czasów pruskich, miasto zostało wybrane na siedzibę polskich oddziałów balonowych. Baloniarze korzystali z dawnych koszar przy obecnej ulicy Sienkiewicza, portu sterowcowego przy dzisiejszej ulicy Balonowej i hali balonowej w pobliżu Podgórza. Rozbudowana infrastruktura sprzyjała rozwojowi tej wyjątkowej formacji. W Toruniu działały kluczowe ośrodki szkoleniowe dla baloniarzy. W latach 1921-1924 funkcjonowała tu Centralna Szkoła Balonowa, która kształciła pierwszych oficerów nowo powstałej formacji. Następnie od 1924 roku swoją działalność rozpoczęła Szkoła Podchorążych Rezerwy Wojsk Balonowych, która przez kolejne 15 lat przygotowywała następne pokolenia specjalistów. W tym okresie jednostka przeszła ewolucję organizacyjną. Od 1924 do 1929 roku istniał Batalion Balonowy, a od 1929 roku do wybuchu II wojny światowej pierwszy Batalion Balonowy. Szkolenia obejmowały nie tylko obsługę balonów obserwacyjnych, ale także naukę nawigacji, meteorologii, łączności oraz taktyki wykorzystania balonów w działaniach wojennych. Kadra toruńskiej jednostki balonowej szybko zyskała renomę w całej Polsce, a Toruń stał się swoistą kuźnią podniebnych specjalistów. Wśród żołnierzy pierwszego Batalionu Balonowego żywa była pamięć o kolegach poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. Dla upamiętnienia ich ofiary z inicjatywy samych żołnierzy i dzięki ich składkom wzniesiono w 1937 roku pomnik poległych żołnierzy wojsk balonowych. Monument znalazł swoje miejsce na wzniesieniu zamykającym aleję w Parku Miejskim na bydgoskim Przedmieściu, obecnie Aleja Bogusława Magiery. Rzeźba wykonana przez Michała Kamieńskiego przedstawiała orła zrywającego się do lotu, trzymającego wieniec spleciony kotwicą, symbolikę ściśle związaną z wojskami balonowymi. Pomnik szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc pamięci w Toruniu, a także ulubionym celem spacerów mieszkańców. Niestety po zajęciu miasta przez Niemców we wrześniu 1939 roku monument został zniszczony. Okupanci nie chcieli, by patriotyczna symbolika przetrwała w przestrzeni publicznej. Po zakończeniu II wojny światowej przez długie dekady nie udało się przywrócić pomnika poległych baloniarzy. Władze komunistyczne nie były zainteresowane odbudową monumentu, który przypominał nie tylko o walce z Rosją bolszewicką, ale również o udziale polskich baloniarzy w działaniach po stronie aliantów. Wraz z degradacją parku na bydgoskim Przedmieściu pamięć o wojskach balonowych powoli zanikała, choć wśród mieszkańców Torunia i pasjonatów historii przetrwała na dawnych fotografiach i w opowieściach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Dopiero po wielu latach, w 2017 roku, pojawiła się inicjatywa odbudowy pomnika. Zaangażowanie lokalnych społeczników, wsparcie samorządu, Instytutu Pamięci Narodowej, a także darczyńców z kraju i zagranicy sprawiły, że projekt nabrał realnych kształtów. Rekonstrukcja monumentu została przeprowadzona z wielką dbałością o szczegóły. Wykorzystano zachowaną dokumentację archiwalną, a także ponownie wykonano rzeźbę orła, którą odlał znany toruński artysta. Prace budowlane poprzedziły badania archeologiczne, które pozwoliły odnaleźć oryginalny fundament z 1937 roku. Dzięki temu nowy pomnik stanął dokładnie w tym samym miejscu, co przedwojenny pierwowzór. Ściany cokołu pokryto inskrypcjami z nazwiskami poległych baloniarzy, a całość dopełnia symboliczna rzeźba nawiązująca do tradycji polskich wojsk balonowych. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 14 sierpnia 2020 roku, w przeddzień Święta Wojska Polskiego i setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wydarzenia, w którym baloniarze odegrali swoją rolę w ceremonii, wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wojska, instytucji kultury oraz mieszkańcy miasta. Wydarzenie
miało podniosły charakter. Odczytano apel poległych, oddano salwę honorową, a nad uczestnikami przeleciały samoloty Aeroklubu Pomorskiego. Pomnik stał się miejscem, w którym kolejne pokolenia Torunian mogą oddać hołd żołnierzom walczącym o niepodległość Polski.

0: reklama.
1: Hej, zwrotu mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
2: Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
1: Zwroto mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.
11: A

0: słyszałeś, że hokej w Toruniu znów przeżywa swoje wielkie chwile, a na tafle powracają toruńskie hokeistki? To nie jest tylko kolejna sportowa ciekawostka. To wydarzenie, które wpisuje się w bogatą historię miasta i podkreśla, jak ważne miejsce zajmuje hokej w sercach torunian. W czasach, gdy kobiecy sport w Polsce rozkwita, Toruń staje się jednym z najjaśniejszych punktów na tej mapie. To tutaj, na lodowisku Tortoru, tworzy się nowy rozdział będący kontynuacją tradycji sięgającej ponad 2 dekad. Cofnijmy się jednak w czasie, by zrozumieć, dlaczego hokej jest tak istotny dla Torunia. Już w pierwszych latach nowego tysiąclecia toruński ośrodek szkoleniowy potrafił zbudować solidny system naboru, edukacji i treningu. To właśnie wtedy, w 2006 roku, powstała żeńska drużyna Jaskółki Toruń. Dziewczęta wspierane przez profesjonalnych trenerów i działaczy regularnie pojawiały się na tafli, udowadniając, że hokej nie jest zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn. Przez 9 kolejnych lat Jaskółki były nieodłączną częścią toruńskiego sportu, budując swoją markę i rozpalając pasję wśród młodszych pokoleń. Niestety w 2015 roku drużyna została rozwiązana, pozostawiając po sobie nie tylko wspomnienia, ale i wyraźną lukę w lokalnej społeczności sportowej. Mimo tej przerwy duch hokeja kobiet w Toruniu nie zgasł. Dziś, kiedy kobiecy sport w Polsce przeżywa prawdziwy renesans, Toruń ma wszelkie argumenty, by powrócić do sprawdzonego modelu. Reaktywacja drużyny nie jest sentymentalnym gestem, a racjonalną decyzją, inwestycją w to, co już raz tu zadziałało. To powrót do korzeni, do modelu opartego na tradycji, szkoleniu młodzieży i sile lokalnego środowiska. To nie jest nowy początek od zera. To kontynuacja drogi, która została wytyczona ponad 20 lat temu przez Patrycję Nowacką, inicjatorkę powstania pierwszej kobiecej drużyny w Toruniu. Warto podkreślić, że za reaktywacją żeńskiego hokeja stoi konkretna osoba. Daria Czachowska, była zawodniczka toruńskich Jaskółek. Jej nazwisko nie jest obce miejscowym kibicom. W jej rodzinie hokej to niemal tradycja. Jej wujek, Ludwik Czachowski, to prawdziwa legenda toruńskiego hokeja. Przez wiele lat reprezentował KS Pomorzanin Toruń, rozgrywając aż 437 spotkań. Brał udział w Mistrzostwach Świata i Olimpiadach, a mimo niespełna 170 cm wzrostu słynął z twardej gry ciałem. Jego podobizna wisi dziś pod dachem Tortoru, przypominając młodym adeptom i adeptkom hokeja o tym, jak wielkie rzeczy można osiągnąć, mając w sobie pasję i determinację. To właśnie dzięki determinacji Darii Czachowskiej grupa dziewcząt otrzymała zielone światło od prezesa Sokołów Toruń, Roberta Fraszko. To nazwisko również budzi szacunek wśród kibiców. Robert Fraszko to były zawodnik, który przez lata z powodzeniem reprezentował toruńskie kluby hokejowe, a dziś jako prezes wspiera rozwój tej dyscypliny w mieście. Jego decyzja o reaktywacji drużyny to nie tylko dowód zaufania do młodych zawodniczek, ale także potwierdzenie, że Toruń stawia na hokej i widzi w nim przyszłość. Kolejnym krokiem było znalezienie odpowiedniego trenera, który poprowadzi dziewczyny przez zawiłości lodowej rywalizacji. Wybór padł na Karola Żołnowskiego, człowieka z hokejem związanym od najmłodszych lat. Swoją przygodę z tym sportem rozpoczął już jako 6-letni chłopiec w klubie Towimor, gdzie szkolił się pod okiem świętej pamięci Mieczysława Zmorzyńskiego. Jego zaangażowanie w pracę z młodzieżą zaczęło się, gdy jego syn dołączył do toruńskiej drużyny juniorskiej. Z czasem wsparcie przerodziło się w pełnoprawną pracę trenerską, a Karol Żołnowski nieustannie doskonali swoje umiejętności. Jego największe sukcesy to 2. miejsce w międzynarodowym turnieju Star Cup oraz kwalifikacje do finałowego turnieju Czerkawski Cup. Obecnie najmłodsza drużyna toruńskich Sokołów już udowadnia, że Toruń liczy się na mapie polskiego hokeja. Zespół potrafi wygrywać z drużynami z Katowic czy Krakowa, pokazując, że w Toruniu nie brakuje talentów i determinacji. Sam trener Żołnowski wciąż aktywnie gra w Chwiałka Hockey Team, z którym zdobył tytuł Mistrza Polski w sezonie 2023-2024. Wszystko to pokazuje, że hokej w Toruniu to nie tylko sport, to pasja, tradycja i sposób na życie. Powrót kobiecej drużyny na tafle jest symbolicznym przypieczętowaniem tej historii, ale też otwarciem nowego rozdziału. Dziś, gdy coraz więcej dziewcząt marzy o grze w hokeja, Toruń znów staje się miejscem, gdzie te marzenia mogą się spełniać, to tu rodzą się nowe talenty, a każda wygrana na lodzie to nie tylko sukces drużyny, ale i całej społeczności. Reaktywacja kobiecego hokeja to dla Torunia coś więcej niż tylko powrót do przeszłości. To dowód na to, że miasto potrafi czerpać z własnych tradycji i budować przyszłość w oparciu o sprawdzone wartości. To także jasny sygnał, że hokej, zarówno w wydaniu męskim, jak i żeńskim, Śląskim wciąż jest jednym z najważniejszych elementów sportowej tożsamości Torunia. I nie ma w tym przypadku, bo tutaj na lodowisku Tortoru historia naprawdę zatacza koło, a sportowe marzenia znów mają szansę się spełnić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: zaadaptowany jako przedszkole Merino Texu, o czym pisze, a jakże, zakładowa prasa. Swoją siedzibę miała tu również szkoła muzyczna, a dziś ma jedno ze stowarzyszeń.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu.

0: Tui możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Kontynuujemy naszą wycieczkę po wsi Rubinkowo. Dzisiaj z utartego szlaku zanurzymy się w artykuły prasowe, które dostarczają niezwykle ciekawych informacji o tym, co działo się we wsi i jakie ciekawe historie miały tam miejsce. Ja nazywam się Paweł Bukowski i zapraszam na kolejną odsłonę naszej wycieczki.
1: To jest Radio Gra.
0: Klimat wiejskiego życia we wsi Rubinkowo miał różne odcienie. Poza lokalnym handlem i życiem przy szkole są również artykuły opisujące zdarzenia sensacyjne, a nawet kryminalne. Na przykład wszystko wskazuje na to, że w okolicach wsi Rubinkowo w 1931 roku doszło do pierwszej katastrofy lotniczej samolotu pasażerskiego w Polsce. I posłuchajmy, co na ten temat pisze Słowo Pomorskie. W poniedziałek, 27 bieżącego miesiąca, przed południem wydarzyła się pod Toruniem katastrofa samolotu pasażerskiego odbywającego stałe kursy między Warszawą a Bydgoszczą, donosiło Słowo Pomorskie w 1931 roku. Był to samolot pasażerski Junkers lecący z Bydgoszczy do Warszawy, który codziennie przelatuje nad Toruniem. Gdy samolot znajdował się tuż za Toruniem, w okolicy Rubinkowa, pilot zauważył defekt w motorze, skutkiem czego musiał wylądować. Podczas lądowania samolot zawadził o druty telegraficzne i spadł na ziemię, rozbijając się doszczętnie. Zdarzyło się to w odległości około 3 km od Torunia, w pobliżu szosy wiodącej do Kowalewa. Bywały też zdarzenia kryminalne i tutaj pierwszy artykuł z 1932 roku pisze, że złodzieje drobiu grasują. Juliusz Stroński, zamieszkały w Toruniu przy ulicy Grudziąckiej 123, zgłosił, że w nocy z 6 na 7 bieżącego miesiąca nieznany sprawca za pomocą oderwania deski skradł mu z kurnika 9 kur wartości 25 zł. Jan Zamożniak, zamieszkały w Rubinkowie, pod Toruniem zgłosił, że nieznani sprawcy skradli mu 22 kury o wartości 80 zł. Innych zdarzeń kryminalnych, które dotyczy wsi Rubinkowo, informuje nas, żeby nie przechowywać pieniędzy w pończochach, bowiem w nocy z 23 na 24 bieżącego miesiąca dokonano zuchwałego włamania do mieszkania rolnika Bolesława Kiecmana, zamieszkałego w Rubinkowie w powiecie toruńskim. Nieznany osobnik zakradł się do pokoju rolnika i skradł kwotę 1674 zł, które to pieniądze ukryte były w pończosze. Powiadomiona o kradzieży policja wszczęła energiczne dochodzenie, które wykazały, że kradzieży tej dopuścił się krewny Kiecmana, 23-letni robotnik Czesław Ruczewski. Nieuczciwy krewniak skradzione pieniądze zakopał, Ruczewskiego naturalnie policja aresztowała, a odkopane pieniądze zwróciła poszkodowanemu. Stąd nauka dla innych. Nie przechowuj pieniędzy w pończochach, gdyż znajdą je twoi krewni. No i kolejny tytuł z lokalnej prasy. Walka na rewolwery z rabusiami węglowymi. Toruń, 30 grudnia. O godzinie 1 w nocy kilku osobników skoczyło na pociąg węglowy tranzytowy zdążający z Torunia Mokre do Tużna, z którego zrzucili około 30 centarów węgla, a następnie usiłowali węgiel ten zabrać. Pełniący służbę patrolową starszy posterunkowy Hałajdziak z Torunia natknął się na wspomnianych złodziei, którzy na widok jego porzucili węgiel i poczęli uciekać, oświetlając przy tym Hałajdziaka lampką elektryczną, a następnie z odległości około 200 metrów oddali do niego dwa strzały z rewolweru, które chybiły. W odpowiedzi na to starszy posterunkowy Hałajdziak oddał do złodziei również strzały z rewolweru, które także chybiły. W pościgu za uciekającymi w pobliżu wsi Rubinkowo Hałajdziak przytrzymał jednego ze złodziei i to pośpiecha Władysława, lat 20, z Rubinkowa, który miał przy sobie około 50 kg węgla w worku. Podczas przetrzymania i stąd powstałego szamotania się pistolet Hałajdziaka wypalił i zranił pośpiecha w rękę. Pośpiech mimo to, wykorzystując chwilowe zamieszanie, zdołał zbiec. Pośpiech po powrocie do domu zgłosił się do lecznicy miejskiej w Toruniu po opatrunek i został aresztowany. Jako współsprawców pośpiecha aresztowano Zamożniaka Jana i Miątka Jana, których osadzono w areszcie policyjnym. Porzucony węgiel zwrócono władzy kolejowej. Chciałbym też przeczytać bardzo obszerny artykuł, który dotyczył niejakiego Gniewosza, ale streszczę go w kilku słowach, ponieważ odnosi się on do gigantycznej afery, która dotyczyła sprzedaży gruntów rolnych należących do dziedzica o tym stanowisku pana Gniewosza. W skrócie informując, atrakcyjna cena skusiła chętnych, nie zostali jednak oni poinformowani, że ziemia nie nadaje się do upraw płodów rolnych, to raz, a z drugiej strony jest zadłużona, co rezonowało na kolejne pokolenia i o tym artykule i aferze, która rozegrała się w latach 30. XX wieku dowiadujemy się w latach 50. XX wieku w słowie pomorskim. Niesłychanie ciekawa historia, która rzutowała na kolejne pokolenia mieszkańców wsi Rubinkowo, ale także miała tutaj swoje miejsce.
1: To jest Radio Gra.

0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radio Gra.
2: Mariusz Składanowski, Radio Gra w cyklu Toruńskie Gwiazdy. Ciekawe zjawisko. Zespół, który już niebawem, mam nadzieję, wyda swoją debiutancką płytę, choć muzycy tworzący ten skład to są już w całym naszym regionie, a nawet w skali kraju głośne, ciekawe nazwiska. W naszym studiu Marcin Ziemka, założyciel zespołu oraz wokalista Adam Marynowski. Cześć, dzień dobry, znamy się.
3: Dzień dobry, witam
2: was
3: wszystkich słuchaczy
2: serdecznie. Lub to. Pojawił się już w sieci teledysk, fajny, przebojowy, gorący, wiosenny zresztą zgodnie z tytułem. I ma być to zapowiedź płyty, której tytuł gdzieś już znalazłem i czy rzeczywiście taki będzie tytuł. 56-2-56. Czy trzymacie się tej wersji?
3: Tak, trzymamy się.
2: Ja tu doszukuję się jakiegoś kierunkowego do Torunia, ale może macie jakąś inną historię.
3: A teraz dopiero właśnie o tym tak skojarzę, że to kierunkowe, ale nie, to zupełnie inna historia jakby. I też nie chcemy jej tak od razu zdradzać i tak naprawdę, ale rozwiązanie jakby tego będzie ukryte w tych teledyskach, które są. W pierwszym już było, jakby ktoś uważnie oglądał, to są cyfry pojawiające się w różnych losowych momentach i każdy z tych teledysków pięciu wyjaśnia jakby całą konstrukcję, jakby ktoś bardzo był zainteresowany, co to znaczy.
2: No to można już zaglądać i podpowiadam lub to pisane L-O-O-E-P-T-O, taki jak lub, czyli takie zapętlenie, tak, albo jeżeli polubicie, to już wiecie, że warto to polubić. Za wami ciekawa historia muzyczna. Marcinie, od wielu lat w różnych zespołach, różnych projektach, sukcesy chociażby z Latającym Mostem. Tu można wspomnieć o nagrodzie na głośnym festiwalu Fama, ale też Revolt Act, taki cięższy, metalowy skład, chociażby na podium plebiscytu Toruńskie Gwiazdy, o którym tu wspominamy. Adam, ty za to dla wielu pojawiłeś się, nie wiem, to było 2 lata temu,
4: tak,
2: chyba mniej
4: być,
2: więcej,
4: tak
2: w popularnym programie Szansa na Sukces, gdzie zachwyciłeś swoim wykonaniem piosenki zespołu Breakout. Tak. Pamiętasz ten moment, jakie to były emocje, no bo występ w takim programie z taką historią to jest, no, ważny. Kamień milowy wręcz w karierze.
4: No, muszę powiedzieć, że to były wielkie dla mnie emocje. Tym bardziej ikona to jest polskiej, ten zespół Breakout to jest ikona polskiej muzyki. Dariusz Kozakiewicz. Także miałem troszeczkę, powiem, ciężki orzech do zgryzienia, śpiewać te piosenki. No ale się udało, zostałem wyróżniony, także jest okej.
2: Ale ja zauważyłem, że to w ogóle wasza rodzina jest bardzo muzykująca, że występowałeś też z siostrą, zresztą chyba tak, poszła twoim śladem i także występowała w tym programie.
4: Tak, siostra też była w programie, ale była, właśnie śpiewała piosenki Małgorzaty Ostrowskiej, utwór pod tytułem Mam Dość. Lidka akurat tam z wyróżnienia nie dostała, nie wygrała tego programu, ale razem śpiewamy cały czas, tworzymy muzykę. Też śpiewa ze mną w zespole takim eventowym bardziej, nie?
2: Adamie, masz wykształcenie muzyczne i z tego, co zauważyłem, z wykształcenia jesteś saksofonistą.
4: Tak, zgadza się. Uczęszczałem do szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Inowrocławiu oraz studiowałem w Bydgoszczy.
2: Jak to doświadczenie, no bo tu oddychanie, właśnie operowanie przeponą i tak dalej, no nie znam się tak. Specyfice saksofonista, ale wydaje mi się, że dla wokalisty to doświadczenie rzeczywiście otwiera chyba i poszerza
4: horyzonty. To jest bardzo przydatne improwizowanie na saksofonie, to dużo pomaga w śpiewaniu. Także to mi bardzo dużo pomogło, bardzo dobrze czytam nuty, no, jestem obyty ze studiem, bo wcześniej też śpiewałem w różnych zespołach, Jaja Binks, między innymi z założycielem Maciejem Świtońskim, świetnym chirurgiem, muzykiem, który też tworzył muzykę na ostatnią płytę na przykład Krzysztofa Krawczyka pod tytułem Horyzont.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Przypominam, że w naszym specjalnym muzycznym kalejdoskopie gościmy muzyków nowej toruńskiej formacji Lupto. Adam Marenowski, wokalista, oraz Marcin Ziemka, perkusista i założyciel zespołu. Panowie, zacznijmy od tego, że choć pochodziliście przed laty z różnych miejscowości z naszego regionu, to wasze muzyczne ścieżki zbiegły się właśnie tu, w Toruniu, czy się mylę?
3: Ja pochodzę w sumie ze świecia, ale już w Toruniu
4: naprawdę
3: mieszkam.
4: Przez przypadek.
3: Tak, to przypadek, to ja tu może dojdę też. Od 98 roku to już mieszkam w Toruniu, urodziłem się w Toruniu, więc ja już z Toruniem jestem związany wiele lat. I to, jak my się spotkaliśmy, to też był taki przypadek zupełny, bo wcześniej w Lupto śpiewał ktoś inny, jakby ten materiał już zarejestrowaliśmy, on gra w zespole Parno też, w toruńskim, Marcin Jaskulski jest tam wokalistą. Mieliśmy ten materiał nagrany, on chyba tego trochę tak nie czuł, trochę się z tego wycofywał, tam przy jakiejś okazji mówi, to ja weź kogoś tam może znać, coś i tak naprawdę ja sobie pomyślałem, nie będę, znaczy był taki casting, już nie będę opowiadał o tym, bo to właśnie Jasiu Kidawa zrobił takie też taki ogłoszenie na swoim profilu. Wielu ludzi się tam zgłaszało i wielu tam wysyłało swoje demówki, no i tak ja trochę byłem zmęczony tym, szczerze mówiąc, już po jakimś czasie. No i był taki przypadek, że zostałem zaproszony jako perkusista do takiego mojego bliskiego znajomego, właśnie który jakby pasjonuje się tym zespołem Breakout, Tomaszów Mazowiecki, tak, przy Tomaszowie Mazowieckim, to jest Krzysztof Johan i on tam gra tam też, to jest taki zespół, Blue Stone się nazywa. I on mnie zaprosił, jako tam przyjedź, taki jubileusz mamy, będzie w Serocku pod Warszawą, to przyjedź, zagrasz jakieś dwa kawałki, coś i tam będzie fajnie, spotkamy się zawsze. Mówię, no dobra, to walentynki, to było 25 roku.
4: Dzień kobiet chyba.
3: Nie, walentynki, 14 lutego 2025 roku. No i dobra, mówię, to pojedziemy z żoną, pojechaliśmy na te walentynki tam, no i tam był ten koncert Blue Stones i Adam był tam zaproszony jako, że od tego Krzysztofa, wokalista z tego Blue Stones, on wygrał tą szansę na sukces.
4: Andrzej Pisarzewski,
3: tak,
4: wygrał
3: wtedy. I oni grali ten jubileusz i oni zaprosili Adama, bo im się spodobał. Mówią, ale fajnie zaśpiewałeś, to przyjedź i ten. No i Adam tam śpiewał i też śpiewał tego chłopca, ale ja grałem akurat wtedy, kiedy ja zagrałem też ten utwór i tam graliśmy i tak się zgadaliśmy. O, fajnie, grasz, fajnie, śpiewasz, a to skąd jesteś? Z Torunia, także my się w ogóle nawet nie znaliśmy, będąc tym, dopiero się poznaliśmy gdzieś tam, nie?

0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: W naszym muzycznym kalejdoskopie Radia Gra wracamy do rozmowy z zespołem nominowanym w tegorocznych Toruńskich Gwiazdach w kategorii Nadzieja Roku. A naszymi gośćmi są Marcin Ziemka i Adam Marynowski z zespołu Lupton. Padło tu bardzo ważne nazwisko. Jarosław Kidawa, Jasiek, jak o nim mówicie. Tu taka adnotacja dla słuchaczy. Ja pamiętam początki Radia Gra, jeszcze lata 90. Zespół Manku, teraz można go podziwiać,
3: to chociaż... Szacun, że pamiętasz, no.
2: Pamiętam.
3: On był założycielem.
2: Charakterystyczną okładkę na czerwonym tle, zresztą występy w Opolu chociażby,
3: tak.
2: A później produkcję z jednego z moich ulubionych zespołów Opposition, także to było tak medialnie głośne zjawisko, a obecnie można go także czasami w Toruniu zobaczyć, chociażby zespołem KSU.
3: Koncertowo z nimi gra.
4: Nawet był ostatnio, nie?
3: Tutaj tak.

0: człowiek, który wspierał, pomagał, produkował, grał, miksował i można by tu wymienić absolutnie czołówkę polskiej sceny i pewnie moglibyśmy tylko temu poświęcić nasze spotkanie. Powiedz, Marcin, jak się do współpracy zaprasza takiego człowieka, bo pewnie mając i swoje studio nagraniowe i właśnie propozycje z różnych źródeł, to no to jest już takie duże nazwisko.
1: Ja z Jasiem się znam od 90, nie wiem, 2 roku.
0: No to nie.
1: Od czasów Manku, dlatego że w Manku grał też mój brat. A no mój brat teraz też gra, powiedzmy, z nami w Lupto, ale obecnie go nie ma. Jest płynnie dookoła świata w rejsie, więc nie ma go, więc nie brał, a miał brać udział w teledysku, więc na razie jakby tak jest zawieszony, ale będzie jako drugi gitarzysta jest. Więc ja go poznałem poprzez mojego brata. Jeździliśmy razem na wakacje, na ferie i któregoś roku, na 2018 roku, na feriach byliśmy chyba na Chopoku i tak sobie rozmawiamy o tym. Jasiu mówi, tak, masz jakieś fajne piosenki, to weź przyjdź, zobaczymy, może ty, a mówi, laska śpiewa, facet? No mówię, no facet, nie. No dobra, to przyjedź do tego i zobaczymy. No tak to było, pojechałem, mówi, nie, spoko, fajny, mówi, to przyjdź, nagramy z jakieś 1, 2, 3 single, zobaczymy, co będzie. No, zaczęliśmy nagrywać 1, 2, 3, mówi, ty, słuchaj, super to jest, w ogóle nagramy całą płytę, nie. No i tak to się stało, że nagraliśmy wtedy 14 utworów, powstała cała płyta i graliśmy w 2021 koncert, jak był ten covidowe czasy, to był w Świeciu graliśmy, to było tam dla lekarzy, coś takiego, to był streamingowany online, więc tam zagraliśmy 5 utworów jakby w tym składzie, jeszcze mówię, ze starym wokalistą. Ale jakby Jasiu zadeklarował się taką chęć grania, bo tak by bardzo jego klimaty. Stwierdził, w ogóle bardzo się, świetnie się dogadujemy, jeśli chodzi o produkcję, on coś mi wysyła, no genialne, nie? Gitary, które nagrywa, więc on jakby tak naturalnie trochę dołączył do zespołu. Mówi, a Maciek, ktoś tam gra na gitarze? Mówię, no miałem różnych gitarzystów, nie? Ale no, jak Jasiu zaczął nagrywać te gitary, to po prostu mówię, nie no,
2: no, klasa.
1: No musisz to grać, nie? No więc on jakby naturalnie wszedł do składu. Mówi, dobra, róbmy, nie? I jeden z utworów jest jakby, znaczy on jest producentem i w wielu piosenkach jakby też ma wkład taki autorski, ale w jednej ma taki szczególny, dlatego że mieliśmy go w zupełnie innej formie z poprzednim wokalistą, właśnie z wspomnianym Marcinem, a tutaj go jakby zmieniliśmy i to Jasiu jakby zainicjował, że zupełnie nową melodię, zupełnie trochę inny aranż. No i tak to praca idzie super, znaczy mi się bardzo dobrze z nim współpracuje, bo mówię, nadajemy na tych samych falach. Muzycznie super się dogadujemy, więc...

0: wiosenny to jest porywający, szlachetny pop. Moim zdaniem pop rock. To doskonale płynie, świetnie wyprodukowane. To rzeczywiście widać i czuć to doświadczenie. Czy to jest taki utwór reprezentatywny dla tego, jak brzmi ta płyta? Bo trochę jesteśmy, my mówię o słuchaczach i ja, w tej niewdzięcznej sytuacji, że nie mamy jeszcze punktu odniesienia. Często pierwszy singiel właśnie albo jest taką deklaracją. Tak brzmimy, tego możecie się spodziewać.
1: Płyta jest bardzo spójna. Naprawdę nie ma tam ani... Znaczy różnorodna, ale jednak jest spójna. Nie ma żadnego słabego punktu, jak ja mam powiedzieć, bo ja nie lubię zapchać dziur. Zawsze ja lubię muzykę, słucham wiele płyt i zawsze mnie denerwowało to, jak ty słucham jakaś fajna płyta i zawsze jakieś jeden, dwa numery się znalazły, no albo widać, że zapchaj dziury. Nie chciałem, mówię tak, jak ja będę kiedyś coś robił, nigdy w życiu, żebym czegoś takiego nie zrobił. Wolę mniej, ale nie mieć. Tutaj nawet to nie jest tylko moje zdanie, ale też no właśnie naszego menadżera i taki wielu ludzi, gdzie robiliśmy taki research, nie, po ludziach, że, którzy słuchali, to mówią niesamowite. To jest ten materiał, nie? Że naprawdę jest... Ja jestem z niego dumny, naprawdę chciałbym, żeby jak najwięcej ludzi go usłyszało, bo my włożyliśmy w to masę. No, ja włożyłem tyle pracy i serca, ile ja włożyłem, to nie da się przeliczyć, nie? No ale tu Adam też, no ja mówię, też... Adam, tamten rok cały, praktycznie wszystkie wokale były podmieniane.
2: Chórki, wszystko.
1: Wszystko było od nowa, wszystkie wokale były podmianka, więc cały 25 rok do końca, praktycznie do października była ciężka praca.
2: Ciężka.
1: A, to, Adam, a dodatkowo jak... jeszcze właśnie jedną rzecz może powiem, bo 14 utworów było początkowo, ale Jasiu mówi tak, wziął mnie kiedyś na bok, po którymś utworze mówi, słuchaj, wiesz co, no Adam po Marcinie śpiewa, zawsze to są już po kimś, weź dla niego, zrób jakiś jeden utwór, taki, który by był, tylko on mógłby się z nim zidentyfikować, to jest właśnie wiosenny. To był wiosenny, który miałem przygotowany już na drugą płytę, więc go wyciągnąłem, mówię, to weźmiemy jakiś dynamiczniejszy, to ten, nie?
3: Toruński Kalejdoskop.
4: Toruński Kalejdoskop.
3: W Radiu Gra.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop
0: w Radiu Gra.
2: Wracamy do rozmowy z muzykami toruńskiego zespołu Lupto. Marcin Ziemka i Adam Marynowski w naszym studiu. Jesteście na tej muzycznej scenie, jeden dłużej, drugi krócej, akurat jeszcze dokładając tu Jarosława Kidawę, no to można powiedzieć, że kawał historii. No dla niego wydanie kolejnej płyty to jest tam rozdział 136 pewnie. Czy wy czujecie, mając takie, a nie inne doświadczenia, że to jest taki wasz podstawowy debiut tego, co wam w duszy grało przez te lata i mimo tych sukcesów i innych doświadczeń, to jest ten moment, kiedy właśnie pokazujecie swoje prawdziwe serce?
3: Ja myślę, że tak. Wcześniej koncertowałem z zespołem Jaja Binks w Dolinie Charlotte przed Cukerą, Poliangiem. Powiem szczerze, że ta muzyka, którą robimy razem, no to jest ta muzyka, która mi gra w sercu. I wokalnie, i muzycznie.
4: No, ja mogę się tak samo podpisać. I z Latającym Mostem, co my graliśmy, no to też było jakby moje autorskie, to w większości piosenki. Ale jednak teraz ten materiał jest o wiele bardziej dojrzały i tak naprawdę z tego starego Latającego Mostowego, powiedzmy, materiału są tylko dwa utwory na tej płycie. One są oczywiście w nowej aranżacji. Reszta to są zupełne nowości. I ja tak z perspektywy widzę, że to jest po prostu bardziej dojrzałe. No ja jestem starszy, inaczej robię, więc dla mnie to jest takie spełnienie jakby tego, no jakbym chciał dalej kontynuować, no ale to jakby jest takim podsumowaniem mojej drogi takiej muzycznej.

0: Marcinie, kiedy startowałeś, kiedy poznawałeś chociażby Jarosława Kidawę w połowie lat 90., pamiętam to doskonale, bo Radiogra wtedy też startowało w 93., to był zupełnie inny rynek muzyczny, zupełnie inne zapotrzebowanie i zupełnie inny odbiorca i technika słuchania. Wtedy kończyły się kasety, na dobre wchodziły kompakty. Teraz wszystko jest w zupełnie innym miejscu. Czy wtedy było łatwiej, czy teraz jest łatwiej? Jak ty to sobie wyobrażasz, czy oceniasz?
1: Wydaje mi się, że wtedy było mimo wszystko łatwiej. Choć teraz, właśnie poprzez social media, nie trzeba mieć konkretnie wydawcy, można sobie wydać płytę. Nie? Z tym, że teraz, jakbym chciał przez dużego wydawcę, to jednak muszę mieć tą bazę na tych social mediach. A wtedy no po prostu liczyła się dobra muzyka. I jak był dobra muzyka, fajny wokal, no to można było wyjść. Nie? Teraz to nie wystarczy. Teraz trzeba mieć bazę. Ile macie followersów? No takie jest pytanie. Ile macie? Na razie jesteście za mało. My wtedy mieliśmy 300 chyba. Dopiero budowaliśmy. Co początek był. Mieliśmy materiał, jeszcze nie wrzucaliśmy niczego. Nawet nie wrzucaliśmy z poszczególnych utworów. Nie? Po prostu jakby te social media trochę zignorowaliśmy. No i teraz teoretycznie można samemu sobie zbudować, jak ktoś wie, więc pod tym względem jest łatwiej dotrzeć do ludzi, ale jednak nie ma co się oszukiwać, że duże firmy potrafią zrobić więcej. No i teraz w tym momencie droga jest bardziej zamknięta, bo trzeba już mieć właśnie tą bazę ludzi, a wtedy nie, wtedy wystarczyło. Ale z drugiej strony wtedy ktoś mógł powiedzieć, że no nie chcą nas wydać, no to już wtedy już nie ma żadnej drogi. Nie ma nic, nie? Bo nie było internetu, nie było social mediów, więc droga była trochę zamknięta. Mogli ludzie grać po garażach i koncertować tak trochę, no.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra. Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Zbliżamy się do finału naszego dzisiejszego spotkania z jakże obiecującym i doskonale brzmiącym zespołem Lub to Marcin Ziemka i Adam Marynowski. Macie gotowy materiał, no i teraz kolejny krok. Właśnie, kiedy możemy spodziewać się albo dostępności tych utworów w streamingu, albo, no właśnie, pytanie, czy czekacie na wydanie przez jakiegoś dużego wydawcę, czy próbujecie sami, bo te dwie ścieżki są tak samo możliwe.
3: No myślę, że będziemy szli swoimi krokami po prostu.
4: Na chwilę obecną tak, chyba będziemy swoim sumptem jakby szli, no. Ale będziemy wydawać, chcemy te 5 klipów, które mamy zaplanowane do poszczególnych utworów. Teraz właśnie przygotowujemy się do drugiego. Pierwszy był łatwiejszy, bo wiosenny stwierdziliśmy, że to będzie taki koncertowy klip grający. Drugi już będzie trochę bardziej fabularny, z ewentualnymi wstawkami, więc trochę więcej pracy, tak by, żeby to dobrze zrobić. Ale chcemy to koniecznie. I też mamy taki plan w ogóle tych utworów, że wiosenny jest właśnie taki lekki, drugi utwór będzie cięższy, nie że gitarowo, czy coś, cięższy tematycznie. Do odbioru jest trudniejszy, potem znowu jest do góry i potem jest w dół. Będzie i potem mam takie trochę wyrównanie. To jest taka sinusoida, jak bicie serca, tak jak to nasz menadżer mówi, że musi być w górę i w dół, bo inaczej, bo to żyjesz. Jak masz prostą linię, to nie żyjesz.
3: Też są fajne ballady, także są dwie fajne balladki, które też nagramy. Znaczy, które też wydamy po prostu.
4: Wydamy, tak, tak, no to jest 15 utworów, więc jest z czego wybierać tak naprawdę, nie? Jest taki przekrój.
2: To oby to była bajka z happy endem, tego wam życzymy. Zespół Lub to nowa siła, choć jak słyszymy, muzycy z doskonałym, wieloletnim często doświadczeniem, z bagażem wielu osiągnięć. Marcin Ziemka, założyciel Lub to, oraz wokalista Adam Marynowski. Z utęsknieniem będziemy czekać na kolejne wasze dźwięki, teledyski i całą płytę, i obyśmy, nie wiem, za rok przy okazji kolejnych toruńskich gwiazd spotkali się i świętowali sukces płyty, a może waszą ogólnopolską karierę. Tego wam życzę.
4: No, dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Obydwu.
3: Witam wszystkich słuchaczy Radia Gra. Z tej strony Adam Marynowski. Zapraszam do wysłuchania utworu pod tytułem Wiosenny.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.